Radio 7. Radio 7.

Co dzień ten sam, rudy wrzesień, co go aż do bólu znam. Co dzień, co noc.

0: Jest godzina 6.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Tragiczna noc w Ukrainie, po rosyjskich atakach są ofiary i ranni. Zakaz smartfonów w szkołach coraz bliżej, dziś zajmie się nimi rząd. Maja Chwalińska jest w ćwierćfinale French Open. Marcin Krzemiński, witam i zapraszam. Nad miastem unosi się chmura dymu i poważnie uszkodzone zostały co najmniej 2 budynki mieszkalne. Są też informacje o mieszkańcach uwięzionych pod gruzami. To po kolejnym rosyjskim ataku na Kijów. Siły rosyjskie przeprowadziły w nocy zmasowany atak na ukraińską stolicę przy użyciu rakiet i dronów. Co najmniej 1 osoba zginęła, a kilkadziesiąt zostało rannych. Rosja zaatakowała również Dniepr. Tam, jak podaje agencja AFP, zginęły 4 osoby, a przynajmniej 16 zostało rannych. Także władze obwodu charkowskiego przekazały, że w rezultacie rosyjskich nocnych ataków co najmniej 6 osób zostało rannych. Rosyjski atak na Ukrainę spowodował też podrywanie polskich sił powietrznych. Poinformowało o tym dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych. Dowództwo podkreśla, że były to działania o charakterze prewencyjnym i nie odnotowano naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Zakaz używania smartfonów w szkołach podstawowych coraz bliżej. Projekt przepisów zostanie dziś przyjęty na posiedzeniu Rady Ministrów, zapowiedziała szefowa resortu edukacji Barbara Nowacka. Jak dodaje, przewidziane są 2 wyjątki od tych przepisów.
3: Po pierwsze, decyzja nauczyciela na potrzeby procesu dydaktycznego, a drugie, przyczyny zdrowotne ucznia, uczennicy potwierdzone przez nauczyciela, dyrektora szkoły.
2: Przepisy miałyby obowiązywać od nowego roku szkolnego. Donald Tusk robi porządki w strukturach Koalicji Obywatelskiej w Małopolsce. To po referendum, w którym odwołano prezydenta Krakowa Aleksandra Miszalskiego. O czym więcej, Wawrzyniec Zakrzewski.
4: Dotychczasowym liderem rozwiązanej właśnie małopolskiej KO był Aleksander Miszalski, który po referendalnej klęsce musiał się pożegnać także ze stanowiskiem w partii.
5: Trudno nie doszukiwać oczywiście związku.
4: Przyznaje szef klubu KO Zbigniew Konwiński, który wyjaśnia, że do czasu wyboru nowych władz regionem będzie zarządzał komisarz, a dokładnie komisarka, bo skąd inąd wiadomo, że będzie nią wicemarszałkini Sejmu Dorota Niedziela. PiS ma za to inny kłopot. Boi się przegranej w Krakowie i próbuje przekonać Konfederację, aby wspólnie wystawić jednego kandydata. Ale Sławomir Mentzen i Krzysztof Bosak już wskazali swojego człowieka. To nie problem, przekonuje Paweł Szrot z PiSu.
6: Politycy regularnie się rzeczą rzeczy nieprzewidywalne bądź mało prawdopodobne. Wielokrotnie byłem tego świadkiem. Liczę na refleksję kolegów z Konfederacji.
4: Wybory prezydenckie w Krakowie odbędą się pod koniec sierpnia.
2: Maja Chwalińska się nie zatrzymuje. Nasza tenisistka awansowała do ćwierćfinału Rolanda Garrosa. W 1/8 paryskiego turnieju pokonała na korcie centralnym reprezentantkę gospodarzy Diane Paris 6-3, 6-2. Choć gra przed francuską publicznością nie była łatwa.
7: Nie czułam się jak u siebie w domu, ale na pewno atmosfera była fajna. No, zdaję sobie też sprawę, że mogłoby być inaczej, gdyby wynik był inny. Ale myślę, że było to dla mnie świetne doświadczenie.
2: Chwalińska o półfinał zagra jutro przeciwko Annie Kalińskiej z Rosji.
1: Radio 7. Te programy powtarzamy. Gość Radia 7.
8: Audycja Gość Radia 7, Barbara Ploch. Dzień dobry Państwu, a dziś ze mną w studio pani poseł Anna Ewa Cicholska, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry pani poseł.
9: Dzień dobry, witam serdecznie panią redaktor i witam wszystkich słuchaczy Radia 7.
8: Pani poseł, no naszą rozmowę muszę zacząć od Mławskiego Szpitala, bo chciałabym poznać pani komentarz i pani zdanie na temat tej sytuacji, która no już od dłuższego czasu trwa w Mławskim Szpitalu, no ale też komentarz do ostatniej sesji.
9: To nie jest wyjątek Mławski Szpital, jeżeli chodzi o problemy szpitali powiatowych. Powinniśmy się wszyscy skupić na tym problemie i wspólnie pomóc. Szpital to jest miejsce, gdzie oczekujemy ratunku, pomocy w najtrudniejszych, a czasem bardzo krytycznych sytuacjach naszego życia. I ta instytucja powinna być pod szczególną ochroną. zmianą. I to, że pan dyrektor obnażył sytuację, która ma miejsce, no to ja uważam, że mieszkańcy poznali problemy szpitali. Szpitale likwidujące oddziały, moi drodzy, otrzymają przez 2 lata 50% poprzedniego kontraktu. To są już nawet kryminogenne rozporządzenia wprowadzane, czyli te szpitale, które likwidują oddziały, są tak jakby nagradzane. Przynajmniej 40 szpitali powiatowych jest zagrożonych upadłością w skali kraju i między innymi właśnie taki szpital jest w Mławie. To są szpitale powiatowe. 30% szpitali powiatowych jest po prostu do likwidacji. Tak minister zdrowia w swojej wypowiedzi wielokrotnie zwracała się. Moi drodzy, ten rząd myśli o przesunięciu odpowiedzialności na samorządy za likwidację oddziałów. Samorząd nie jest w stanie podołać tak dużej sumy, żeby po prostu ten proces całkowicie się odwrócił. To muszą być ustawowe wprowadzone zmiany. W całym kraju szpitale walczą o przetrwanie, a tutaj, jeżeli mówimy o szpitalu mławskim, to jest już cały szpital ma ogromne zadłużenie, bo ten dług jest chyba około 24 miliony. To jest duży, ale w skali kraju to nie jest dużo, żeby pomóc. 24 miliony dla Ministerstwa Zdrowia czy dla pana premiera, to nie jest dużo. To jest tylko chęć pomocy. Przecież obiecaliście w czasie kampanii wyborczej, że szpitale powiatowe zostaną oddłużone. Nie zostało to spełnione, że pieniądze z KPO pójdą na szpitale powiatowe. Niestety nie poszło to. Dlatego zwracam się też do parlamentarzystów opcji rządzącej. No na miłość Boską, pomóżcie. Ja przez 8 lat w trudnych sytuacjach byłam i po prostu pomagałam. Też nie było łatwo. Byłam w stałym kontakcie z ministrem zdrowia, z wojewodą i pieniądze się na łatanie dziur znajdowały. To nie znaczy, że kiedyś było wspaniale, bo służba zdrowia od wielu już lat boryka się z różnymi problemami i tak jest w Europie. Może nie wszędzie, ale w wielu państwach europejskich.
8: Dobrze, pani poseł, już nie idźmy w Europę, tylko proszę powiedzieć, czy uważa pani, że w tej konkretnej sytuacji, o Mławskim Szpitalu rozmawiając, ta komunikacja między starostą a dyrektorem szpitala, między zarządem powiatu a dyrekcją szpitala jest okej? Czy pani widzi tutaj kłopot?
9: Panie redaktor, to jest podstawa. Przede wszystkim zarówno zarząd powiatu, jak i starosta, no musi współpracować z dyrektorem szpitala, a dyrektor ze starostą, bo inaczej, no to nie będzie dobrze. Było miasteczko Gniewu, czarny protest, tam też protestowali samorządowcy, starostowie, dyrektorzy szpitali, pielęgniarki, więc idźcie, nadal protestujcie, bo tylko taki sposobem. Mieszkańcy niech zbiorą podpisy, ja z nimi będę razem, pójdziemy do ministerstwa, przekażemy tą sytuację. Na ostatniej sesji też parlamentarzystka Nowej Lewicy przedstawiła trudną sytuację w swoim okręgu, gdzie mieszkańcy zebrali tysiące podpisów i po prostu musimy walczyć o ten szpital, bo moi drodzy, jeżeli ten szpital zostanie zlikwidowany, czy też sprywatyzowany, to już nie wrócimy do tego, co jest teraz. Musimy ze wszech miar walczyć, bo już nikt nie odbuduje. Jak przestanie być publicznym szpitalem, to nie wrócimy już do tej sytuacji.
8: A uważa pani, że kiedy rządziło Prawo i Sprawiedliwość przez te 8 lat, można było coś zrobić lepiej? Ma pani jakąś taką refleksję, że gdzieś mogliśmy zrobić lepiej, coś można było poprawić?
9: Panie redaktor, proszę popytać samorządowców, pana poprzedniego starostę, pana Rakowskiego, pana burmistrza Kowalewskiego, z którym współpracowałam, jak też i wielu wójtów. Ja byłam na wyciągnięcie ręki praktycznie całą dobę. W nocy, o północy do mnie dzwonili. Jeżeli był problem, to za 15 minut na drugi dzień już był rozwiązywany. Przyjeżdżał wojewoda na miejsce. W szpitalu wielokrotnie byli przedstawiciele ministerstwa, wojewody. Ja po prostu nie wyszłam z gabinetu, jeżeli problem nie został rozwiązany. Tak jak trzeba było wprowadzić do Ciechanowa poradnie zdrowia psychicznego dla dzieci i dla młodzieży. Ja siedziałam cały dzień w Narodowym Funduszu Zdrowia. Powiedziałam, że nie ustąpi, jeżeli ta poradnia nie będzie w szpitalu ciechanowskim. Po prostu w publicznym szpitalu. Walczmy o publiczne szpitale, o publiczne oddziały, bo naprawdę nie dajmy tego sprywatyzować.
8: Dobrze, pani poseł, bo ta sprawa na pewno nie jest jeszcze zamknięta. Będziemy się temu przyglądać i pewnie jeszcze nie raz będę panią o to pytała. Ale ponieważ dziś jest ostatnia nasza rozmowa przed wakacjami, chciałam panią dopytać jeszcze o spartakiadę powiatu mławskiego, bo wiem, że pani bardzo jest zaangażowana w ten temat. Chciałam dopytać, czy ta spartakiada w tym roku będzie i kiedy będzie. Trochę lżejszy temat.
9: O tak, bo szpital jest rzeczywiście dla mnie bardzo emocjonalny, ponieważ, pani redaktor, ja założyłam zespół do spraw rozwiązywania Polski powiatowo-gminnej i szpitali powiatowych. Zajmuję się tym tematem w parlamencie i ze wszech miar wspieram te działania. Jak tylko wrócimy do władzy, zapowiadam na antenie i tak się stanie, że dołożę wszelkich starań, że zostanie to ustabilizowane i będzie dobrze. Natomiast właśnie, coś takiego miłego teraz. Moje drogie panie i panowie z kół gospodyń wiejskich, 22 sierpnia spotykamy się na Spartakiadzie. Zapraszam wszystkich serdecznie, będzie miła zabawa, miłe też okazje do spotkań, do wymiany doświadczeń, także zawsze byłam z wami, zawsze jestem w trudnych sytuacjach, a tutaj też jest czas do zabawy, do spotkań. Także zapraszam już teraz.
8: A jeszcze bym chciała dopytać o ustawę łańcuchową. Głosowała pani przeciwko? Dlaczego?
9: Panie redaktor, ja bardzo kocham zwierzęta, wspieram te działania, natomiast ta ustawa jest niedopracowana. Zwracali mi uwagę na to rolnicy, mieszkańcy takich małych miejscowości, żeby po prostu jeszcze wprowadzić zmiany dotyczące wielkości kojca, czy też to są duże sumy, które będą musieli zainwestować. Przede wszystkim emeryci mieszkający na wsi, którzy mają załóżmy 1500-1300 złotych emerytury i to będą takie zbyt duże wymogi. I to chodzi tylko o takie zmiany ustawowe. Natomiast jak najbardziej jestem za tym, że zwierzęta muszą być pod ochroną.
8: Bardzo pani dziękuję za rozmowę i za wizytę w naszym studio. Wiem, że na koniec jeszcze życzenia chciała pani złożyć naszym najmłodszym słuchaczom.
9: Ależ oczywiście 1 czerwca to piękne święto, Międzynarodowy Dzień Dziecka. Wszystkim dzieciom, tym maleńkim, większym i dużym życzę dużo zdrowia, wszelkiej pomyślności, radości, żebyście byli zawsze uśmiechnięci, a to jest najważniejsze, spełniali swoje marzenia. I jak najlepszych ocen w szkole, bo to już zbliżają się wakacje, żebyście te wakacje spędzili w różnych miejscach wymarzonych, tam czy już macie zaplanowane, czy będziecie planować, tam nawiążecie dużo ciekawych przyjaźni, więc życzę też wielu takich ciekawych przygód.
8: Poseł Anna Ewa Cicholska, Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję.
9: Dziękuję i życzę miłego dnia.
8: Do usłyszenia. Barbara Bloch.
1: Te programy powtarzamy.

0: Minęła godzina 6:30.
1: Kalendarium historyczne.
2: Dziś 2 czerwca. W 1985 roku święcenia kapłańskie z rąk prymasa Polski Józefa Glempa otrzymali przyszły metropolita warmiński Józef Górzyński.
3: Na mojej drodze życia Pan Bóg postawił świętych i wybitnych pasterzy Kościoła.
2: Urodzony w Nowym Dworze Mazowieckim Henryk Zieliński, redaktor naczelny tygodnika Idziemy.
4: Nie należy dzielić świata na sakrum i profanum. Człowiek ma jedno serce, jedno życie i tym jednym sercem, jednym życiem trzeba ogarnąć wszystko.
2: W 1986 roku piłkarska reprezentacja Polski zremisowała bezbramkowo z Marokiem podczas pierwszego meczu Mistrzostw Świata w Meksyku. Urodzony w Skrwilnie w powiecie rypińskim Marek Ostrowski rozegrał całe spotkanie.
5: Widzą Państwo, Marek Ostrowski z czwórką, on grał na lewej obronie.
2: W 1999 roku polskie koszykarki wygrały w 5. meczu Mistrzostw Europy w Polsce z reprezentacją Włoch 80-71. W naszej ekipie zagrała urodzona w Nidzicy Krystyna Szymańska-Lara, która zdobyła 16 punktów.
6: Byłoby fajnie może się spotkać właśnie z dziewczynami z tamtych lat i powspominać sobie.
2: W 2000 roku w serialu komediowym Miodowe lata po raz pierwszy pojawiła się postać cioci Jadzi z Mławy, którą grała Krystyna Tkacz.
7: Ciocia Jadzia, znaczy Jadwiga, nie jest z Warszawy. Mieszka w Mławie.
8: W Mławie?
7: Dokładnie.
9: Mława, piękne miasto. No.
8: W Mławie zamawiamy parówki odtłuszczone.
2: W 2003 roku urodzony w Przasnyszu Andrzej Elżanowski otrzymał tytuł profesora nauk biologicznych.
10: Zabijanie lisów przez wkładanie elektrody do odbytu i zamykanie obwodu przez przykładanie drugiej elektrody do pyska to jest podłość.
2: W 2006 roku płyta Ficka zespołu Virgin, którego wokalistką była urodzona w Ciechanowie Dorota Rabczewska, zdobyła super jedynkę Krajowego Festiwalu.
10: Do pyska to jest podłość.
2: W 2006 roku płyta Ficka zespołu Virgin, którego wokalistką była urodzona w Ciechanowie Dorota Rabczewska, zdobyła super jedynkę Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej.

0: archeologiczno-numizmatycznego, działacz Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Zawkrzeńskiej i Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego. W latach 1998-2002 starosta mławski, autor ponad 100 prac popularno-naukowych i naukowych, odznaczony m.in. odznaką Zasłużony Działacz Kultury, Zasłużony dla Miasta Mławy.
1: Ma znaczenie i historyczne, i związany jest z konkretną osobą, która działała na tym terenie, czyli na terenie Zawkrza, a przede wszystkim w Mławie i okolicy.
0: W 1977 roku w Działdowie Katarzyna Stankiewicz, piosenkarka i autorka tekstów. Popularność przyniósł jej zespół Various Monks. Pierwszy wspólny singiel Orła Cień stał się przebojem, docierając na szczyt wielu polskich list przebojów. Widziałam Zmarli w 1993 roku Karol Świtalski, starszy kapelan wyznania ewangelicko-augsburskiego Wojska Polskiego. Po ordynowaniu go na duchownego był prefektem w seminarium nauczycielskim w Działdowie. W 2017 roku Henryk Sobieski, urodzony w Mławie dyplomata i działacz partyjny, ambasador w Wenezueli i Angolii. Tego się teraz słucha.

0: Reklama. W hodowli liczy się partner, na którym możesz polegać. Kabanek. Oferujemy warchlaki z Danii najwyższej jakości. Prowadzimy integrację tucz bez ryzyka w przejrzystym systemie współpracy. Stawiamy na jakość, stabilność i jasne zasady. Telefon 538 222 538.
1: Firma Kabanek.

0: Osówce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy żyto, pszenżyto, pszenicę, kukurydzę. Płatność w dniu dostawy. Telefon 507 564 487. 507 564 487.
1: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.
2: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M Kwadrat w Cierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M Kwadrat. Sierpc, ulica Płocka 44.
3: Reklama.
0: Radio 7.

0: Reklama. Sprzedaż kompostu do poprawy właściwości gleby, pielęgnacji terenów zielonych, ogródków działkowych, trawników, pielęgnacji i nawożenia roślin. Odbiór w kompostowni w Zakrzewie, gmina Działdowo. Telefon 519 526 181. Promocyjna cena, tylko 50 zł netto za tonę.
1: Chcesz legalnie zezłomować swój samochód? Skontaktuj się z Mam Auto. Kupujemy, odbieramy, a gotówkę dostaniesz do ręki. Telefon 510 503 510. Szukasz części? Mamy największy wybór używanych, sprawdzonych części z gwarancją. Mam Auto. Telefon 510 503 510.
2: Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.
0: Reklama. Tu Radio 7.

0: Zbliża się godzina siódma.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Ofiary i ranni po zmasowanym nocnym ataku na Ukrainę, potem ostrzeżenia przed burzami i sprzątanie po trąbie powietrznej i klasa o profilu siły specjalne.
3: Zajęcia ze sportów walki, z topografii.
2: To już wkrótce w Chorzowie. Marcin Krzemiński. Zmasowany nocny atak rakietowo-dronowy na Ukrainę. W Kijowie uszkodzone zostały budynki mieszkalne, wybuchły liczne pożary. Są ofiary śmiertelne i ranni. Ataki odnotowano także w Dnieprze i Charkowie. O szczegółach Marcin Starzec.
4: W Kijowie trafiony został m.in. 24-piętrowy blok mieszkalny, pod którego gruzami znaleźli się ludzie. Pożary wybuchły również w innych częściach miasta. Tysiące mieszkańców schroniły się na stacjach metra i w schronach, a przed możliwymi zmasowanymi uderzeniami ostrzegał już wcześniej prezydent Wołodymyr Zełenski. Ostrzeżenia naszych służb wywiadowczych o możliwych zmasowanych rosyjskich atakach pozostają aktualne. Proszę zwracać uwagę na alarmy lotnicze. Korzystajcie ze schronów. Według ukraińskich władz rosyjskie ataki dotknęły również Charków i Dnipro, gdzie zginęły co najmniej 4 osoby, a ponad 16 zostało rannych. Moskwa zapowiadała wcześniej kolejne uderzenie na Kijów, przedstawiając je jako odwet za wydarzenia na okupowanych terenach obwodu ługańskiego.
2: Zagrzmi dziś na wschodzie, tam alerty pierwszego stopnia przed burzami, którym będą towarzyszyły ulewy, silny wiatr, a miejscami grad. Ostrzeżenia zaczną obowiązywać o 11:00. Dotyczą 6 województw w całości Podlasia, Lubelszczyzny i Podkarpacia, większości Mazowsza, z Warszawą włącznie, wschodu województw warmińsko-mazurskiego i świętokrzyskiego. Tymczasem Balcerzowice na Opolszczyźnie odbudowują się po sobotniej trąbie powietrznej. Żywioł zniszczył miejscowość drugi raz w ciągu 18 lat. Mieszkańcy mogą skorzystać z mieszkań zastępczych, mają też dostać zasiłki. Wypłaty mają ruszyć przed długim weekendem. Na razie nadal trwa sprzątanie, a część mieszkańców nie może wrócić do swoich domów.
5: Jest tylko dach zerwany, zalane są pomieszczenia, ale możemy tu spać.
6: Dach wpadł córce do pokoju, resztę sufitów u nas w mieszkaniu na górze popękało, zalało, już się leje na dole.
2: Trąba powietrzna uszkodziła 18 budynków, w tym 11 mieszkalnych. Prezydent USA Donald Trump zapowiedział, że w ciągu tygodnia może być osiągnięte porozumienie z Iranem w sprawie przedłużenia rozejmu i otwarcia cieśniny Ormus. Dodał, że porozumienie pokojowe z Iranem może być nawet lepsze niż zwycięstwo militarne. Wcześniej Trump ogłosił zawieszenie broni między Izraelem i Hezbollahem. Taniej na stacjach. Dziś litr benzyny 95 kosztuje nie więcej niż 5 zł 95 groszy, a oleju napędowego 6 zł 26 groszy, co oznacza spadek cen maksymalnych wszystkich paliw względem poniedziałku i weekendu. Elitarne grono uczniów będzie się kształcić w siłach specjalnych. Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Chorzowie jako pierwsza w kraju uruchomi klasę o takim profilu. Miejsce będzie tylko 11, mówi dyrektor szkoły Adam Mańka.
3: Zajęcia ze sportów walki, z topografii, wytrzymałościowym, czyli damy mu przez ten 4-letni kurs liceum ogólnokształcącego szeroki wachlarz przede wszystkim sprawności fizycznej.
2: Nauka ruszy we wrześniu. Absolwenci będą przygotowani, by starać się o służbę na przykład w jednostkach gromu czy też komandosów.
1: To są wiadomości Radia 7.
7: Czas najwyższy na informacje sportowe. Błażej Kulesza. Zapraszam. Sprawia niespodziankę za niespodzianką. Maja Chwalińska po zwycięstwie z Diamperi pogrzebała nadzieję Francuzów na jakikolwiek sukces w singlu na French Open. Na korcie centralnym pokonała ostatnią z reprezentantek gospodarzy w dwóch setach 6-3, 6-2. Jak przyznała na konferencji prasowej, gra przed francuską publicznością nie była wcale łatwa.
8: Nie czułam się jak u siebie w domu, ale na pewno atmosfera była fajna, no zdaję sobie też sprawę, że mogłoby być inaczej, gdyby wynik był inny, ale myślę, że było to dla mnie świetne doświadczenie.
7: Chwalińska o półfinał jutro zagra przeciwko Annie Kalińskiej z Rosji, a w innych spotkaniach francuskiego turnieju Naomi Osaka uległa liderce światowego rankingu Białorusince Arynie Sabalence, przegrywając w dwóch partiach 5-7 i 3-6. W turnieju mężczyzn bez straty seta do ćwierćfinału awansował Kanadyjczyk Felix Auger-Aliassime, pokonując Chilijczyka Alejandro Tabilo 6-3, 7-5 i 6-1. Zdecydowanie bardziej wyrównany był ostatni z wczorajszych pojedynków, Amerykanin Francis Francis Tiafoe po 5-setowym pojedynku przegrał z niżej notowanym Włochem Matteo Arnaldim. Tym samym znamy już najlepszą ósemkę zarówno wśród panów, jak i pań, a pierwsze pojedynki ćwierćfinałowe na kortach w Paryżu zostaną rozegrane dzisiaj. Ze zmiennym szczęściem rozpoczęły zmagania w Mistrzostwach Świata 3x3 nasze koszykarki. Podopieczne Edyty Koryzny najpierw wygrały z mistrzyniami Afryki Madagaskarem 20-10, a potem przegrały z Czeszkami 12-14. Dziś swoje pierwsze spotkania zagrają panowie. Najpierw Polacy zmierzą się z Mongolią, późnym wieczorem czeka ich pojedynek z Łotwą. Elisa Balsamo wygrała trzeci etap kolarskiego wyścigu Giro di Italia kobiet. Włoszka po trzech etapowych triumfach pozostaje na prowadzeniu w klasyfikacji generalnej wyścigu. Drugie miejsce zajęła Amerykanka Lili Williams, a trzecia była Holenderka Femke Gertze. Kobiece ściganie we Włoszech potrwa do niedzieli.
1: Pogody pełnej blasku życzy sponsor prognozy pogody Jubiler Kieca. Działdowo, ulica Zamkowa 3, ejubi.pl.
2: Pogoda. Najcieplej na zachodzie kraju, tam nawet 27 stopni, w centrum 23, na Podkarpaciu i Podhalu 19. Sporo słońca, przelotnie może padać po południu, głównie na wschodzie kraju.
1: Pogody pełnej blasku życzy sponsor prognozy pogody Jubiler Kieca. Działdowo, ulica Zamkowa 3, ejubi.pl.
0: Radio 7.

0: Reklama.
1: Szukasz miejsca na niezapomnianą imprezę okolicznościową? Wybierz Hotel Skansen w sierpcu. Wesela, chrzciny, komunie, urodziny, jubileusze. Profesjonalna obsługa, wyśmienite jedzenie oraz wystrój. Znajdziesz nas na hotelskansen.pl. Na hasło hotel 5% rabatu. Zapraszamy!
2: Super ceny w spiżarni Smakosza. Schab wieprzowy bez kości, kilogram 14,99. Coca-Cola 1,5 litra, 6,49 przy zakupie dwóch sztuk. I kaszmir, ręcznik papierowy Mega Rolka, 5,99 przy zakupie dwóch sztuk. Oferta ważna do 6 czerwca w spiżarni Smakosza w Żurominie przy Wyzwolenia 40.
3: Skład węgla w Lidzbarku przy ulicy Cichej 11 poleca węgiel, wysokogatunkowy pelet, orzech, kostkę oraz ekogroszek dostępne od ręki. Na zakupiony węgiel dajemy gwarancję niskiej zawartości popiołu i wysokiej kaloryczności. Skład węgla Lidzbark, ulica Cicha 11. Telefon 692 544 513. Zapraszamy do Centrum Handlowego Cichocki w Strzegowie. Oferujemy szeroki asortyment marketu budowlanego, sklepu RTV AGD oraz salonu meblowego w jednym miejscu. Realizujemy indywidualne zamówienia na każdą kieszeń. Zapraszamy! Centrum Handlowe Cichocki. Strzegowo, ulica Brzozowa 20. Sklep cichocki.com.
4: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4 przez 1B. Telefon 602 613 905. 602 613 905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
0: Reklama.
5: Tu Radio 7. Słuchaj nas cały czas.

0: Minęła godzina 7:30.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: 120 lat tradycji i wspomnień, jubileusz Mławskiego Liceum. Nowe wsparcie dla sołectw, inwestycje w gminie Iłowo-Osada. Sukces ucznia z Działdowa, laureat ogólnopolskiej olimpiady. Wiadomości lokalne Radia 7, Jarosław Wydra. Pierwsze liceum ogólnokształcące imienia Stanisława Wyspiańskiego w Mławie świętowało 120-lecie działalności. W jubileuszu uczestniczyli absolwenci, obecni i emerytowani nauczyciele oraz przedstawiciele władz, instytucji i organizacji społecznych. Obchody rozpoczęły się świętą w kościele świętej Trójcy w Mławie. Nabożeństwu przewodniczył absolwent szkoły, ksiądz dr Wojciech Kućko wraz z mławskimi kapłanami. To jedna z najbardziej prestiżowych szkół północnego Mazowsza, mówi profesor Leszek Zygner, absolwent z 1986 roku.
3: Tylko Małachowianka Płocka, no Jagiellonka, która też powstała w tym samym roku, w 1906 roku, to są te szkoły, które no mogą się wtedy z Mławską równać. Mławska, no myślę, że ona powstawała przede wszystkim jako szkoła handlowa, bo tylko taka była wtedy możliwość, żeby część przedmiotów była w języku polskim wykładana. Natomiast dosyć szybko, zwłaszcza już w okresie międzywojennym, zyskała taką renomę.
2: Szkoła dysponowała dobrą kadrą nauczycielską, mówi Arkadiusz Piasecki, absolwent z 1981 roku.
4: Osobowości nauczycieli. No miałem to szczęście, że spotkałem właśnie tych nauczycieli. Dyrektor Łaciak, profesor Broda. W zasadzie każdy z nich był osobnym wzorcem, każdy na swój sposób indywidualny. To oni nas kształtowali.
2: Ze szkołą wiążą się miłe wspomnienia, mówi długoletnia nauczycielka placówki Hanna Ullman.
5: Wspominam już z taką wielką, taką nostalgią, z taką sympatią, no bo to lata minęły, tak? W pracy było różnie. Ale generalnie w naszej szkole dobrze się pracowało, bo to dobra młodzież, chętna do poznawania świata. Ja jako geograf im to umożliwiałam. Organizowaliśmy dużo wycieczek, właśnie lubiłam podróżować z nimi.
2: Po mszy uczestnicy spotkali się w budynku liceum. W hali widowiskowo-sportowej odbyła się oficjalna część jubileuszu. Był to czas wspomnień, podziękowań i przypomnienia bogatej historii jednej z najstarszych szkół średnich na północnym Mazowszu. Podkreślano również rolę placówki w kształceniu kolejnych pokoleń mieszkańców regionu. Zwieńczeniem święta był 12. zjazd absolwentów oraz jubileuszowy bal Wyspiańczyka. W Jabłonowie w gminie Płośnica trwa budowa sieci kanalizacyjnej. Inwestycja obejmuje wykonanie nowej infrastruktury oraz przygotowanie terenu pod przyszłą kontenerową oczyszczalnię ścieków. Samorząd informuje, że realizacja zadania ma poprawić warunki życia mieszkańców oraz uporządkować gospodarkę ściekową w miejscowości. Inwestycja ma również wpłynąć na rozwój infrastruktury technicznej na tym terenie. Zgodnie z harmonogramem wszystkie prace mają zakończyć się do listopada. Zadanie jest dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład w ramach programu inwestycji strategicznych. Gmina Iłowo-Osada pozyskała kolejne środki na rozwój lokalnej infrastruktury. Samorząd podpisał umowę z marszałkiem województwa warmińsko-mazurskiego Marcinem Kuchcińskim na dofinansowanie wyposażenia świetlicy wiejskiej. Nowy sprzęt ma pomóc w organizacji spotkań i integracji mieszkańców. Władze gminy podkreślają zaangażowanie koła gospodyń wiejskich z Grana Dźwierznia oraz przewodniczącej Marty Dolnej w realizację przedsięwzięcia. To jednak nie koniec inwestycji. Świetlice wiejskie w Dźwierzni i Sochach zostaną wyposażone w nowoczesne systemy grzewcze. Ja oraz przewodniczącej Marty Dolnej w realizację przedsięwzięcia. To jednak nie koniec inwestycji. Świetlice wiejskie w Dźwierzni i Sochach zostaną wyposażone w nowoczesne systemy grzewcze. Na ten cel gmina

0: się wiedzą z zakresu rachunkowości i finansów. W nagrodę otrzymał możliwość odbycia stażu w renomowanej firmie z branży rachunkowo-finansowej w Warszawie. To jeden z największych sukcesów uczniów zespołu szkół nr 1 w Działdowie w ogólnopolskich konkursach branżowych.
1: Więcej wiadomości z regionu znajdziesz na www.radio7.pl. Tu Radio 7 w regionie numer 1.

0: Reklama. Zapraszamy do nowej hurtowni karm dla psów i kotów w Mławie przy ulicy Napoleońskiej 100. Zakupy już od jednego worka. Ceny hurtowe również dla klientów detalicznych. Sucha karma, puszki, przysmaki i akcesoria dla twojego pupila. Mława, ulica Napoleońska 100.
1: Firma Jarkosz oferuje usługi pod nośnikami koszowymi oraz HDS. U nas również mycie elewacji, dachów, hal oraz profesjonalne malowanie. Szybko, bezpiecznie i solidnie. Zadzwoń 514 333 025. 514 333 025. Masz dość kamer, które w nocy nic nie widzą? Postaw na profesjonalny monitoring od systemu Radosław Piórkowski. Dobierzemy sprzęt do domu, firmy i gospodarstwa. Podgląd kamer zawsze masz w swoim smartfonie. Solidny montaż i święty spokój. Zadzwoń 517 296 304.
2: Budujesz lub remontujesz teren wokół domu albo firmy? Odwiedź galanterię przestrzeni inspirowanej harmonią w Działdowie. Kostka brukowa, płyty tarasowe, elewacje i docieplenia. Wszystko w jednym miejscu. GPIH, ulica Grunwaldzka 9, Działdowo. Kupuj polskie. Wspieraj swoich.
3: Chcesz legalnie zezłomować swój samochód? Skontaktuj się z Mam Auto. Kupujemy, odbieramy, a gotówkę dostaniesz do ręki. Telefon 510-503-510. Szukasz części? Mamy największy wybór używanych, sprawdzonych części z gwarancją. Mam Auto. Telefon 510-503-510.
4: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 600.

0: Reklama.
1: Wiosna budzi plany, a Bank Spółdzielczy w Nidzicy pomaga je realizować. Skorzystaj z wiosennej promocji i weź kredyt gotówkowy, remont, podróż, a może nowe auto? Środki mogą być na Twoim koncie nawet dziś. Niniejszy materiał ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu artykułu 66 paragraf 1 Kodeksu Cywilnego. Warunki kredytu zależą od oceny zdolności kredytowej. Szczegóły sprawdź na www.bsnidzica.pl. Bank Spółdzielczy w Nidzicy. To dobry wybór.
2: Mega Sierpc oferuje hurtową i detaliczną sprzedaż oleju napędowego bez biododatków oraz oleju opałowego. Gwarantujemy terminowe dostawy w najlepszych cenach. Mega Sierpc, ulica Wróblewskiego 2A. Zadzwoń i sprawdź nas. 609 000 157. 609 000 157.
3: Zapraszamy do gościńca Żuromin, dawniej Szafran. Nowa nazwa, ten sam świetny klimat. Organizujemy wesela, chrzciny, komunie, urodziny i inne przyjęcia. Gościniec Żuromin, dawniej Szafran, ulica Lubowicka 8. Telefon 604 117 561.
4: Market Mrówka w sierpcu zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka, Sierpc, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.

0: Jest godzina 8.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Co z zakazem smartfonów w szkołach? Dziś ważny krok rządu. Inwazja parzących gąsienic to w Wielkopolsce. Nudził się i podpalił warzywniak. To z kolei w Ostródzie. Marcin Krzemiński. Rząd robi krok w stronę całkowitego zakazu smartfonów w szkołach. Ministrowie mają dziś przyjąć projekt noweli prawa oświatowego, który reguluje te kwestie. Zakaz będzie dotyczył uczniów i ma obowiązywać zarówno na lekcjach, jak i na przerwach. Cezary Jaszczyk.
3: To, że rząd zajmie się dziś zakazem, zapowiedziała ministra edukacji Barbara Nowacka.
4: To jest też informacja dla nauczycieli, którzy mówili wprost, potrzebujemy takiej odgórnej regulacji.
3: Ale nie wszyscy nauczyciele podchodzą do tego z takim entuzjazmem.
5: W liceum, jak my prosimy o odłożenie telefonów, to często spotykamy się z tym, że dziecko ma drugi, trzeci czy nawet czwarty telefon. No. W związku z czym ten zakaz, to w ogóle nie zaje egzaminu. To rozporządzenie jest istotne, bo mamy oczywiście podstawę prawną takich działań. Natomiast w praktyce wątpię, żeby to się jakkolwiek sprawdziło.
3: Mówiła nauczycielka roku 2025 Agnieszka Kopacz z pierwszego ELO w Sopocie. Resort edukacji chce, by zakaz wszedł w życie od 1 września.
2: Nawet do wieczora może potrwać dogaszanie pożaru, który wybuchł wczoraj w hali usługowo-magazynowej w Płocku. Początkowo płonął cały budynek o powierzchni około 80 na 100 metrów przy ulicy Rębilińskiego. Ewakuowano osoby z sąsiedniego bloku, wróciły po kilku godzinach do domu. Wieczorem kilkudziesięciu strażaków walczyło już z ogniem na 1/4 hali. Nie ma informacji o osobach poszkodowanych. Inwazja parzących gąsienic pod Piłą w Wielkopolsce. To gąsienice motyla kropówki Rudnicy. Jak mówi Bartosz Siwak z nadleśnictwa Kaczory, kontakt z nimi może być niebezpieczny dla człowieka.
6: Gąsienice tego motyla są wyposażone w włoski, które są bardzo cienkie i łamliwe i mają na samych końcóweczkach haczyki i toksyny, które przy kontakcie ze skórą powodują po prostu efekt poparzenia, obrzęku, czy jeśli dostaną się do dróg oddechowych albo oczu, silne reakcje alergiczne.
2: Jedyny sposób walki z larwami to opryski. W niektórych miejscach już je przeprowadzono. Ci, którzy chcieliby własnoręcznie pozbyć się gąsienic z domów i samochodów, powinni to robić w rękawiczkach. Ważne dla posiadaczy kredytów, dziś kończy się dwudniowe posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej, na którym Rada zdecyduje o wysokości stóp procentowych. Rada w tym roku obniżyła stopy procentowe raz w marcu. Obecnie główna stopa procentowa NBP, stopa referencyjna, wynosi 3,75%. Generał dywizji pilot Ireneusz Nowak zostanie dowódcą operacyjnym rodzajów sił zbrojnych. Postanowienie w tej sprawie podpisał prezydent Karol Nawrocki. Uroczystość wręczenia aktu mianowania odbędzie się dziś w Pałacu Prezydenckim. Tłumaczył, że zrobił to z nudów. 25-latek podejrzany o podpalenie warzywniaka w białych koszarach w Ostródzie w Warmińsko-Mazurskiem. Do zdarzenia doszło z czwartku na piątek. Ogień ugasili świadkowie, którzy podali policjantom rysopis sprawcy. No i teraz znudzonemu młodemu mężczyźnie może grozić nawet do 5 lat więzienia.
1: To są wiadomości Radia 7.
7: Błażej Kulesza, zapraszam na informacje sportowe. Pewne zwycięstwo z Madagaskarem i porażka po zaciętym spotkaniu z Czechami to bilans Polek z pierwszego dnia meczów Mistrzostw Świata w koszykówce 3x3, jakie rozgrywane są na placu centralnym w Warszawie. Zwycięstwo i porażka mogą skomplikować ewentualny awans do ćwierćfinałów, tym bardziej, że dopiero jutro Polki będą grać z faworytkami turnieju Holenderkami, a także z zespołem z Azerbejdżanu, mówi kapitan naszego zespołu Aleksandra Ziemborska.
8: Mistrzynie świata Holenderki, które są taką profesjonalną drużyną, gdzie dziewczyny grają już praktycznie tylko w 3x3. My jeszcze nie jesteśmy na tym etapie.
7: Tylko zwycięzca grupy awansuje do ćwierćfinałów. Drużyny z drugich i trzecich miejsc będą miały szansę w playoffach.
8: To jest ta grupa, w której mogą się liczyć małe punkty i pojedyncze zwycięstwa.
7: Dziś turniej rozpocznie męska kadra. Najpierw czeka ich mecz z Mongolią, a późnym wieczorem zagrają z Łotwą. Zostając przy koszykówce, ale w tej pięcioosobowej odmianie, koszykarze Legii Warszawa są na dobrej drodze do obrony tytułu Mistrzów Polski. Pokonali oni w trzecim meczu drużynę Dzików Warszawa i awansowali do finału Ekstraklasy. Tam rywalem Legii będzie Zastal Zielona Góra, który w półfinałowej rywalizacji, podobnie jak Legia, wygrał 3-0. 3-0, pokonując Arkę Gdynia. Numer 1 światowego tenisa Białorusinka Aryna Sabalenka uzupełniła grono ćwierćfinalistek French Open, pokonując Japonkę Naomi Osakę w dwóch setach. W gronie czołowej ósemki są aż 3 Rosjanki. My cieszymy się z historycznego sukcesu Mai Chwalińskiej. Wśród panów najwyżej rozstawionym w ćwierćfinale jest numer 2 paryskiego turnieju Niemiec Aleksander Zwieriew. Na 9 dni przed startującym w Ameryce Północnej mundialem część zespołów szlifuje formę w meczach towarzyskich. I tak piłkarska reprezentacja Norwegii z odpoczywającym Erlingiem Haalandem na trybunach pewnie pokonała Szwecję 3-1. W innym meczu Austria wygrała w Wiedniu z Tunezją 1-0, a Turcja rozgromiła 4-0 Macedonię Północną.
1: Pogody pełnej blasku życzy sponsor prognozy pogody Jubiler Kieca. Działdowo, ulica Zamkowa 3, ejubi.pl.
2: Pogoda. Maksymalnie od 19 stopni na Podkarpaciu i Podhalu do 27 na zachodzie. Na wschodzie i w centrum zachmurzenie duże, tam po południu przelotne opady deszczu. Na wschodzie możliwe również burze, lokalnie z gradem. W pozostałych regionach dość pogodnie.
1: Pogody pełnej blasku życzy sponsor prognozy pogody Jubiler Kieca. Działdowo, ulica Zamkowa 3, ejubi.pl.

0: Reklama. Ośrodek Szkolenia Kierowców Zakręt w Mławie zaprasza na kursy operatorów koparko ładowarek, koparek, wózków widłowych, HDS oraz podestów ruchomych. Zapisy w siedzibie ośrodka w Mławie przy ulicy Lelewela 13, lokal 1 lub pod numerem 606 205 154. 606 205 154.
1: Marzysz o własnym mieszkaniu? Z bankiem spółdzielczym w Działdowie z siedzibą w Lidzbarku to prostsze niż myślisz. Kredyt bez prowizji. Odwiedź nas w Lidzbarku, Działdowie, Lubowidzu lub Rybnie. Bank spółdzielczy w Działdowie z siedzibą w Lidzbarku. Zadbaj o swoje miejsce do życia z naszym kredytem mieszkaniowym.
2: Wynajmę halę magazynową o powierzchni 2000 m2 w Mławie przy ulicy Polnej 48, obok marketu budowlanego Farbex. Telefon 502 456 036. 502 456 036.
3: Pęknięta szyba? Szyby24.pl zaprasza do nowego serwisu w Mławie przy ulicy Płockiej 124B. Szybka wymiana szyb samochodowych, kalibracja kamer ADAS i obsługa aut osobowych oraz ciężarowych. Szyby24.pl. Mława Płocka 124B. Eksperci od szyb samochodowych.
4: Szukasz pracy jako lekarz? SPZ ZOS w Glinojecku zaprasza do współpracy. Poszukujemy lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, internista, lekarz rodzinny, pediatra, a także lekarza po odbytym stażu. Mile widziany lekarz w trakcie specjalizacji. Oferujemy atrakcyjne warunki zatrudnienia na umowę o pracę lub kontrakt oraz mieszkanie służbowe. Telefon 501 206 126, e-mail spzzosglinojeck@glinojeck.pl.
5: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4/1B. Telefon 602 613 905. 602 613 905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
6: Reklama.
7: Tu Radio 7. Słuchaj nas cały czas.

0: Minęła godzina 8:30.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Nowa sala dla najmłodszych, dofinansowanie dla żłobka w Rybnie. Drogi w gminie Działdowo podpisano kolejne umowy. Nagroda dla Zielonego Targu Ciechanów wśród najbardziej innowacyjnych samorządów. Wiadomości lokalne Radia 7, Jarosław Wydra. Gmina Rybno otrzymała 80 tysięcy złotych dofinansowania na utworzenie nowoczesnej sali sensorycznej w żłobku. Projekt zakłada doposażenie placówki w specjalistyczny sprzęt wspierający rozwój najmłodszych dzieci. Powstanie przestrzeń do zabawy, ruchu i poznawania świata wszystkimi zmysłami. Nowe wyposażenie ma pomagać w rozwijaniu motoryki, koordynacji ruchowej oraz koncentracji. Całkowita wartość projektu wynosi prawie 90 tysięcy złotych. Dofinansowanie to 80 tysięcy złotych. Samorząd informuje, że inwestycja ma poprawić warunki opieki nad najmłodszymi mieszkańcami gminy i wspierać ich prawidłowy rozwój. Gmina Działdowo przygotowuje kolejne inwestycje drogowe. Wójt Jarosław Zieliński podpisał 5 umów na opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy dróg w Księżym Dworze, Uzdowie i Filicach. Jednym z największych przedsięwzięć będzie przygotowanie projektu przebudowy dróg na osiedlu w Księżym Dworze, położonym za ulicą Graniczną w Działdowie. Dokumentacja obejmie około kilometra dróg. W planach są m.in. budowa kanalizacji deszczowej, przebudowa ulic, nowe ciągi piesze oraz ścieżka pieszo-rowerowa. Projekt zakłada również przebudowę skrzyżowania z drogą powiatową. Dokumentacje mają powstać jeszcze w tym roku. Ciechanów został wyróżniony w ogólnopolskim konkursie Innowacyjny Samorząd. Miasto otrzymało 3. nagrodę za budowę Zielonego Targu przy ulicy Płońskiej. Nagrody wręczono podczas gali w Centralnym Domu Technologii w Warszawie. Wyróżnienie odebrał prezydent Ciechanowa Krzysztof Kosiński.
3: Ta nagroda pokazuje, że lokalne inicjatywy mogą być zauważone w całym kraju. To duża satysfakcja, że kolejna inwestycja miasta Ciechanów zyskuje ogólnopolskie uznanie.
2: Zielony Targ został otwarty w lipcu ubiegłego roku. Inwestycja zastąpiła zdegradowane targowisko nowoczesnym obiektem handlowo-usługowym. Powstały tam lokale dla przedsiębiorców, przestrzeń targowa oraz miejsca integracji mieszkańców. Obiekt wyposażono m.in. w panele fotowoltaiczne, pompę ciepła, system retencji wody oraz zielony dach. To miejsce wyjątkowe nie tylko na skalę Polski, uważa prezydent Krzysztof Kosiński.
3: Zielony Targ jest nową, atrakcyjną przestrzenią, niepowtarzalną architektonicznie, bo nigdzie w Europie nie ma drugiego takiego obiektu. Ale oprócz wymiaru estetycznego został doceniony również pomysł wsparcia lokalnych drobnych przedsiębiorców poprzez wynajem przestrzeni za symboliczny 1 zł z metra kwadratowego.
2: Na realizację inwestycji samorząd pozyskał 21 milionów złotych z programu Zielona Transformacja Miast w ramach Krajowego Planu Odbudowy. Rozpoczęła się akcja

0: Lepszy wynik w przeliczeniu na jednego uczestnika. W programie znalazły się również dwa rajdy rowerowe. Pierwszy dla uczniów klas 7 i 8 odbędzie się 3 czerwca. Drugi, otwarty dla wszystkich mieszkańców, zaplanowano na 12 czerwca. Akcja potrwa do końca miesiąca.
1: Więcej wiadomości z regionu znajdziesz na www.radio7.pl. Tu Radio 7 w regionie numer 1.

0: kółka drzewek i krzewów ozdobnych Leszek Krajewski w Kruszewie koło Poniatowa zaprasza. Tuje szmaragdy, katalpy, formy cięte i wiele więcej. Możliwość dowozu na terenie powiatu żuromińskiego. Informacje na stronie drzewkaleszka.pl lub pod numerem 602 763 916.
1: Wiosna budzi plany, a Bank Spółdzielczy w Nidzicy pomaga je realizować. Skorzystaj z wiosennej promocji i weź kredyt gotówkowy, remont, podróż, a może nowe auto? Środki mogą być na Twoim koncie nawet dziś. Niniejszy materiał ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu artykułu 66 paragraf 1 Kodeksu Cywilnego. Warunki kredytu zależą od oceny zdolności kredytowej. Szczegóły sprawdź na www.bsnidzica.pl. Bank Spółdzielczy w Nidzicy. To dobry wybór. Szukasz kostki brukowej, płyt tarasowych albo elewacji? Odwiedź GPIH w Działdowie przy ulicy Grunwaldzkiej 9. Polskie materiały na podjazd, taras i ogród. Doradzimy i przygotujemy ofertę dla Twojej inwestycji budowlanej. GPIH. Kupuj polskie. Wspieraj swoich.
2: Planujecie ślub? Przed Wami jedna z najpiękniejszych chwil w życiu. Wybierzcie symbol, który zostanie z Wami na zawsze. Piękne, trwałe i wyjątkowe obrączki ślubne stworzone z myślą o Waszej miłości. Teraz w salonach Onyx czeka na Was

0: rabat dla nowożeńców. Zapraszamy. Jubiler Onyx. Mława Żuromin Działdowo. Zapraszamy wszystkie dzieci do sali zabaw Wyspa Szkrabów w Żuromińskim Centrum Handlowym. Organizujemy imprezy urodzinowe, zapewniamy animatora, przekąski i dobrą zabawę. Moc atrakcji w super cenach. Żuromińskie Centrum Handlowe, ulica Przemysłowa 4/8. Telefon 723 614 303.
1: Reklama.

0: Reklama.
1: Firma Kuźnia z oddziałami w Żurominie oraz Bieżuniu oferuje montaż gruntowych oraz powietrznych pomp ciepła, kotłów peletowych, instalacji gazowych oraz zbiorników gazowych na własność. Pełna termomodernizacja. Pozyskujemy dofinansowania. Szczegóły pod numerem 726 027 471. 726 027 471.
2: Mega hit cenowy. KGM już od 82 050 zł brutto. Wyprzedaż rocznika to najlepszy moment, by sięgnąć po więcej. Postaw na sprawdzoną koreańską motoryzację. SUV KGM z napędem 4x4. Możliwością LPG. W kredycie i leasingu z RRSO 0%.
3: KGM by SsangYong. To jeszcze więcej niż myślisz. Polecam. Ida Nowakowska.
4: Zapraszamy do KGM Michalski Motors. Płońsk, ulica Mazowiecka 6A.
5: Nowe zasady czystego powietrza? Ten sam sprawdzony, lokalny wykonawca. Do 170 tysięcy złotych dofinansowania. Gruntowe pompy ciepła, kotły na pelet, termomodernizację. Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji. Zaufaj lokalnej firmie. Pompy ciepła Bogucki Żuromin. Telefon 530 048 707.
6: Wynajmę halę wysokiego składowania klasy A o łącznej powierzchni 15 tysięcy metrów kwadratowych w miejscowości Modła, 2 km od Mławy. Więcej informacji pod numerem telefonu 602 613 905. 602 613 905.

0: Zbliża się godzina 9.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: 10 ofiar śmiertelnych, dziesiątki rannych to nowe dane z Ukrainy. Dziś miejscami burza, ale powoli zbliża się rekordowo upalne lato. Kask od jutra obowiązkowy. Powiemy dla kogo. Marcin Krzemiński. Co najmniej 10 osób zginęło, a 94 zostały ranne. To najnowsze dane dotyczące zmasowanego rosyjskiego ataku na Ukrainę. W Kijowie śmierć poniosły 4 osoby, a 58 zostało rannych. Rosyjskie rakiety i drony uszkodziły budynki mieszkalne, przychodnie oraz infrastrukturę miejską. 6 osób zginęło także w Dnieprze, gdzie trwa akcja ratunkowa. Ukraińskie służby nie wykluczają, że pod gruzami wciąż mogą znajdować się ludzie. W sumie w nocy armia rosyjska zaatakowała Ukrainę, wykorzystując 656 dronów i ponad 70 rakiet. Obrona przeciwlotnicza zlikwidowała większość bezzałogowców i 40 rakiet. Burzowo dziś we wschodniej połowie kraju. Alerty pierwszego stopnia zaczną obowiązywać za 2 godziny w 6 województwach: podlaskim, lubelskim, podkarpackim, mazowieckim, warmińsko-mazurskim i świętokrzyskim. Taka burzowa pogoda utrzyma się co najmniej do początku długiego weekendu. Tymczasem powoli zbliża się rekordowo upalne lato. Skrajnie wysokie wartości mogą się pojawiać już w drugiej połowie czerwca, przewidują europejscy synoptycy. W Polsce w niektórych miejscach temperatura może poszybować grubo powyżej 30 stopni. Fale upałów będą pojawiać się przez całe lato, mówi klimatolog Agnieszka Krzyżewska.
3: Co najgorsze, to jest też, że temperatura w ciągu nocy nie spada poniżej 20 stopni, co jest też bardzo niebezpieczne dla naszego organizmu, bo nie mamy możliwości, żeby się jakoś tak zregenerować, wychłodzić przed następnym kolejnym upalnym dniem.
2: Ekspertka dodaje, że taka pogoda to na razie tylko przewidywania i wszystko może się jeszcze zmienić. A już jutro po południu startuje długi weekend. Będzie spory tłok na drogach, regiony wypoczynkowe już w gotowości na najazd turystów. Tak jest na przykład na Mazurach, skąd apel.
4: Może wyjechać godzinę wcześniej, żeby nie pędzić na wariata już po drodze i dojechać całym i zdrowym na te Mazury. Potem od już wypoczynku tego na wodzie też czasami przemyśleć 2 razy. Przed skoczeniem warto gdzieś się schłodzić, tak? Nie skakiwać z łódki, bo no może być szok termiczny dla organizmu.
2: Mówi Mariusz Raubo z Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Kask obowiązkowy. Od jutra osoby poniżej 16 roku życia jadące rowerem lub hulajnogą elektryczną będą musiały go mieć na głowie. Kask to nie obciach, a bezpieczeństwo, mówi podinspektor Mirosław Dybich.
5: Syn znajomego niedawno, ja widziałem to zdjęcie. Naprawdę jest bardzo duże wgłębienie w tym kasku i tylko gdyby nie ten kask, to zgłębienie byłoby na głowie tego małego chłopczyka. Więc tu jak gdyby kłania się odpowiedzialność przede wszystkim rodziców, bo to na rodzicach spoczywa obowiązek, aby te dzieci, młodzież nasza, używała tych kasków.
2: No i również rodzice zapłacą 100 zł mandatu za brak kasku na głowie swojego dziecka. Naukowcy ogłosili kolejny przełom w leczeniu raka piersi. Okazuje się, że wiele kobiet może uniknąć niepotrzebnej chemioterapii dzięki testowi genetycznemu. Określa on, u której pacjentki jest ona zbędna, co pozwala uniknąć działań niepożądanych, nie pogarszając przy tym rokowań.
1: To są wiadomości Radia 7.
6: Błażej Kulesza, zapraszam na informacje sportowe. Maja Chwalińska w najlepszej ósemce Rolanda Garrosa. 24-latka sprawiła nie lada sensację, awansując do grona najlepszych tenisistek i to z kwalifikacji. 7. zwycięstwo z rzędu na paryskich kortach to, jak mówiła na konferencji prasowej po meczu z francuską Dion Perry, spora zasługa sztabu trenerskiego.
7: Fajnie jest też mieć fajnych ludzi wokół siebie, którzy cię wspierają i jakby wiesz, że obojętnie jaki będzie wynik, to oni cały czas będą przy tobie i będą cię wspierać.
6: Jutro zmierzy się w walce o półfinał z Rosjanką Anną Kalińską. Chociaż Polka nie jest faworytką, to jak mówi Adam Romer z magazynu Tenis Club, może pokusić się o kolejną niespodziankę.
8: Patrząc na nazwiska rywalek, które już pokonała w tegorocznym Rolandzie, no to dlaczego miałaby się bać Kalińskiej, skoro pokonała troszkę lepsze, może troszkę gorsze zawodniczki od Kalińskiej? Wszystko zobaczymy, co się stanie na korcie. Każdego dnia tworzy się nowa historia.
6: Wiadomo, że Chwalińska poprawi swój ranking. Już w wirtualnym zestawieniu awansowała do czołowej 50, a jeszcze przed turniejem w Paryżu zajmowała 113 miejsce. Awans pozwoli jej na start w głównej drabince pozostałych turniejów wielkoszlemowych w tym roku. Serena Williams sama potwierdziła plotki, o których mówiło się od wielu miesięcy. Legendarna tenisistka zdecydowała się wrócić do rywalizacji w turze. Jest w deblowej drabince turnieju na kortach londyńskiego Queen's Clubu, który startuje w poniedziałek. Jej partnerką ma zostać 19-letnia Wiktoria Mboko, prowadzona przez Wima Fiseta, byłego trenera Igi Świątek. Polskie siatkarki jutro meczem z Belgią zainaugurują kolejną edycję Ligi Narodów. Biało-czerwone do tych rozgrywek przystąpią w mocno zmienionym składzie. Cel przed naszą kadrą jest jeden: awans do turnieju finałowego, gdzie zagra 8 najlepszych zespołów. Ekipa Stefano Lavariniego pierwszy turniej rozegra w Chinach w Nankinie, a rywalkami będą kolejno Belgijki, Czeszki, Serbki oraz gospodynie turnieju.
1: Pogody pełnej blasku życzy sponsor prognozy pogody Jubiler Kieca. Działdowo, ulica Zamkowa 3, ejubi.pl.
2: Na zachodzie niewielkie zachmurzenie, na wschodzie i w centrum okresami wzrastające do dużego. Tam po południu może przelotnie padać deszcz. Na wschodzie możliwe również burze, lokalnie z gradem. Na termometrach od 19 stopni na Podkarpaciu i Podhalu, przez 23 w centrum, do 27 na zachodzie kraju.
1: Pogody pełnej blasku życzy sponsor prognozy pogody Jubiler Kieca. Działdowo, ulica Zamkowa 3, ejubi.pl.

0: Reklama.
1: Firma I Wykopane. Prace ziemne Patryk Doliński oferuje wykopy, niwelacje terenu, kopanie stawów, wyburzenia, kruszywa i transport. Kompleksowo, terminowo, dokładnie. Zadzwoń już dziś. 884-774-884. 884-774-884.
2: Super ceny w spiżarni Smakosza. Schab wieprzowy bez kości, kilogram 14,99. Coca-Cola 1,5 litra, 6,49 przy zakupie dwóch sztuk. I kaszmir, ręcznik papierowy Mega Rolka, 5,99 przy zakupie dwóch sztuk. Oferta ważna do 6 czerwca w spiżarni Smakosza w Żurominie przy Wyzwolenia 40.
3: IGA Druks Franciszkowa koło Żuromina. Drukarnia i producent gadżetów reklamowych. Znakujemy odzież, kubki i gadżety. Drukujemy ulotki, banery, kartony i torby papierowe. Wszystko w jednym miejscu. Sprawdź na igadruk.pl. Telefon 726 002 890.
2: W hodowli liczy się partner, na którym możesz polegać. Kabanek. Oferujemy warchlaki z Danii najwyższej jakości. Prowadzimy integrację tucz bez ryzyka w przejrzystym systemie współpracy. Stawiamy na jakość, stabilność i jasne zasady. Telefon 538 222 538.
4: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.
5: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.
0: Reklama.
6: Tu Radio 7.

0: Zbliża się w 9:30.
1: Kalendarium historyczne.
2: Dziś 2 czerwca. W 1985 roku święcenia kapłańskie z rąk prymasa Polski Józefa Glempa otrzymali przyszły metropolita warmiński Józef Górzyński.
3: Na mojej drodze życia Pan Bóg postawił świętych i wybitnych pasterzy Kościoła.
2: Urodzony w Nowym Dworze Mazowieckim Henryk Zieliński, redaktor naczelny tygodnika Idziemy.
4: Nie należy dzielić świata na sakrum i profanum. Człowiek ma jedno serce, jedno życie i tym jednym sercem, jednym życiem trzeba ogarnąć wszystko.
2: W 1986 roku piłkarska reprezentacja Polski zremisowała bezbramkowo z Marokiem podczas pierwszego meczu Mistrzostw Świata w Meksyku. Urodzony w Skrwilnie w powiecie rypińskim Marek Ostrowski rozegrał całe spotkanie.
5: Widzą Państwo, Marek Ostrowski z czwórką, on grał na lewej obronie.
2: W 1999 roku polskie koszykarki wygrały w 5. meczu Mistrzostw Europy w Polsce z reprezentacją Włoch 80-71. W naszej ekipie zagrała urodzona w Nidzicy Krystyna Szymańska-Lara, która zdobyła 16 punktów.
6: Byłoby fajnie może się spotkać właśnie z dziewczynami z tamtych lat i powspominać sobie.
2: W 2000 roku w serialu komediowym Miodowe lata po raz pierwszy pojawiła się postać cioci Jadzi z Mławy, którą grała Krystyna Tkacz.
7: Ciocia Jadzi, a teraz Jadwiga, nie jest z Warszawy. Mieszka w Mławie.
8: W Mławie?
7: Dokładnie.
9: Mława, piękne miasto.
8: W Mławie zamawiamy parówki odtłuszczone.
2: W 2003 roku urodzony w Przasnyszu Andrzej Elżanowski otrzymał tytuł profesora nauk biologicznych.
10: Zabijanie lisów przez wkładanie elektrody do odbytu i zamykanie obwodu przez przykładanie drugiej elektrody do pyska to jest podłość.
2: W 2006 roku płyta Ficka zespołu Virgin, którego wokalistką była urodzona w Ciechanowie Dorota Rabczewska, zdobyła super jedynkę Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu. W 2013 roku urodzony w Brodnicy Daniel Trojanowski zdobył srebrny medal wioślarskich Mistrzostw Europy w Sewilli, będąc częścią polskiej ósemki.
11: Zawsze chce się zdobywać medal i to jak najwyższy, jak najlepszego koloru.
2: Urodzili się w 1947 roku w Płońsku Andrzej Grzymkowski, archeolog, muzealnik, regionalista i samorządowiec, wieloletni dyrektor Muzeum Ziemi Zawkrzyńskiej w Mławie, współzałożyciel Mławskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Archeologiczno-Numizmatycznego, działacz Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Zawkrzyńskiej i Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego. W latach 1998-2002 starosta mławski, autor ponad 100 prac popularno-naukowych i naukowych, odznaczony m.in. odznaką Zasłużony Działacz Kultury, zasłużony dla miasta Mławy.
12: Ma znaczenie i historyczne, i związany jest z konkretną osobą, która działała na tym terenie, czyli na terenie Zawkrza, a przede wszystkim w Mławie i okolicy.
2: W 1977 roku w Działdowie Katarzyna Stankiewicz, piosenkarka i autorka tekstów. Popularność przyniósł jej zespół Various Monks. Pierwszy wspólny singiel Orła Cień stał się przebojem, docierając na szczyt wielu polskich list przebojów. Widziałam Orła Cień. Zmarli w 1993 roku Karol Świtalski, starszy kapelan wyznania ewangelicko-augsburskiego Wojska Polskiego. Po ordynowaniu go na duchownego był prefektem w seminarium nauczycielskim w Działdowie. W 2017 roku Henryk Sobieski, urodzony w Mławie dyplomata i działacz partyjny, ambasador w Wenezueli i Angolii.
1: Tego się teraz.
13: Słuchaj. W regionie numer 1 Radio 7.

0: Reklama.
1: Potrzebujesz sprawdzonego i certyfikowanego peletu idealnego do kotłów piątej generacji? Pelet Wood Pellets i inne topowe marki dostępne od ręki. Zamów już dziś z dostawą prosto do domu w promieniu 200 km. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Bieżuń. Telefon 792 360 360. 792 360 360.
2: Szukasz miejsca na niezapomnianą imprezę okolicznościową? Wybierz Hotel Skansen w sierpcu. Wesela, chrzciny, komunie, urodziny, jubileusze. Profesjonalna obsługa, wyśmienite jedzenie oraz wystrój. Znajdziesz nas na hotelskansen.pl. Na hasło hotel 5% rabatu. Zapraszamy!
3: Nowa Skoda? Mamy ją od ręki. Zapomnij o czekaniu miesiącami. W Jarzyński Autoserwis w Ciechanowie fabrycznie nowe Skody stoją na placu i czekają na Ciebie z rabatem aż do 22 500 zł. Zapraszamy do naszego salonu. Jarzyński Autoserwis, Ciechanów, ulica Kasprzaka 5. Autoryzowany salon Skody oraz

0: serwis marek Skoda, Volkswagen, Seat i Cupra. Zadzwoń i zapytaj o szczegóły. 23 674 39 40 23 674 39 40
1: Betoniarnia Strzegowo oferuje różnego rodzaju materiały budowlane. Pustak, stal, bloczek i beton z najlepszych surowców. Na wszystkie materiały posiadamy certyfikaty jakości. Betoniarnia Strzegowo zaprasza regionalnych inwestorów do współpracy i zapoznania się z naszą ofertą. 513 423 980 513 423 980
2: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4/1b. Telefon 602-613-905. 602-613-905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
3: Reklama.
4: Radio 7.

0: Reklama. Zapraszamy do nowej hurtowni karm dla psów i kotów w Mławie przy ulicy Napoleońskiej 100. Zakupy już od jednego worka. Ceny hurtowe również dla klientów detalicznych. Sucha karma, puszki, przysmaki i akcesoria dla twojego pupila. Mława, ulica Napoleońska 100.
1: Ośrodek Szkolenia Kierowców Zakręt w Mławie zaprasza na kursy operatorów koparko ładowarek, koparek, wózków widłowych, HDS oraz podestów ruchomych. Zapisy w siedzibie ośrodka w Mławie przy ulicy Lelewela 13, lokal 1 lub pod numerem 606 205 154. 606 205 154.
2: Szukasz stylu, który robi wrażenie? Postaw na elegancję z Victorio. Od 2 maja do 31 sierpnia wszystkie garnitury kupisz 18% taniej. Dobierz do nich perfekcyjną koszulę i dodatki, które podkreślą twój charakter. Odwiedź nasz nowy salon w Działdowie przy ulicy Hallera 23 i przekonaj się, jak wygląda prawdziwa klasa. Victorio. Elegancja, która zostaje w pamięci.
3: Castorama.
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii miała być jedna doniczka,
3: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Czekamy na ciebie w Castoramie Smart Mława.
1: Wipasz S.A. w Mławie zatrudni kierowców kategorii C+E oraz mechanika samochodowego. Oferujemy stałe zatrudnienie, bogaty pakiet socjalny, nowoczesną flotę. Złóż CV. Wipasz S.A. ulica Instalatorów 2 w Mławie. Telefon 697 120 744.

0: Jest godzina 10.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Za chwilę o wniosku o uchylenie immunitetu europosłowi Jakiemu. Potem o wycofywaniu z sieci sklepów szklanek z ołowiem i kadmem. Najpierw jednak wrócimy do zmasowanego ataku Rosji na Ukrainę. Marcin Krzemiński. Co najmniej 10 osób zginęło, a prawie 100 zostało rannych w rosyjskim zmasowanym ataku na Ukrainę. To jedno z największych uderzeń Moskwy w ostatnich miesiącach. Tomasz Orchowski.
3: Nie wstawajcie, будь ласка, лежіть на руки, не вставайте.
4: 4 osoby zginęły w Kijowie, 6 w Dnieprze, w stolicy. Szczątki dronów spadły w pobliżu dwóch przedszkoli. Częściowo zawalił się 9-piętrowy blok. Zniszczone zostały 2 piętra przychodni medycznej. Ukraińcy spodziewali się podobnego ataku. Wczoraj prezydent Wołodymyr Zełenski ostrzegał. Ostrzeżenie służb wywiadowczych dotyczące rosyjskich ataków pozostaje aktualne. Możliwe jest uderzenie na dużą skalę. Rosjanie grozili przeprowadzeniem systematycznych ataków w odpowiedzi na uderzenie na akademik w Starobielsku prawie 2 tygodnie temu. Miało tam zginąć 21 osób. Ukraińcy twierdzą, że celem była infrastruktura wojskowa.
2: Prokurator generalny przekazał do Parlamentu Europejskiego wniosek o uchylenie immunitetu Patrykowi Jakiemu z PiS-u oraz na wyrażenie zgody na jego zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie. Sprawa dotyczy przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków, kiedy Jaki był wiceministrem sprawiedliwości. Według prokuratury polityk miał z naruszeniem prawa wydać dyrektorowi generalnemu służby więziennej polecenie podjęcia kolejnych, tu cytat, bezpodstawnych i bezprawnych decyzji personalnych dotyczących funkcjonariusza służby więziennej. Przejezdna jest już droga krajowa 60 w Gołyminie na Mazowszu, gdzie rano zdarzyły się ciężarowy DAF, dostawczy Iveco i osobowy Mercedes. Dwie osoby z osobowego auta trafiły do szpitala, trwają jeszcze ich badania, podała policja. Główny inspektorat sanitarny wycofuje ze sprzedaży partię szklanek dostępnych w sklepach KIK. Kontrola wykazała w nich obecność niebezpiecznych metali ciężkich, ołowiu i kadmu. GIS apeluje do klientów, by nie używali tych produktów do kontaktu z żywnością. Dokładny numer partii znajdziecie na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Maja Chwalińska przyćmiła Igę Świątek. Podczas gdy nasza królowa Paryża pożegnała się z Rolandem Garrosem w czwartej rundzie, druga z Polek tenisistek sensacyjnie awansowała do ćwierćfinału, o czym teraz z Paryża Przemysław Pozowski.
5: Chwalińska znów zaskoczyła, bo na korcie centralnym, występując tam po raz pierwszy w karierze, ograła francuskę Diane Parry.
6: Cieszę się, że wyszło jak wyszło. Cieszę się, że miałam taką okazję grania na tak pięknym korcie. Bardzo to doceniam i mam nadzieję, że to nie był mój ostatni raz.
5: Kolejny raz będzie jutro, gdy naprzeciwko Chwalińskiej stanie Anna Kalińska, mówi trener przygotowania fizycznego i Igi, i Mai, Maciej Ryszczuk.
7: Każdy korzysta z tych umiejętności, które ma i do tego dostosowuje swój tenis, do tego też dostosowujemy jakby tą fizyczność.
5: A dziś o półfinały Roland Garros powalczą Umira Andrzejewa z Soraną Kirsteą i Elina Svitolina z Martą Kostiuk.
2: Ćwierćfinały wielkoszlemowego turnieju w Paryżu ruszają za godzinę.

0: Reklama. Ośrodek Szkolenia Kierowców Zakręt w Mławie zaprasza na kursy operatorów koparko-ładowarek, koparek, wózków widłowych, HDS oraz podestów ruchomych. Zapisy w siedzibie ośrodka w Mławie przy ulicy Lelewela 13, lokal 1 lub pod numerem 606 205 154. 606 205 154. Masz dość kamer, które w nocy nic nie widzą? Postaw na profesjonalny monitoring od Systemo Radosław Piórkowski. Dobierzemy sprzęt do domu, firmy i gospodarstwa. Podgląd kamer zawsze masz w swoim smartfonie. Solidny montaż i święty spokój. Zadzwoń 517 296 304.
1: Skład węgla w Lidzbarku przy ulicy Cichej 11 poleca węgiel, wysokogatunkowy pelet, orzech, kostkę oraz ekogroszek dostępne od ręki. Na zakupiony węgiel dajemy gwarancję niskiej zawartości popiołu i wysokiej kaloryczności. Skład węgla Lidzbark, ulica Cicha 11. Telefon 692 544 513.
2: Zapraszamy do gościńca Żuromin, dawniej Szafran. Nowa nazwa, ten sam świetny klimat. Organizujemy wesela, chrzciny, komunie, urodziny i inne przyjęcia. Gościniec Żuromin, dawniej Szafran, ulica Lubowicka 8. Telefon 604 117 561.
3: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.
4: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M Kwadrat w Sierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M Kwadrat. Sierpc, ulica Płocka 44.
0: Reklama.
5: Tu Radio 7.

0: Reklama.
1: Firma Kuźnia z oddziałami w Żurominie oraz Bieżuniu oferuje montaż gruntowych oraz powietrznych pomp ciepła, kotłów pelletowych, instalacji gazowych oraz zbiorników gazowych na własność. Pełna termomodernizacja. Pozyskujemy dofinansowania. Szczegóły pod numerem 726 027 471. 726 027 471.
2: Mega Sierpc oferuje hurtową i detaliczną sprzedaż oleju napędowego bez biododatków oraz oleju opałowego. Gwarantujemy terminowe dostawy w najlepszych cenach. Mega Sierpc, ulica Wróblewskiego 2A. Zadzwoń i sprawdź nas. 609 000 157. 609 000 157.
3: Robisz podjazd, taras, ogrodzenie lub elewację? Przyjedź do GPiH w Działdowie. Doradzimy, przygotujemy ofertę i zapewnimy transport. W ofercie kostka brukowa, ogrodzenia, elewacje i docieplenia. GPiH, Działdowo, ulica Grunwaldzka 9. Kupuj polskie, wspieraj swoich.
4: Pęknięta szyba? Szyby24.pl zaprasza do nowego serwisu w Mławie przy ulicy Płockiej 124B. Szybka wymiana szyb samochodowych, kalibracja kamer ADAS i obsługa aut osobowych oraz ciężarowych. Szyby24.pl. Mława Płocka 124B. Eksperci od szyb samochodowych.
5: Remontujesz? Budujesz? Tanio w Stalremie kupujesz? Okna, drzwi, bramy, rolety. Montaż drzwi na stare futryny. Wybrane modele drzwi od ręki. Promocja z montażem do minus 30%. Stalrem, Sierpc, plac kardynała Wyszyńskiego 13, Płońsk, Półtuska 50, Płock, Dworcowa 25, abcstalrem.pl.
6: Market Mrówka w Sierpcu zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji.

0: Reklama. Firma Jarkosz oferuje usługi pod nośnikami koszowymi oraz HDS. U nas również mycie elewacji, dachów, hal oraz profesjonalne malowanie. Szybko, bezpiecznie i solidnie. Zadzwoń 514 333 025. 514 333 025. Super ceny w spiżarni Smakosza. Schab wieprzowy bez kości, kilogram 14,99. Coca-Cola 1,5 litra, 6,49 przy zakupie dwóch sztuk. I kaszmir, ręcznik papierowy Mega Rolka, 5,99 przy zakupie dwóch sztuk. Oferta ważna do 6 czerwca w spiżarni Smakosza w Żurominie przy Wyzwolenia 40.
1: Nowe zasady czystego powietrza? Ten sam sprawdzony lokalny wykonawca. Do 170 tysięcy złotych dofinansowania. Gruntowe pompy ciepła, kotły na pelet, termomodernizację. Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji. Zaufaj lokalnej firmie. Pompy ciepła Bogucki Żuromin. Telefon 530 048 707.
2: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607-730-147. 607-730-147.
0: Reklama. Tu Radio 7. Słuchaj nas cały czas.

0: Minęła godzina 11.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Rośnie liczba ofiar zmasowanego rosyjskiego ataku na Ukrainę. Rząd uruchamia pomoc dla poszkodowanych w wyniku trąby powietrznej. Mamy też prognozy pogody na długi weekend. Marcin Krzemiński. Co najmniej 13 osób zginęło, a blisko 100 zostało rannych. To aktualne dane dotyczące jednego z największych w ostatnich miesiącach zmasowanego ataku rosyjskiego na Ukrainę. W Kijowie zginęły 4 osoby, w Dnieprze 9, wśród nich dziecko. W stolicy Ukrainy szczątki dronów spadły w pobliżu 2 przedszkoli. Częściowo zawalił się 9-piętrowy blok. W wyniku strzału bez prądu w Kijowie było 140 tysięcy mieszkańców, ale większość dostaw już przywrócono. Rząd uruchamia pomoc dla poszkodowanych w wyniku trąby powietrznej, która przeszła przez Balcarzowice na Opolszczyźnie. Pieniądze zostaną przeznaczone na odbudowę. Żywioł uszkodził tam 18 budynków, w tym 11 mieszkalnych. Pracy cały czas jest mnóstwo, mówi Piotr Zdziechowski z Państwowej Straży Pożarnej w Strzelcach Opolskich.
3: Działania skupiły się na pomocy poprzez usunięcie powalonych drzew, słupów energetycznych, jak również też zwisających elementów konstrukcyjnych, które tutaj wisiały na drzewach, na dachach, jak również zabezpieczenie dachów plandekami celem, żeby się woda czy deszcz, warunki atmosferyczne nie przedostały do wnętrza budynku.
2: Poszkodowani będą mogli dostać 8 tysięcy złotych doraźnego wsparcia. Najbardziej poszkodowani mieszkańcy będą mogli liczyć na od 100 do 200 tysięcy złotych na remont i odbudowę domów. A propos pogody, znamy prognozy na rozpoczynający się jutro wieczorem długi czerwcowy weekend. W wielkim skrócie będzie ciepło, miejscami nawet upalnie, ale niestety też mokro. Prawie w całej Polsce można spodziewać się większych lub mniejszych opadów, zwłaszcza burz, mówi synoptyk Agnieszka Prasek.
4: Te burze mogą być gwałtowne, do tego intensywne opady deszczu, lokalnie te opady mogą być nawalne, do tego porwisty wiatr i największa niepewność dotyczy dokładnego rozmieszczenia opadów, bo przy takiej sytuacji burze mogą mieć charakter lokalny. Oznacza to, że w jednej miejscowości może przejść ulewa, a kilkanaście kilometrów dalej pogoda pozostanie spokojniejsza.
2: W sobotę i niedzielę temperatury spadną o kilka kresek, będzie więc nieco chłodniej, ale wtedy ryzyko burz też nieco spadnie. Dziś kończy się dwudniowe posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej, na którym Rada zdecyduje o wysokości stóp procentowych. Rada w tym roku obniżyła stopy procentowe raz w marcu. Obecnie główna stopa procentowa NBP wynosi 3,75%. W zabrzeńskim kościele świętego Józefa realizowane są zdjęcia do filmu Nieśmiertelny z Henrym Cavillem w roli głównej. Chodzi o nową wersję kultowej produkcji fantasy z 1986 roku. Ekipa przeniosła się do Zabrza po wcześniejszych pracach prowadzonych m.in. w Łodzi i Częstochowie. Proboszcz parafii zapewnia, że realizacja zdjęć nie zakłóca funkcjonowania parafii. Nabożeństwa zostały przeniesione do dolnej krypty, gdzie odbywają się również inne ceremonie, w tym pogrzeby. Wszystko ma wrócić do normy w czwartek, czyli w Boże Ciało.

0: Reklama.
1: Szukasz miejsca na niezapomnianą imprezę okolicznościową? Wybierz Hotel Skansen w sierpcu. Wesela, chrzciny, komunie, urodziny, jubileusze. Profesjonalna obsługa, wyśmienite jedzenie oraz wystrój. Znajdziesz nas na hotelskansen.pl. Na hasło hotel 5% rabatu. Zapraszamy!
2: Nowa Skoda? Mamy ją od ręki. Zapomnij o czekaniu miesiącami. W Jarzyński Autoserwis w Ciechanowie fabrycznie nowe Skody stoją na placu i czekają na Ciebie z rabatem aż do 22 500 zł. Zapraszamy do naszego salonu. Jarzyński Autoserwis, Ciechanów, ulica Kasprzaka 5. Autoryzowany salon Skody oraz serwis marek Skoda, Volkswagen, Seat i Cupra. Zadzwoń i zapytaj o szczegóły. 23 674 39 40 23 674 39 40
3: Castorama.
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii miała być jedna doniczka,
3: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Czekamy na Ciebie w Castoramie Smart Mława.
5: Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.
6: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4 przez 1B. Telefon 602 613 905. 602 613 905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
0: Reklama.

0: kółka drzewek i krzewów ozdobnych Leszek Krajewski w Kruszewie koło Poniatowa zaprasza. Tuje, szmaragdy, katalpy, formy cięte i wiele więcej. Możliwość dowozu na terenie powiatu żuromińskiego. Informacje na stronie drzewkaleszka.pl lub pod numerem 602 763 916.
1: Do nowego Mitsubishi Grandis zmieścisz to, to i to. Zyskaj funkcjonalne wnętrze z pojemnym bagażnikiem do 708 litrów i 8-letnią ochronę Mitsubishi. Teraz w atrakcyjnym finansowaniu 50 na 50 z RRSO 0%. Mitsubishi Grandis. Więcej miejsca na Twoje plany.
2: Zapraszamy do salonu Mitsubishi Michalski Motors, Płońsk, ulica Mazowiecka 6A.
3: Szukasz pracy jako lekarz? SPZ ZOS w Glinojecku zaprasza do współpracy. Poszukujemy lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, internista, lekarz rodzinny, pediatra, a także lekarza po odbytym stażu. Mile widziany lekarz w trakcie specjalizacji. Oferujemy atrakcyjne warunki zatrudnienia na umowę o pracę lub kontrakt oraz mieszkanie służbowe. Telefon 501 206 126, e-mail spzzos@glinojeck.pl.
4: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.
5: Wynajmę halę wysokiego składowania klasy A o łącznej powierzchni 15 tysięcy metrów kwadratowych w miejscowości Modła, 2 km od Mławy. Więcej informacji pod numerem telefonu 602 613 905.

0: Reklama. Ośrodek Szkolenia Kierowców Zakręt w Mławie zaprasza na kursy operatorów koparko ładowarek, koparek, wózków widłowych, HDS oraz podestów ruchomych. Zapisy w siedzibie ośrodka w Mławie przy ulicy Lelewela 13, lokal 1 lub pod numerem 606 205 154. 606 205 154. Super ceny w spiżarni Smakosza. Schab wieprzowy bez kości, kilogram 14,99. Coca-Cola 1,5 litra, 6,49 przy zakupie dwóch sztuk. I kaszmir, ręcznik papierowy Mega Rolka, 5,99 przy zakupie dwóch sztuk. Oferta ważna do 6 czerwca w spiżarni Smakosza w Żurominie przy Wyzwolenia 40. W hodowli liczy się partner, na którym możesz polegać. Kabanek. Oferujemy warchlaki z Danii najwyższej jakości. Prowadzimy integrację tucz bez ryzyka w przejrzystym systemie współpracy. Stawiamy na jakość, stabilność i jasne zasady. Telefon 538 222 538.
1: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607-730-147. 607-730-147.
2: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.
0: Reklama.
3: Zbliża się południe.
4: To są wiadomości Radia 7.
5: Coraz więcej Polaków wpada w drugi próg podatkowy. Czy będą więc zmiany? Nad zakazem smartfonów w szkołach debatują ministrowie. 4 lata wolnego wystarczyły, by zatęsknić za tenisem. Serena Williams potwierdza, że wraca. Agnieszka Trojanowska, BIS. Już co 10 Polak wpada w drugi próg podatkowy, a Ministerstwo Finansów wciąż nawet nie myśli o jego podwyższeniu. Wiceminister finansów Jarosław Neneman nie zostawia jednak wątpliwości. Na razie droga do podwyżki progu podatkowego jest zamknięta ze względu na stan państwowej kasy i na politykę.
6: Przestrzeń do zwiększania podatków jest mocno ograniczona, stąd w obecnej sytuacji waloryzacja progu czy podniesienie kwoty wolnej wydaje się, jest nierealne.
5: Od lat próg jest zamrożony na poziomie 120 tysięcy złotych rocznych dochodów. Od wprowadzenia zakazu telefonów w szkołach dzieli nas już zaledwie kilka kroków. Projektem ustawy w tej sprawie zajmują się dziś ministrowie na rozpoczynającym się posiedzeniu rządu, o czym Marcin Starzec.
7: Uczniowie podstawówek będą mogli przynosić telefony do szkoły, ale co do zasady nie będą mogli z nich korzystać. Wyjątki przewidziano m.in. do celów edukacyjnych, ze względów zdrowotnych czy w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia. Zdaniem prezeski Fundacji Instytutu Cyfrowego Obywatelstwa Magdaleny Bigaj, wiele szkół już dziś może samodzielnie ograniczać używanie smartfonów.
8: Już dzisiaj nic nie stoi na przeszkodzie temu, żeby dyrektor wprowadzał tak zwany zakaz. Tylko trzeba to zrobić mądrze.
7: A w planach resortu edukacji nowe przepisy mają zacząć obowiązywać od 1 września.
5: Zakaz ma objąć zarówno lekcje, jak i przerwy szkolne. Kolejne słowa krytyki w stronę prezydenta Ukrainy po nazwaniu przez niego imieniem bohaterów UPA, jednej z jednostek wojskowych Ukrainy. Europoseł Koalicji Obywatelskiej Michał Szczerba mówi, że to najwyższy czas, by Wołodymyr Zełenski cofnął i zmienił tę decyzję. Jak dodał, nie warto, by sojusznicy wdawali się w polityczne spory wokół wydarzeń historycznych, które w Polsce są oceniane jednoznacznie.
9: Miałem nadzieję, że strona ukraińska, szczególnie prezydent Zełenski, tę sprawę po prostu rozumie. No wydaje się, że albo nie rozumie, albo celowo gra. Natomiast jest zawsze pytanie, czy w takie sytuacje eskalować, deeskalować, jak wykorzystać politykę historyczną.
5: Zdaniem Michała Szczerby odebranie Wołodymirowi Zełenskiemu orderu Orła Białego byłoby jednak kontrowersyjnym krokiem. Europoseł przypomniał, że prezydent Andrzej Duda przyznał odznaczenie nie za politykę historyczną, lecz za postawę prezydenta Ukrainy i zasługi dla relacji polsko-ukraińskich. Serena Williams potwierdziła plotki, o których mówiło się już od dawna. 44-latka wraca do tenisowej rywalizacji po 4 latach przerwy. Na razie rozegra pojedynki deblowe w rozpoczynającym się w poniedziałek turnieju w Londynie. Amerykance przyznano dziką kartę do głównej drabinki w grze podwójnej, o czym Błażej Kulesza.
10: Deblową partnerką Williams ma zostać 19-letnia Kanadyjka Victoria Mboko, prowadzona przez Wima Fiseta, byłego trenera Igi Świątek. Obie panie zagrają w turnieju deblowym na kortach w Londynie. Queen's Club wydaje się idealnym miejscem na rozpoczęcie nowego rozdziału, przekazała dziennikarzom Williams w oświadczeniu. Ponadto młodsza z sióstr Williams ma także w deblu później wystąpić w imprezie rangi WTA 500 w Berlinie.
5: Serena Williams rozstała się z tenisem 4 lata temu po występie w wielkoszlemowym US Open.

0: Reklama. Potrzebujesz sprawdzonego i certyfikowanego pelletu idealnego do kotłów piątej generacji? Pellet Wood Pellets i inne topowe marki dostępne od ręki. Zamów już dziś z dostawą prosto do domu w promieniu 200 km. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Bieżuń. Telefon 792 360 360. 792 360 360.
1: Mega Sierpc oferuje hurtową i detaliczną sprzedaż oleju napędowego bez biododatków oraz oleju opałowego. Gwarantujemy terminowe dostawy w najlepszych cenach. Mega Sierpc, ulica Wróblewskiego 2A. Zadzwoń i sprawdź nas. 609 000 157. 609 000 157.
0: W hodowli liczy się partner, na którym możesz polegać. Kabanek. Oferujemy warchlaki z Danii najwyższej jakości. Prowadzimy integrację tucz bez ryzyka w przejrzystym systemie współpracy. Stawiamy na jakość, stabilność i jasne zasady. Telefon 538 222 538.
2: Planujecie ślub? Przed Wami jedna z najpiękniejszych chwil w życiu. Wybierzcie symbol, który zostanie z Wami na zawsze. Piękne, trwałe i wyjątkowe obrączki ślubne stworzone z myślą o Waszej miłości. Teraz w salonach Onyx czeka na Was wyjątkowa okazja. Specjalny rabat dla nowożeńców. Zapraszamy. Jubiler Onyx. Mława Żuromin Działdowo.
3: Remontujesz? Budujesz? Tanio w Stalremie kupujesz. Okna, drzwi, bramy, rolety. Montaż drzwi na stare futryny. Wybrane modele drzwi od ręki. Promocja z montażem do minus 30%. Stalrem, Sierpc, plac kardynała Wyszyńskiego 13, Płońsk, Półtuska 50, Płock, Dworcowa 25, abcstalrem.pl.
4: Market Mrówka w Sierpcu zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w Sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka, Sierpc, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.
5: Reklama. Tu Radio 7.
6: Brawo!

0: Reklama. Zapraszamy do nowej hurtowni karm dla psów i kotów w Mławie przy ulicy Napoleońskiej 100. Zakupy już od jednego worka. Ceny hurtowe również dla klientów detalicznych. Sucha karma, puszki, przysmaki i akcesoria dla twojego pupila. Mława, ulica Napoleońska 100.
1: Marzysz o własnym mieszkaniu? Z bankiem spółdzielczym w Działdowie z siedzibą w Lidzbarku to prostsze niż myślisz. Kredyt bez prowizji. Odwiedź nas w Lidzbarku, Działdowie, Lubowidzu lub Rybnie. Bank spółdzielczy w Działdowie z siedzibą w Lidzbarku. Zadbaj o swoje miejsce do życia z naszym kredytem mieszkaniowym.
2: Wynajmę halę magazynową o powierzchni 2000 m2 w Mławie przy ulicy Polnej 48, obok marketu budowlanego Farbex. Telefon 502 456 036. 502 456 036.
3: GPIH. Galanteria przestrzeni inspirowana harmonią. Kostka ogrodzenia, elewacje i docieplenia dla domu, firmy i ogrodu. Podjazd, taras czy fasada? Z nami wszystko dobrze się układa. GPIH. Działdowo, ulica Grunwaldzka 9. Kupuj polskie. Wspieraj swoich.
4: Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.
5: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4/1b. Telefon 602-613-905. 602-613-905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
0: Reklama. Tu Radio 7.

0: Reklama.
1: Firma Kuźnia z oddziałami w Żurominie oraz Bieżuniu oferuje montaż gruntowych oraz powietrznych pomp ciepła, kotłów peletowych, instalacji gazowych oraz zbiorników gazowych na własność. Pełna termomodernizacja. Pozyskujemy dofinansowania. Szczegóły pod numerem 726 027 471. 726 027 471. Pęknięta szyba? Szyby24.pl zaprasza do nowego serwisu w Mławie przy ulicy Płockiej 124B. Szybka wymiana szyb samochodowych, kalibracja kamer ADAS i obsługa aut osobowych oraz ciężarowych. Szyby24.pl. Mława Płocka 124B. Eksperci od szyb samochodowych.
2: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607-730-147. 607-730-147.
3: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M Kwadrat w Cierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M Kwadrat. Sierpc, ulica Płocka 44.
4: Wielki piknik rodzinny z koncertami. 4 czerwca Boże Ciało. Ośrodek wypoczynkowy Sitnica koło Rypina. W programie dla rodzin i dzieci. Jedyne w regionie spotkanie z mówiącym robotem, dmuchane place zabaw, animatorzy i piana party. Do tego wieczorne koncerty z Kolim,
5: daj mi jedno słowo,
4: Brookies i Bajorson. 4 czerwca Boże Ciało. Sitnica koło Rypina. Zaczynamy od 12. Wszystkie dzieci do lat 10 wstęp gratis.
0: Reklama.
6: Tu Radio 7.

0: Minęła godzina 13.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Rząd przyjął projekt zakazujący korzystania ze smartfonów w szkołach. Warszawa na trzeźwo po pierwszej nocy z pełną prohibicją. Jest pierwsza półfinalistka French Open, to rosyjska tenisistka. Agnieszka Trojanowska-Bis. We wszystkich szkołach podstawowych mają obowiązywać nowe zasady dotyczące korzystania z telefonów komórkowych. Rząd przyjął projekt przepisów ograniczających używanie smartfonów przez uczniów. Zakaz ma obejmować nie tylko lekcje, ale również przerwy, mówi premier Donald Tusk.
3: Nie tylko w Polsce zmagamy się z tym problemem. Nadużywanie i uzależnienie od telefonów komórkowych całej populacji, ale szczególnie najmłodszych.
2: Będą też wyjątki dla uczniów, którzy muszą korzystać z telefonu ze względów zdrowotnych. Jeśli projekt przejdzie całą ścieżkę legislacyjną, nowe regulacje mają wejść w życie wraz z początkiem nowego roku szkolnego. Warszawa obudziła się dziś po raz pierwszy po nocy z prohibicją na całym swoim obszarze. Od 22 do 6 rano nie można było i już nie będzie można kupować alkoholu w sklepach i na stacjach paliw. Można je zamówić jedynie w lokalach gastronomicznych. Takie rozwiązanie ma zmniejszyć ilość niebezpiecznych incydentów, w szczególności wypadków samochodowych, mówi dr Maciej Brosz z Instytutu Socjologii na Uniwersytecie Gdańskim.
4: To jest taka sytuacja imprezy, na której nagle czegoś zabrakło i jedziemy.
2: Od listopada ubiegłego roku prohibicja w godzinach nocnych obowiązywała testowo w dwóch stołecznych dzielnicach, w Śródmieściu oraz na Pradze Północ. W tym okresie Straż Miejska odnotowała w tej części Warszawy ponad 15% mniej interwencji niż przed wprowadzeniem zakazu. Uroczysta parada przeszła przez Rzym z okazji Święta Republiki. W tym roku Włosi mają szczególne obchody w związku z okrągłą 80. rocznicą ustanowienia Republiki w wyniku referendum, w którym większość obywateli opowiedziała się za zniesieniem monarchii. Uroczystości towarzyszył przelot nad Rzymem samolotów zespołu akrobacyjnego sił powietrznych. Na Koloseum została rozwieszona ogromnych rozmiarów włoska flaga, a w słynnej rzymskiej alei wśród zabytków starożytności zgromadziły się na paradzie tysiące osób. W geście protestu były ambasador Polski na Ukrainie Bartosz Cichocki zwrócił przyznane mu w czerwcu 2022 roku ukraińskie odznaczenie za zasługi wręczone przez prezydenta Władimira Załańskiego. Jak zaznaczył, jego decyzja ma związek z działaniami prezydenta Ukrainy honorującymi UPA. Prezes Związku Ukraińców w Polsce Mirosław Skórka tłumaczy, że Ukraińcom UPA kojarzy się nie tylko ze zbrodnią wołyńską.
5: W historii UPA jest wiele wyczynów, wiele wydarzeń, wiele działań, które mają z ukraińskiej perspektywy znamiona bohaterstwa i do tej historii się odwołuje Załański.
2: Jednak w reakcji na decyzję Władimira Załańskiego prezydent Karol Nawrocki zaproponował, aby odebrać ukraińskiemu przywódcy Order Orła Białego. Z kolei premier Donald Tusk ocenił, że ruch ze strony Kijowa jest niepokojący z punktu widzenia relacji polsko-ukraińskich. Mirra Andrijewa jako pierwsza awansowała do półfinału wielkoszlemowego French Open. Rozstawiona z numerem 8 rosyjska tenisistka wygrała z Rumunką Sereną Cirstau, a spotkanie trwało zaledwie 56 minut. Panie mecz rozegrały pod zamkniętym dachem, bo po 9 dniach letniej pogody do Paryża zawitało ochłodzenie i deszcz.

0: Reklama.
1: Ośrodek Szkolenia Kierowców Zakręt w Mławie zaprasza na kursy operatorów koparko-ładowarek, koparek, wózków widłowych, HDS oraz podestów ruchomych. Zapisy w siedzibie ośrodka w Mławie przy ulicy Lelewela 13, lokal 1 lub pod numerem 606 205 154. 606 205 154.
2: Nowe zasady czystego powietrza? Ten sam sprawdzony lokalny wykonawca. Do 170 tysięcy złotych dofinansowania. Gruntowe pompy ciepła, kotły na pelet, termomodernizację. Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji. Zaufaj lokalnej firmie. Pompy ciepła Bogucki Żuromin. Telefon 530 048 707.
3: Sprzedaż kompostu do poprawy właściwości gleby, pielęgnacji terenów zielonych, ogródków działkowych, trawników, pielęgnacji i nawożenia roślin. Odbiór w kompostowni w Zakrzewie, gmina Działdowo. Telefon 519 526 181. Promocyjna cena tylko 50 zł netto za tonę.
4: Castorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii miała być jedna doniczka,
4: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Czekamy na Ciebie w Castoramie Smart Mława.
1: W hodowli liczy się partner, na którym możesz polegać. Kabanek. Oferujemy warchlaki z Danii najwyższej jakości. Prowadzimy integrację tucz bez ryzyka w przejrzystym systemie współpracy. Stawiamy na jakość, stabilność i jasne zasady. Telefon 538 222 538. Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4/1b. Telefon 602 613 905. 602 613 905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
0: Reklama. Tu Radio 7.
6: Radio 7.

0: Jest godzina 13:30.
1: Kroniki Pogranicza. Z dziejów Mazowsza Północnego i Działdowszczyzny.
2: Dzień dobry Państwu, mówi dr Arkadiusz Meller. Dzisiejszy felieton poświęcony będzie utworzeniu i funkcjonowaniu sierpeckiego getta. W wyniku wysiedlenia z ponad 3000 społeczności żydowskiej w sierpcu pozostało około 500 Żydów. Mimo kary śmierci czekającej na powracających Żydów, podejmowali oni próby przedostania się do swojego rodzinnego miasta. Udało się to około 150 Żydom. Dla pozostałych w sierpcu Żydów w marcu bądź kwietniu 1940 roku utworzono getto. Sierpeckie getto obejmowało część przedwojennej dzielnicy żydowskiej i jej w skład weszła współczesna ulica 11 listopada oraz część dzisiejszej ulicy Kilińskiego, a także fragment obecnego placu kardynała Stefana Wyszyńskiego. Z getta wysiedlono zamieszkujących tam Polaków i na ich miejsce sprowadzono z pozostałych części miasta Żydów, by skoncentrować ich na jednym obszarze. Na terenie sierpeckiego getta z grona Polaków pozostała jedynie rodzina Przybyszewskich oraz malarz Białecki podejmujący się prac dla Niemców. Był między innymi odpowiedzialny za odnowienie gmachu niemieckiego starostwa powiatowego. Wprawdzie teren dookoła getta nie został otoczony murem czy też zasiekami, jednak Żydzi poza tymi, którzy posiadali stosowne przepustki, nie mogli go opuszczać. Żydzi byli zobligowani do pracy, którą wykonywali zarówno w getcie, jak i poza nim, o ile posiadali stosowne zezwolenia uprawniające do opuszczenia getta. Takie specjalne przepustki do przechodzenia na stronę aryjską posiadało około 200 Żydów, mających odpowiednie kwalifikacje, i w ich gronie znajdowali się rzemieślnicy, krawcy i szewcy. Najczęściej byli oni wykorzystywani do prac porządkowych, takich jak czyszczenie ulic, wywóz nieczystości, oczyszczenie rzeki Sierpienicy, czy też pogłębianie miejskiego akwenu funkcjonującego pod nazwą Jeziórek. Z niewolniczej pracy Żydów korzystali także Volksdeutsche, którzy przejmowali nieruchomości należące do Żydów. Za pracę u nich Żydzi otrzymywali skromną zapłatę w wysokości 80 feningów za dzień. Zapłatę za pracę wypłacał Żydom Jakub Pukacz, który otrzymywał pieniądze od niemieckiego starostwa powiatowego, jednocześnie kierował swoich pobratymców do konkretnych robót. W sierpeckim getcie, tak jak i w całym okupowanym mieście, Niemcy wprowadzili kartki żywnościowe, przy czym przydziały przeznaczone dla Żydów były znacznie skromniejsze od tych przysługujących Polakom. Żydzi, by móc zapewnić sobie pożywienie, nielegalnie opuszczali teren getta i udawali się do znajomych okolicznych chłopów. Niemcy pozwolili na utworzenie i funkcjonowanie w sierpeckim getcie Judenratu, czyli Żydowskiej Rady. Na czele Rady Żydowskiej stali Mendel Lis, Jakow Pokacz, Szlomo Kutner. Zadanie, jakie postawili im niemieccy okupanci, polegało na codziennym wskazywaniu oraz odsyłaniu Żydów przeznaczonych do pracy, przekazywaniu niemieckich komunikatów i rozporządzeń oraz powstrzymaniu powrotu wysiedlonych sierpeckich Żydów. Niezwykle dramatyczne zarówno dla Polaków, jak i Żydów były wydarzenia z 1 września 1940 roku. Wtedy to na terenie żwirowiska, popularnie nazywanego Glinykami, znajdującego się za szpitalem, żandarmi oraz gestapowcy, którzy przybyli z Ciechanowa w towarzystwie landrata Hermana Wolka, dokonali rozstrzelania 42 więźniów wywiezionych z obozu koncentracyjnego w Działdowie. Wśród rozstrzelanych znajdowali się przedstawiciele polskiej inteligencji, urzędnicy państwowi, nauczyciele oraz dwaj księża, ksiądz Franciszek Burawski i ksiądz Józef Świniarski. Jako jedyny egzekucję przeżył Kazimierz Rzeszotarski, który wraz z 10 innymi więźniami rzucił się do ucieczki w kierunku rzeki Sierpienicy. Z grupy, która ratowała się ucieczką, przeżył tylko on. Niemcy zmusili mieszkańców Sierpca do obserwacji tej egzekucji. Szczególny wymiar miało pojawienie się w lutym bądź marcu 1941 roku w getcie sierpeckim Żydów płockich, którzy wysiedleni z płockiego getta byli kierowani przez Niemców do obozu w Działdowie. Wyczerpani oraz głodni otrzymywali pożywienie od swoich pobratymców, którzy sami znajdowali się w tragicznym położeniu. Jeden z sierpeckich Żydów, Meir Zemelman, za przekazanie chleba został schwytany i wywieziony do działdowskiego obozu koncentracyjnego, w którym został zamordowany. Znaczący wpływ na poprawę sytuacji Żydów w getcie miała działająca w okolicach partyzantka, która zwalczała wszelkie przejawy kolaboracji z Niemcami i wydawanie Żydów okupantów. Za taki czyn groziły surowe konsekwencje, które działały odstraszająco. O dalszych losach sierpca dowiecie się Państwo w kolejnych audycjach. Kłaniam się nisko i do usłyszenia. Dr Arkadiusz Meller.
1: Kroniki Pogranicza. Z dziejów Mazowsza Północnego i Działdowszczyzny.
3: Tu Radio 7.

0: 84.
1: Super ceny w spiżarni Smakosza. Schab wieprzowy bez kości, kilogram 14,99. Coca-Cola 1,5 litra, 6,49 przy zakupie dwóch sztuk. I kaszmir, ręcznik papierowy Mega Rolka, 5,99 przy zakupie dwóch sztuk. Oferta ważna do 6 czerwca w spiżarni Smakosza w Żurominie przy Wyzwolenia 40.
2: Iga Druk z Franciszkowa koło Żuromina. Drukarnia i producent gadżetów reklamowych. Znakujemy odzież, kubki i gadżety. Drukujemy ulotki, banery, kartony i torby papierowe. Wszystko w jednym miejscu. Sprawdź na igadruk.pl. Telefon 726 002 890.
3: Firma Kabanek w Osówce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy żyto, pszenżyto, pszenicę, kukurydzę. Płatność w dniu dostawy. Telefon 507 564 487. 507 564 487.
4: Wielki piknik rodzinny z koncertami.
5: Czwartego
4: czerwca Boże Ciało. Ośrodek wypoczynkowy Sitnica koło Rypina. W programie dla rodzin i dzieci. Jedyne w regionie spotkanie z mówiącym robotem, dmuchane place zabaw, animatorzy i piana party. Do tego wieczorne koncerty z Kolim.
6: Daj mi jedno słowo.
4: Brookies i Bajorson. 4 czerwca Boże Ciało, Sitnica koło Rypina. Zaczynamy od 12. Wszystkie dzieci do lat 10 wstęp gratis.

0: Reklama.
1: Szukasz miejsca na niezapomnianą imprezę okolicznościową? Wybierz Hotel Skansen w sierpcu. Wesela, chrzciny, komunie, urodziny, jubileusze. Profesjonalna obsługa, wyśmienite jedzenie oraz wystrój. Znajdziesz nas na hotelskansen.pl. Na hasło hotel 5% rabatu. Zapraszamy!
2: Skład węgla w Lidzbarku przy ulicy Cichej 11 poleca węgiel, wysokogatunkowy pelet, orzech, kostkę oraz ekogroszek dostępne od ręki. Na zakupiony węgiel dajemy gwarancję niskiej zawartości popiołu i wysokiej kaloryczności. Skład węgla Lidzbark, ulica Cicha 11. Telefon 692 544 513.
3: Zapraszamy do gościńca Żuromin, dawniej Szafran. Nowa nazwa, ten sam świetny klimat. Organizujemy wesela, chrzciny, komunie, urodziny i inne przyjęcia. Gościniec Żuromin, dawniej Szafran, ulica Lubowicka 8. Telefon 604 117 561.
4: Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.
5: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.
0: Reklama.
6: Jest godzina 14.
0: To są wiadomości Radia 7.
7: Zakaz korzystania ze smartfonów w podstawówkach z poparciem rządu. Rośnie liczba ofiar nocnego ataku Rosji na Kijów. To może być wyjątkowo suche i gorące lato. El Niño właśnie się rozkręca. Agnieszka Trojanowska-Bis. W podstawówkach będzie obowiązywał zakaz korzystania z telefonów komórkowych przez uczniów. Rząd przyjął zmiany w prawie oświatowym. Nowe przepisy mają obowiązywać już od września. Jak mówi minister edukacji Barbara Nowacka, to efekt konsultacji z nauczycielami. W ponad połowie polskich szkół taki zakaz już obowiązuje.
8: Około 85% społeczeństwa w badaniach pokazało, że jest zwolennikami takiego rozwiązania. Mamy świadomość, że niedoskonałe. Mamy świadomość, że to tylko element. Mam nadzieję, że poprawi, po pierwsze, siłę i autonomię nauczycieli, ich decyzyjność, ich sprawczość. Po drugie, wprowadzi porządek i higienę cyfrową w szkołach.
7: Rząd zajął się też projektami ograniczającymi dostęp do treści szkodliwych w internecie. Chodzi o dostęp do pornografii i usuwanie szkodliwych treści. Zakaz smartfonów w szkołach ma obowiązywać od września. A od jutra nakaz jazdy w kasku ochronnym dla dzieci i młodzieży poniżej 16 roku życia. Obowiązek dotyczy jazdy na rowerach oraz hulajnogach tradycyjnych i elektrycznych.
9: Zakładasz kask?
10: Tak, zawsze. Żeby jak spadnę, to żeby uchronić głowę. No, u nas na przykład w klasach starszych dzieci jak wariaty jeżdżą po ulicach na hulajnogach elektrycznych, nie mają kasku, po 3 osoby jeżdżą na tych hulajnogach.
7: Za brak kasku dziecka grozi mandat w wysokości 100 zł, który nakładany będzie na rodziców lub opiekunów prawnych. Co najmniej 17 osób zginęło, a prawie 100 jest rannych w wyniku nocnego ataku Rosji na Ukrainę. Dzisiejszej nocy Moskwa zaatakowała Kijów oraz Dniepr. Celem stały się obiekty cywilne, m.in. budynki mieszkalne, przychodnia medyczna i stacja benzynowa. Ten atak to efekt ostatnich niepowodzeń rosyjskiej armii na froncie, mówi korespondent Gazety Wyborczej w Kijowie Piotr Andrusieczko.
11: W sytuacjach, kiedy rosyjska armia nie jest w stanie pokazać właśnie sukcesów na froncie, no to wtedy jest to jakby w pewien sposób nadrabiane właśnie tymi uderzeniami na tyły, na cywilne obiekty, na ukraińskie miasta.
7: Podczas rosyjskiego ataku wykorzystano 600 dronów, 90 rakiet i pocisk balistyczny Oriesznik. Ukraińskie służby informują, że liczba ofiar może jeszcze wzrosnąć. Amerykańscy żołnierze kończą rotację na Litwie. Termin przybycia nowych sił nie jest jeszcze znany. Akcję wycofania się z Litwy po zakończeniu swojej misji rozpoczęło ponad 1000 amerykańskich żołnierzy wraz ze sprzętem. Dotychczas zmiany rotacji odbywały się bez zakłóceń. Żołnierze USA przybywali na Litwę jeszcze przed zakończeniem służby przez poprzednią grupę. Władze litewskie informują, że Wilno otrzymało od Waszyngtonu zapewnienie o utrzymaniu amerykańskiej obecności wojskowej na Litwie. Przed wyjątkowo silnym zjawiskiem pogodowym El Niño w tym roku ostrzega Światowa Organizacja Meteorologiczna. El Niño polega na ogrzewaniu się wód powierzchniowych w strefie równikowej Pacyfiku do ponadprzeciętnego poziomu. W najbliższych miesiącach zjawisko to dojdzie do stanów prawdopodobnie najsilniejszych od dekad. Od czerwca do sierpnia należy spodziewać się ponadprzeciętnych temperatur powietrza w większości regionów świata, które mogą się utrzymać nawet do listopada. Szczególnie zagrożone suszą i pożarami będą Ameryka Południowa, Azja Południowo-Wschodnia i Australia.

0: Reklama.
1: Wiosna budzi plany, a Bank Spółdzielczy w Nidzicy pomaga je realizować. Skorzystaj z wiosennej promocji i weź kredyt gotówkowy, remont, podróż, a może nowe auto? Środki mogą być na Twoim koncie nawet dziś. Niniejszy materiał ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu artykułu 66 paragraf 1 Kodeksu Cywilnego. Warunki kredytu zależą od oceny zdolności kredytowej. Szczegóły sprawdź na www.bsnidzica.pl. Bank Spółdzielczy w Nidzicy. To dobry wybór.
2: Firma Jarkosz oferuje usługi podnośnikami koszowymi oraz HDS. U nas również mycie elewacji, dachów, hal oraz profesjonalne malowanie. Szybko, bezpiecznie i solidnie. Zadzwoń 514 333 025. 514 333 025.
3: Nowa Skoda? Mamy ją od ręki. Zapomnij o czekaniu miesiącami. W Jarzyński Autoserwis w Ciechanowie fabrycznie nowe Skody stoją na placu i czekają na Ciebie z rabatem aż do 22 500 zł. Zapraszamy do naszego salonu. Jarzyński Autoserwis, Ciechanów, ulica Kasprzaka 5. Autoryzowany salon Skody oraz serwis marek Skoda, Volkswagen, Seat i Cupra. Zadzwoń i zapytaj o szczegóły. 23 674 39 40. 23 674 39 40.
4: Chcesz legalnie zezłomować swój samochód? Skontaktuj się z Mam Auto. Kupujemy, odbieramy, a gotówkę dostaniesz do ręki. Telefon 510-503-510. Szukasz części? Mamy największy wybór używanych, sprawdzonych części z gwarancją. Mam Auto. Telefon 510-503-510.
5: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.
6: Market Mrówka w sierpcu zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka, Sierpc, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.
0: Reklama.
7: Radio 7.

0: Minęła godzina 14:30.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Nowy chodnik i wspólne finansowanie, umowa podpisana w Dźwierzni. Sukces ucznia z Działdowa, laureat ogólnopolskiej olimpiady. Piłka dla dzieci, charytatywny turniej w gminie Lutocin. Wiadomości lokalne Radia 7, Jarosław Wydra. Powiat działdowski podpisał umowę na realizację przebudowy chodnika przy drodze powiatowej w Dźwierzni w gminie Iłowo-Osada. Inwestycje wykona firma z Grzybin. Wartość zadania wynosi ponad 300 tysięcy złotych. Koszty przedsięwzięcia zostaną podzielone pomiędzy powiat działdowski i gminę Iłowo-Osada. Każdy z samorządów przeznaczy na ten cel ponad 150 tysięcy złotych. Zadanie ma być wykonane jeszcze w tym roku. Gmina Iłowo-Osada pozyskała kolejne środki na rozwój lokalnej infrastruktury. Samorząd podpisał umowę z marszałkiem województwa warmińsko-mazurskiego Marcinem Kuchcińskim na dofinansowanie wyposażenia świetlicy wiejskiej. Nowy sprzęt ma pomóc w organizacji spotkań i integracji mieszkańców. Władze gminy podkreślają zaangażowanie koła gospodyń wiejskich z Grana Dźwierznia oraz przewodniczącej Marty Dolnej w realizację przedsięwzięcia. To jednak nie koniec inwestycji. Świetlice wiejskie w Dźwierzni i Sochach zostaną wyposażone w nowoczesne systemy grzewcze. Na ten cel gmina pozyskała ponad 200 tysięcy złotych dofinansowania z Unii Europejskiej. Samorząd informuje, że inwestycje mają poprawić komfort użytkowania świetlic i umożliwić organizację wydarzeń przez cały rok. Marcin Bedra z technikum w Zespole Szkół nr 1 w Działdowie został laureatem Olimpiady Talentów Akademia Księgowego. Uczeń kształcący się w zawodzie technik rachunkowości zajął trzecie miejsce w kraju. Finałowa gala Olimpiady odbyła się w siedzibie Stowarzyszenia Księgowych w Polsce w Poznaniu. W wydarzeniu Marcinowi towarzyszył opiekun merytoryczny, nauczyciel Marek Gniatkowski. Uczeń wykazał się wiedzą z zakresu rachunkowości i finansów. W nagrodę otrzymał możliwość odbycia stażu w renomowanej firmie z branży rachunkowo-finansowej w Warszawie. To jeden z największych sukcesów uczniów Zespołu Szkół nr 1 w Działdowie w ogólnopolskich konkursach branżowych. Ruszyły zapisy na charytatywny turniej piłkarski w Swojęcinie. Drużyny będą rywalizować o Puchar Wójta Gminy Lutocin. Tegoroczna edycja będzie miała wyjątkowy, charytatywny charakter. Organizatorzy połączyli siły z ekipą Rowerem po Uśmiech Dzieci, aby wesprzeć placówkę Mario i Olek w Lidzbarku, mówi Łukasz Józefowicz, członek grupy Rowerem po Uśmiech Dzieci.
3: Boisko tartanowe w Swojęcinie. To będzie stawka o Puchar Wójta Lutocina i po Uśmiech Dzieci. Na was będą ciekawe oczywiście grill, napoje, dmuchańce dla dzieci.
2: Drużyna Rowerem po Uśmiech Dzieci również stanie do turnieju, mówi członek zespołu Mariusz Gulczyński.
4: My tutaj wystawiamy skład, ja, Łukasz, Zbyszek, Mariusz, dyrektor na bramce i jeszcze oczywiście kilka osób tutaj z placówki, więc też na pewno będziemy chcieli uratować honor.
2: Cały dochód z turnieju oraz towarzyszących atrakcji zostanie przekazany na pomoc dzieciom z placówki opiekuńczo-wychowawczej. Organizatorzy podkreślają, że chcą połączyć sportową rywalizację z pomocą potrzebującym. Turniej odbędzie się 21 czerwca na boisku tartanowym w Swojęcinie. Początek o godzinie 9. Organizatorzy zachęcają również firmy i osoby prywatne do wsparcia wydarzenia. Zapisy drużyn i informacje można uzyskać pod numerem telefonu, który podajemy na stronie Radia 7.
1: Więcej wiadomości z regionu znajdziesz na www.radio7.pl.
5: Pogody pełnej blasku życzy sponsor prognozy pogody Jubiler Kieca. Działdowo, ulica Zamkowa 3. ejubi.pl.
2: 21 stopni w naszym regionie dziś, noc z umiarkowanym zachmurzeniem, nad ranem 12 stopni w Ciechanowie, Mławie i Działdowie oraz 13 w Sierpcu i Żurominie. Wiatr słaby z południowego wschodu, ciśnienie powoli spada. I jeszcze zaproszenie. Dzień Dziecka w Skansenie. Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu zaprasza na wydarzenie pełne zabawy i atrakcji dla najmłodszych. O imprezie dla dzieci i całych rodzin opowie Justyna Cieszyńska z Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu. Audycja dziś po 16.
5: Pogody pełnej blasku życzy sponsor prognozy pogody Jubiler Kieca. Działdowo, ulica Zamkowa 3. ejubi.pl.
1: Tu Radio 7 w regionie numer

0: kółka drzewek i krzewów ozdobnych Leszek Krajewski w Kruszewie koło Poniatowa zaprasza. Tuje, szmaragdy, katalpy, formy cięte i wiele więcej. Możliwość dowozu na terenie powiatu żuromińskiego. Informacje na stronie drzewkaleszka.pl lub pod numerem 602 763 916.
1: Firma Kuźnia z oddziałami w Żurominie oraz Bieżuniu oferuje montaż gruntowych oraz powietrznych pomp ciepła, kotłów peletowych, instalacji gazowych oraz zbiorników gazowych na własność. Pełna termomodernizacja. Pozyskujemy dofinansowania. Szczegóły pod numerem 726 027 407. Kotłów peletowych, instalacji gazowych oraz zbiorników gazowych na własność. Pełna termomodernizacja. Pozyskujemy dofinansowania. Szczegóły pod numerem 726 027 471. 700

0: dentysta, lekarz rodzinny, pediatra, a także lekarza po odbytym stażu. Mile widziany lekarz w trakcie specjalizacji. Oferujemy atrakcyjne warunki zatrudnienia na umowę o pracę lub kontrakt oraz mieszkanie służbowe. Telefon 501 206 126, e-mail spzzos@glinojeck.pl.
1: Szukasz stylu, który robi wrażenie? Postaw na elegancję z Victorio. Od 2 maja do 31 sierpnia wszystkie garnitury kupisz 18% taniej. Dobierz do nich perfekcyjną koszulę i dodatki, które podkreślą Twój charakter. Odwiedź nasz nowy salon w Działdowie przy ulicy Hallera 23 i przekonaj się, jak wygląda prawdziwa klasa. Victorio. Elegancja, która zostaje w pamięci.
2: Zapraszamy wszystkie dzieci do sali zabaw Wyspa Szkrabów w Żuromińskim Centrum Handlowym. Organizujemy imprezy urodzinowe, zapewniamy animatora, przekąski i dobrą zabawę. Moc atrakcji w super cenach. Żuromińskie Centrum Handlowe, ulica Przemysłowa 4/8. Telefon 723 614 303.

0: Reklama. Wipasz S.A. w Mławie zatrudni kierowców kategorii C plus E oraz mechanika samochodowego. Oferujemy stałe zatrudnienie, bogaty pakiet socjalny, nowoczesną flotę. Złóż CV. Wipasz S.A. ulica Instalatorów 2 w Mławie. Telefon 697 120 744.
1: Mega Sierpc oferuje hurtową i detaliczną sprzedaż oleju napędowego bez biododatków oraz oleju opałowego. Gwarantujemy terminowe dostawy w najlepszych cenach. Mega Sierpc, ulica Wróblewskiego 2A. Zadzwoń i sprawdź nas. 609 000 157. 609 000 157.
2: Nowe zasady czystego powietrza? Ten sam sprawdzony lokalny wykonawca. Do 170 tysięcy złotych dofinansowania. Gruntowe pompy ciepła, kotły na pelet, termomodernizację. Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji. Zaufaj lokalnej firmie. Pompy ciepła Bogucki Żuromin. Telefon 530 048 707.
3: Zapraszamy do Centrum Handlowego Cichocki w Strzegowie. Oferujemy szeroki asortyment marketu budowlanego, sklepu RTV AGD oraz salonu meblowego w jednym miejscu. Realizujemy indywidualne zamówienia na każdą kieszeń. Zapraszamy! Centrum Handlowe Cichocki. Strzegowo, ulica Brzozowa 20. Sklep cichocki.com.
4: Wielki piknik rodzinny z koncertami. 4 czerwca Boże Ciało. Ośrodek wypoczynkowy Sitnica koło Rypina. W programie dla rodzin i dzieci. Jedyne w regionie spotkanie z mówiącym robotem, dmuchane place zabaw, animatorzy i piana party. Do tego wieczorne koncerty z Kolim.
5: Daj mi jedno słowo.
4: Brookies i Bajorson. 4 czerwca Boże Ciało. Sitnica koło Rypina. Zaczynamy od 12. Wszystkie dzieci do lat 10 wstęp gratis.

0: To są wiadomości Radia 7.
1: Rząd zadowolony z zakazu smartfonów w szkołach, ale są sceptycy. Paraliż na głównym lotnisku Azorów w Ponta Delgada. Poznaliśmy godzinę jutrzejszego meczu Maji Chwalińskiej w Paryżu. Agnieszka Trojanowska, BIS. Rząd przyjął przepisy zakazujące używania telefonów komórkowych w szkołach podstawowych. Sceptyczni do tych rozwiązań są aktywiści z Akcji Uczniowskiej. Uważają, że taki zakaz to fikcja, łatwo go będzie obejść, a rządzący grają pod tak zwaną publiczkę. Potrzebna jest edukacja, a nie zakazy, mówią Paweł Mrozek oraz Zuzanna Głuch z Akcji Uczniowskiej.
2: Widać było, że się dzieje, więc my oceniamy raczej tutaj te propozycje jako populizm, populistyczne hasła.
3: Kolejny raz decyzje o naszej codzienności zapadają za zamkniętymi drzwiami. Nikt nas, młodych ludzi, nie zapytał, czy tego chcemy, czy nie.
2: Liczymy jednak, że na etapie prac parlamentarnych uda się ten zakaz odroczyć w czasie przynajmniej do następnego roku, gdy już zobaczymy, czy edukacja zdrowotna ma szansę zaistnieć.
1: Zakaz smartfonów w szkołach ma obowiązywać od września. Stanowczego potępienia decyzji prezydenta Ukrainy o nadaniu jednej z jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA chcą radni PiS z Lublina. Przygotowali projekt uchwały, w którym Rada sprzeciwia się przedstawieniu jako bohaterów osób i formacji odpowiedzialnych za ludobójstwo. To kolejne miasto po Przemyślu, w którym radni występują z takim wnioskiem.
4: Przeciwstawiamy się próbie relatywizowania tej historii. Życia Polakom, którzy zostali w brutalny sposób zamordowani. Nie przywrócimy, ale możemy zadbać o pamięć o naszych rodakach.
5: To jest w mojej ocenie, w moim odczuciu plucie nam w twarz.
6: Wyobraźmy sobie, że jednej z dywizji Bundeswehry ktoś wpadnie na pomysł nadać imię bohaterów SS. Wyobrażamy sobie taką sytuację. Nie jesteśmy w stanie nie reagować, musimy zareagować.
1: Mówili radni Robert Derewenda, Justyna Budzyńska, Andrzej Pruszkowski i Tomasz Pitucha. O tym, czy cała lubelska rada uchwałę przyjmie, przekonamy się na sesji pod koniec czerwca. To nie są wakacje marzeń. Tysiące pasażerów koczują od soboty na głównym lotnisku Azorów w Ponta Delgada na portugalskiej wyspie São Miguel. Paraliż portu lotniczego imienia Jana Pawła II jest efektem utrzymującej się od soboty nad portugalską wyspą mgły. Władze azorskiego lotniska, na którym odwołano już ponad 200 lotów, przekazały, że w kilku pomieszczeniach portu lotniczego przygotowano dla podróżnych łóżka polowe. Z powodu paraliżu lotniska od soboty nie mogło odlecieć ponad 17 tysięcy osób. Przed polską tenisistką Mają Chwalińską mecz o półfinał Rolanda Garrosa. Jutro w Paryżu Polka zmierzy się z Rosjanką Anną Kalińską. Co Polka mówi o swojej rywalce?
7: Dziewczyna z czołówki już od chyba kilku lat tam jest. Na pewno gra świetny tenis. Nigdy z nią nie miałam okazji zagrać, więc będzie to nasze pierwsze spotkanie. No ona jest bardziej doświadczona, bardziej utytułowana, więc pewnie będzie w roli faworytki, znaczy na pewno. Ale zagram najlepiej jak potrafię i zrobię wszystko, żeby ten mecz wygrać.
1: Jutrzejszy mecz Maji Chwalińskiej z rosyjską tenisistką Anną Kalińską ma rozpocząć się o 11:00. Zwyciężczyni w półfinale zagra albo z liderką rankingu Białorusinką Aryną Sabalenką, albo Rosjanką Dianą Schneider.

0: Reklama. Potrzebujesz sprawdzonego i certyfikowanego pelletu idealnego do kotłów piątej generacji? Pellet Wood Pellets i inne topowe marki dostępne od ręki. Zamów już dziś z dostawą prosto do domu w promieniu 200 km. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Bieżuń. Telefon 792 360 360. 792 360 360. W hodowli liczy się partner, na którym możesz polegać. Kabanek. Oferujemy warchlaki z Danii najwyższej jakości. Prowadzimy integrację tucz bez ryzyka w przejrzystym systemie współpracy. Stawiamy na jakość, stabilność i jasne zasady. Telefon 538 222 538. Super ceny w spiżarni Smakosza. Schab wieprzowy bez kości, kilogram 14,99. Coca-Cola 1,5 litra, 6,49 przy zakupie dwóch sztuk. I kaszmir ręcznik papierowy Mega Rolka, 5,99 przy zakupie dwóch sztuk. Oferta ważna do 6 czerwca w spiżarni Smakosza w Żurominie przy Wyzwolenia 40.
1: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607-730-147. 607-730-147.
2: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M Kwadrat w Cierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M Kwadrat. Sierpc, ulica Płocka 44.
3: Wielki piknik rodzinny z koncertami. 4 czerwca Boże Ciało. Ośrodek wypoczynkowy Sitnica koło Rypina. W programie dla rodzin i dzieci. Jedyne w regionie spotkanie z mówiącym robotem, dmuchane place zabaw, animatorzy i piana party. Do tego wieczorne koncerty z Kolim,
4: daj mi jedno słowo,
3: Brookies i Bajorson. 4 czerwca Boże Ciało. Sitnica koło Rypina. Zaczynamy od 12. Wszystkie dzieci do lat 10 wstęp gratis.
0: Reklama.
5: Tu Radio 7.

0: Zbliża się godzina 15:30.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Pieniądze dla Lubowidza, 5 inwestycji z finansowaniem. Drogi w gminie Działdowo, podpisano kolejne umowy. Nagroda dla Zielonego Targu, Ciechanów wśród najbardziej innowacyjnych samorządów. Wiadomości lokalne Radia 7, Jarosław Wydra. Gmina Lubowidz pozyskała kolejne dofinansowania. Burmistrz Jarosław Czapliński oraz skarbnik Anna Krajewska podpisali 5 umów na dofinansowanie różnych inwestycji i działań. Blisko 20 tysięcy złotych trafi na działania związane z zapobieganiem bezdomności zwierząt. Prawie 25 tysięcy gmina otrzyma na utworzenie Młodzieżowej Rady Miejskiej w Lubowidzu. Kolejne środki wesprą jednostki ochotniczych straży pożarnych. OSP KSRG Płociczno otrzyma 35 tysięcy złotych na zakup odsysacza spalin, a OSP Mleczówka 100 tysięcy złotych na lekki samochód pożarniczy. Największe dofinansowanie wynosi 150 tysięcy złotych. Środki zostaną przeznaczone na budowę drogi w miejscowości Sztok. Dofinansowanie pochodzi z budżetu województwa mazowieckiego. Gmina Działdowo przygotowuje kolejne inwestycje drogowe. Wójt Mirosław Zieliński podpisał 5 umów na opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy dróg w Księżym Dworze, Uzdowie i Filicach. Jednym z największych przedsięwzięć będzie przygotowanie projektu przebudowy dróg na osiedlu w Księżym Dworze, położonym za ulicą Graniczną w Działdowie. Dokumentacja obejmie około kilometra dróg. W planach są m.in. budowa kanalizacji deszczowej, przebudowa ulic, nowe ciągi piesze oraz ścieżka pieszo-rowerowa. Projekt zakłada również przebudowę skrzyżowania z drogą powiatową. Dokumentacje mają powstać jeszcze w tym roku. Ciechanów został wyróżniony w ogólnopolskim konkursie Innowacyjny Samorząd. Miasto otrzymało 3. nagrodę za budowę Zielonego Targu przy ulicy Płońskiej. Nagrody wręczono podczas gali w Centralnym Domu Technologii w Warszawie. Wyróżnienie odebrał prezydent Ciechanowa Krzysztof Kosiński.
3: Ta nagroda pokazuje, że lokalne inicjatywy mogą być zauważone w całym kraju. To duża satysfakcja, że kolejna inwestycja miasta Ciechanów zyskuje ogólnopolskie uznanie.
2: Zielony Targ został otwarty w lipcu ubiegłego roku. Inwestycja zastąpiła zdegradowane targowisko nowoczesnym obiektem handlowo-usługowym. Powstały tam lokale dla przedsiębiorców, przestrzeń targowa oraz miejsca integracji mieszkańców. Obiekt wyposażono m.in. w panele fotowoltaiczne, pompę ciepła, system retencji wody oraz zielony dach. To miejsce wyjątkowe nie tylko na skalę Polski, uważa prezydent Krzysztof Kosiński.
3: Zielony Targ jest nową, atrakcyjną przestrzenią, niepowtarzalną architektonicznie, bo nigdzie w Europie nie ma drugiego takiego obiektu, ale oprócz wymiaru estetycznego został doceniony również pomysł wsparcia lokalnych drobnych przedsiębiorców poprzez wynajem przestrzeni za symboliczny 1 zł z metra kwadratowego.
2: Na realizację inwestycji samorząd pozyskał 21 milionów złotych z programu Zielona Transformacja Miast w ramach Krajowego Planu Odbudowy. Rozpoczęła się akcja Rowerowy Czerwiec 2026 Kręcimy na Zdrowie. Przez cały miesiąc mieszkańcy gminy Żuromin będą rywalizować o jak najlepszy wynik w ramach ogólnopolskiej zabawy Rowerowa Stolica Polski dla gmin. Do udziału mogą dołączyć uczniowie szkół podstawowych, młodzież, dorośli, seniorzy oraz całe rodziny. Kilometry należy rejestrować za pomocą aplikacji Aktywne Miasta. Organizatorzy przygotowali także klasyfikację dla szkół podstawowych. Nagrody trafią do najbardziej aktywnych uczennic i uczniów oraz szkoły, która osiągnie najlepszy wynik w przeliczeniu na jednego uczestnika. W programie znalazły się również 2 rajdy rowerowe. Pierwszy dla uczniów klas 7 i 8 odbędzie się 3 czerwca. Drugi, otwarty dla wszystkich mieszkańców, zaplanowano na 12 czerwca. Akcja potrwa do końca miesiąca.
1: Więcej wiadomości z regionu znajdziesz na www.radio7.pl.
4: Pogody pełnej blasku życzy sponsor prognozy pogody Jubiler Kieca. Działdowo, ulica Zamkowa 3, ejubi.pl.
2: 21 stopni w naszym regionie dziś, noc z umiarkowanym zachmurzeniem, nad ranem 12 stopni w Ciechanowie, Mławie i Działdowie oraz 13 w Sierpcu i Żurominie. Wiatr słaby z południowego wschodu, ciśnienie powoli spada. I jeszcze zaproszenie. Dzień Dziecka w Skansenie. Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu zaprasza na wydarzenie pełne zabawy i atrakcji dla najmłodszych. O imprezie dla dzieci i całych rodzin opowie Justyna Cieszyńska z Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu. Audycja dziś po 16.
4: Pogody pełnej blasku życzy sponsor prognozy pogody Jubiler Kieca. Działdowo, ulica Zamkowa 3, ejubi.pl.
1: Tu Radio 7 w regionie numer

0: Reklama.
1: Ośrodek Szkolenia Kierowców Zakręt w Mławie zaprasza na kursy operatorów koparko ładowarek, koparek, wózków widłowych, HDS oraz podestów ruchomych. Zapisy w siedzibie ośrodka w Mławie przy ulicy Lelewela 13, lokal 1 lub pod numerem 606 205 154. 606 205 154.
2: Mega hit cenowy. KGM już od 82 050 zł brutto. Wyprzedaż rocznika to najlepszy moment, by sięgnąć po więcej. Postaw na sprawdzoną koreańską motoryzację. SUV KGM z napędem 4x4. Możliwością LPG. W kredycie i leasingu z RRSO 0%.
3: KGM by SsangYong to jeszcze więcej niż myślisz. Polecam. Ida Nowakowska.
4: Zapraszamy do KGM Michalski Motors. Płońsk, ulica Mazowiecka 6A.
5: Szukasz kostki brukowej, płyt tarasowych albo elewacji? Odwiedź GPiH w Działdowie przy ulicy Grunwaldzkiej 9. Polskie materiały na podjazd, taras i ogród. Doradzimy i przygotujemy ofertę dla Twojej inwestycji budowlanej. GPiH. Kupuj polskie. Wspieraj swoich.
6: Planujecie ślub? Przed Wami jedna z najpiękniejszych chwil w życiu. Wybierzcie symbol, który zostanie z Wami na zawsze. Piękne, trwałe i wyjątkowe obrączki ślubne stworzone z myślą o Waszej miłości. Teraz w salonach Onyx czeka na Was wyjątkowa okazja. Specjalny rabat dla nowożeńców. Zapraszamy. Jubiler Onyx. Mława, Żuromin, Działdowo.
7: Remontujesz, budujesz, tanio w Stalremie kupujesz. Okna, drzwi, bramy, rolety. Montaż drzwi na stare futryny. Wybrane modele drzwi od ręki. Promocja z montażem do minus 30%. Stalrem, Sierpc, plac kardynała Wyszyńskiego 13, Płońsk, Półtuska 50, Płock, Dworcowa 25. abcstalrem.pl.
8: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4/1B. Telefon 602-613. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4/1B. Telefon 602-613-905.

0: Reklama. Zapraszamy do nowej hurtowni karm dla psów i kotów w Mławie przy ulicy Napoleońskiej 100. Zakupy już od jednego worka. Ceny hurtowe również dla klientów detalicznych. Sucha karma, puszki, przysmaki i akcesoria dla twojego pupila. Mława, ulica Napoleońska 100.
1: Wiosna budzi plany, a Bank Spółdzielczy w Nidzicy pomaga je realizować. Skorzystaj z wiosennej promocji i weź kredyt gotówkowy, remont, podróż, a może nowe auto? Środki mogą być na twoim koncie nawet dziś. Niniejszy materiał ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu artykułu 66 paragraf 1 Kodeksu Cywilnego. Warunki kredytu zależą od oceny zdolności kredytowej. Szczegóły sprawdź na www.bsnidzica.pl. Bank Spółdzielczy w Nidzicy. To dobry wybór.
2: Pęknięta szyba? Szyby24.pl zaprasza do nowego serwisu w Mławie przy ulicy Płockiej 124B. Szybka wymiana szyb samochodowych, kalibracja kamer ADAS i obsługa aut osobowych oraz ciężarowych. Szyby24.pl. Mława Płocka 124B. Eksperci od szyb samochodowych.
3: Nowa Skoda? Mamy ją od ręki. Zapomnij o czekaniu miesiącami. W Jarzyński Autoserwis w Ciechanowie fabrycznie nowe Skody stoją na placu i czekają na Ciebie z rabatem aż do 22 500 zł. Zapraszamy do naszego salonu. Jarzyński Autoserwis, Ciechanów, ulica Kasprzaka 5. Autoryzowany salon Skody oraz serwis marek Skoda, Volkswagen, Seat i Cupra. Zadzwoń i zapytaj o szczegóły. 23 674 39 40. 23 674 39 40.
4: Wynajmę halę wysokiego składowania klasy A o łącznej powierzchni 15 tysięcy metrów kwadratowych w miejscowości Modła, 2 km od Mławy. Więcej informacji pod numerem telefonu 602-613-905. 602-613-905.
0: Reklama.
5: Zbliża się godzina 16.
6: To są wiadomości Radia 7.
7: Stopy procentowe bez zmian to decyzja Rady Polityki Pieniężnej. Rośnie liczba ofiar śmiertelnych zmasowanego ataku na Ukrainę. Ukrainka i Rosjanka pierwszymi półfinalistkami Rolanda Garrosa. Agnieszka Trojanowska-Bis. Rada Polityki Pieniężnej nie zmieniła stóp procentowych. Na początek ta wiadomość z ostatniej chwili. Stopa referencyjna nadal wynosi 3,75%. Co najmniej 18 ofiar śmiertelnych, w tym dwoje dzieci, to bilans nocnego zmasowanego ataku na Ukrainę. Najwięcej osób, 12, zginęło w Dnieprze, 6 w Kijowie. A więcej o tym Tomasz Orchowski.
8: Ukraińskie władze przekazały, że w ataku ucierpiała infrastruktura cywilna i obiekty energetyczne. Ponad 100 osób zostało rannych. Rosjanie wysłali nad Ukrainę ponad 650 dronów i więcej niż 70 pocisków różnego rodzaju. Moskwa przegrywa na froncie, więc sięga po terror wobec cywilów, podkreślają władze w Kijowie. To potwierdzają analizy. AFP przekazała, że Ukraina drugi miesiąc z rzędu odbiła w maju z rąk Rosjan więcej terytorium niż go straciła. Rosjanie twierdzą, że uderzyli na cele wojskowe. Będziemy dalej prowadzić takie działania, zagroził rzecznik Kremla.
7: Na 16 lat kolonii karnej skazał rosyjski sąd programistę z belgijskim i rosyjskim obywatelstwem tylko za to, że przelał on pieniądze swojej byłej dziewczynie na Ukrainie. O sprawie informuje portal Nowaja Gazeta. Michał Łoszczynin wyjechał z Rosji pod koniec lat 90., ale został zatrzymany, gdy przyjechał do Rosji odwiedzić chorego ojca w trakcie ostatnich wakacji. Służba Bezpieczeństwa przeszukała jego telefon, w którym znaleziono korespondencję i ukraińskie kontakty rodziny byłej partnerki. Mężczyzna już w sierpniu został oskarżony o zdradę stanu, miał być bity i torturowany. W listach z rosyjskiego aresztu pisze, że nie zdawał sobie sprawy, jak może zakończyć się jego wizyta u ojca. Jutro zmieniają się przepisy o ruchu drogowym. Jedna z ważniejszych zmian dotyczy obowiązku jazdy w kasku ochronnym dla dzieci i młodzieży poniżej 16 roku życia. Najmłodsi potwierdzają, że warto dbać o głowę.
9: Można się bardzo mocno połamać bez kasku albo można nawet umrzeć, sobie czaszkę rozbić.
7: Obowiązek dotyczy jazdy na rowerach, hulajnogach elektrycznych, a także innych urządzeniach transportu osobistego, czyli na przykład na elektrycznych deskorolkach. Za brak kasku dziecka grozi mandat w wysokości 100 zł, który nakładany będzie na rodziców lub opiekunów prawnych. Znamy już pierwsze dwie półfinalistki tenisowego Rolanda Garrosa. To Ukrainka Marta Kostiuk i Rosjanka Mira Andrijewa. Jutro o to, by znaleźć się w pierwszej czwórce turnieju, zagra sensacja paryskiego turnieju Maja Chwalińska z Anną Kalińską.
10: Na pewno dziewczyna z czołówki już od chyba kilku lat tam jest, więc na pewno gra świetny tenis. Nigdy z nią nie miałam okazji zagrać, więc będzie to nasze pierwsze spotkanie. No, ona jest bardziej doświadczona, bardziej utytułowana, więc no, pewnie będzie w roli faworytki, ale zagram najlepiej jak potrafię i zrobię wszystko, żeby ten mecz wygrać.
7: A jutrzejszy mecz ćwierćfinałowy Maji Chwalińskiej z Anną Kalińską odbędzie się o 11:00. Pokaże go Eurosport.

0: Gość Radia 7.
1: Dzień dobry Państwu, witam w audycji Gość Radia 7, Adam Ejnik. I dziś jestem w Skansenie w Sierpcu w Muzeum Wsi Mazowieckiej, bo już 7 czerwca muzeum przygotowało dla najmłodszych wyjątkowy Dzień Dziecka. Na uczestników czekają różnego rodzaju gry i zabawy. No i w ogóle ten program jest bardzo ciekawy, a o nim opowie nam Justyna Cieszyńska z działu promocji muzeum. Dzień dobry Pani.
2: Dzień dobry Panie Redaktorze, dzień dobry Państwu.
1: Skansen od lat organizuje Dzień Dziecka. Co w tym roku, Pani Justyno?
2: W tym roku, jak zawsze też, trochę chcemy Państwa i dzieci oczywiście zaprosić do podróży w przeszłość. Zawsze o tym opowiadamy, że jesteśmy takim swoistym wehikułem czasu i troszkę takim pomostem międzypokoleniowym. I zapraszamy do tego, żeby całymi rodzinami odwiedzać nasze muzeum, żeby tutaj też przeżywać taką podróż w czasie, sentymentalną podróż do czasów swojego dzieciństwa w przypadku nas dorosłych czy seniorów właśnie, a dzieciom, żeby opowiadać o przeszłości, pokazywać im, że tą przeszłość warto odkrywać i poznawać, że jest to atrakcyjne i że warto wiedzieć, jak wyglądało na przykład życie ich rówieśników 100 lat temu. W związku z tym właśnie podczas tegorocznego Dnia Dziecka w Skansenie skupimy się zarówno na dawnych zawodach, na rzemieślnikach, tak jak powiedziałam, zawodach, które dzisiaj są już ginące albo w ogóle dla wielu dzieci nieznane poza muzeami podobnymi do naszego Skansenu. A dodatkowo mamy nadzieję, że oprócz tej edukacji będzie też dużo zabawy.
1: No właśnie, z jakimi historiami spotkają się? Mówi Pani o różnych rzemiosłach, rzemieślnikach, ginących zawodach. To może konkretnie, z kim spotkają się dzieci? Pewnie to będą nazwy dla nich może już dziwne.
2: Być może tak. Zaczynamy od zespołu karczemnego. Tam mamy kuźnię z Żuromina właśnie. I w tej kuźni będzie pracował oczywiście kowal. Często dzieciaki na pamiątkę mogą zabrać ze sobą podkowę, mini podkowę na szczęście, włożyć ją do portfela, do plecaka, żeby przynosiła szczęście w domu i w szkole oczywiście. Taki kowal to też dzisiaj już zapomniany zawód, więc on opowie zarówno o tajemnicach swojego fachu, ale też powie wiele ciekawostek, których może dzieci się nie spodziewały, bo na przykład taki wiejski kowal był również rodzajem takiego wiejskiego dentysty, stomatologa, który w szczególnych wypadkach był w stanie pomóc. No i właśnie, wyrwać zęba, co prawda bez znieczulenia. I dzisiaj mamy nadzieję, że nikt z bólem zęba do nas nie przyjdzie i nie trzeba będzie interweniować właśnie.
1: Proszę nie straszyć.
2: Staram się. Ale właśnie, warto wiedzieć, że w przeszłości takie sytuacje czasem miały miejsce właśnie. I takie kuźnie też zawsze były blisko karczm. Właśnie na wypadek, gdyby podczas postoju była potrzebna jakaś pomoc. Coś się obluzowało, coś trzeba było naprawić. No to kowal był w stanie właśnie pomóc. Będzie garncarz z nami i warsztaty garncarskie, które zawsze przyciągają rzesze chętnych do zrobienia własnego naczynia z gliny. Kubki, misy, dzbanki, jakieś inne naczynia, kto na co ma ochotę i w jakim kształcie chce wykonać. Nasz garncarz Grzegorz na pewno pomoże i uraczy Państwa również ciekawymi historiami. Dodatkowo spotkacie oczywiście wiejską rzeźbiarkę. Będzie z nami plecionkarz, będzie z nami szewc. Będzie też pokaz robienia powrozów. To już może niekoniecznie, jeśli chodzi o zawód, ale też o taką czynność, która dzisiaj jest, myślę, bardzo zapomniana. A to, co też na samym początku chcę wspomnieć, to też już może nie jest związane z zawodem bezpośrednio, ale z rzemiosłem i ze sprzętami, które dzisiaj też już są no, mocno zapomniane, a dla dzieci, myślę, nieznane. Mam na myśli na przykład żarna albo cepy. I na tych sprzętach będzie można spróbować pracy w stodole z Rębowa. Tam mamy wystawę Jak to ze zbożem było. Nasi edukatorzy troszeczkę opowiedzą właśnie o tym procesie pozyskiwania właśnie mąki od źdźbła i ziarenka właśnie po zboża, po młócenie ziaren, aż do procesu na przykład w wiatraku i uzyskiwania mąki. Także spróbujecie Państwo może mielić mąkę na żarnach albo mucić cepami. A dodatkowo oczywiście jeszcze pranie i maglowanie dawne za pomocą maglownicy, za pomocą tary. to też historie, które dzieci raczej nie znają, bo dzisiaj mamy pralki automatyczne. Nie wiem, czy dzieciaki pomagają robić pranie, ale na pewno wiedzą, do czego służy pralka. No a tutaj będą miały szansę właśnie spróbować uprać może jakąś koszulę, jakąś bieliznę właśnie na tarze i zobaczyć, że to życie 100 lat temu do prostych nie należało. A oprócz tego, tak jak powiedziałam, nie samą jakby edukacją i nie samymi warsztatami dzieci żyją. Postaramy się zapewnić dużo zabawy.
1: Zabawę, tak. Właśnie o to chciałem zapytać, bo edukacja edukacją, właściwie to może się łączyć ze sobą, prawda? Bo dobra edukacja zawiera w sobie ten element zabawy. Jakie te zabawy przygotowujecie i w ogóle jak dzieci się w tym odnajdują wszystkim?
2: Jeśli chodzi o taką strefę zabawy, to będzie ona na polanie na polanie ognisko, tam gdzie mamy nasz otwarty w zeszłym roku etnoplac zabaw. Więc cały etnoplac zabaw będzie oczywiście do dyspozycji dzieci. Dodatkowo nasi edukatorzy przygotują dawne gry i zabawy podwórkowe. Przeciąganie liny, szczudła, toczenie obręczy, toczenie fajerek. Różne takie zabawy, trochę zręcznościowe, trochę może w grupach. Jeśli będą momenty, a na pewno będą takie momenty, gdzie będzie więcej dzieci, to postaramy się ich zaangażować właśnie do takich dawnych zabaw. Zobaczymy, sprawdzimy, czy dzieci znają takie zabawy, jak, nie wiem, stary niedźwiedź mocno śpi, chodzi lisek koło drogi i tak dalej. A dodatkowo, co jest ciekawe, to w tamtym miejscu, z racji tego, że w chałupie, gdzie mamy zorganizowaną naszą izbę szkolną, jest to chałupa, która aktualnie jest w fazie remontu, jest wyłączona ze zwiedzania, to właśnie tam na polanie, tam gdzie będą toczyły się zabawy, w międzyczasie zrobimy też dyktando. Pomyśleliśmy, że jako, że początek czerwca to jest bardzo intensywny okres w szkole i moment wystawiania ocen, to pomyśleliśmy, że może sprawdzimy, jak dzieciaki radzą sobie z ortografią. Może będą w stanie jeszcze podciągnąć ewentualnie oceny, na przykład na koniec roku zaplusować, więc co godzina, od godziny 11, takie dyktando będzie się tam też odbywać.
1: Dzieci dziećmi, ale też pewnie i dla dorosłych znajdzie się coś ciekawego.
2: Myślę, że tak. To tak jak już wspomniałam na początku, chcemy, żeby ten Dzień Dziecka był też takim dniem, kiedy przyjedziecie Państwo całymi rodzinami. Jeśli macie możliwość zabrania ze sobą dziadków, może właśnie jakieś ciocie, wujków, to jest to dobry moment, żeby razem właśnie odkrywać tę mazowiecką wieś sprzed lat, brać udział właśnie w tych naszych wszystkich pokazach, warsztatach, ale też właśnie niech to będzie miejsce i czas do takich rozmów, do opowieści. Tutaj mam na myśli dorosłych. Opowiadajcie swoim pociechom o przeszłości, o tym, jak wy pamiętacie swoje dzieciństwo, jak wy pamiętacie zabawy. Czy jest to świat zbliżony do tego, co my pokazujemy w naszym muzeum, czy to już zupełnie późniejsze lata i późniejsze zabawy. Dzieci będą to chłonęły i będą ciekawe tego, jak wyglądało wasze dzieciństwo. Dzisiaj ten świat jest bardzo taki pełen nowych technologii. Dzieci trochę żyją w wirtualnym świecie, a my chcemy sprawiać, żeby rzeczywistość stała się dla nich ciekawsze niż wirtualna rzeczywistość. A warto jeszcze wspomnieć, że oprócz tego, co będzie działo się na naszej ekspozycji, na naszej wsi rzędowej, co będzie wypełnione oczywiście przez cały dzień właśnie tymi atrakcjami.
1: Mamy jeszcze amfiteatr i kiermasz. Ja bym prosił tak krótko, ponieważ musimy już kończyć, co tam będzie się znajdowało i no myślę, że pani bardzo zachęciła do przyjazdu.
2: Mam nadzieję. To bardzo króciutko. O godzinie 12 spektakl. Spektakl Teatru Kultureska, granie na straganie. A jeśli mamy na myśli stragany, to warzywa i owoce. I tutaj aktorzy teatru wcielą się właśnie w różne warzywa i owoce i po pierwsze zachęcą do takiego zdrowego odżywiania, opowiedzą, jak zdrowe odżywianie jest we współczesnym świecie ważne, ale też porozmawiają z dziećmi, bo będzie to spektakl interaktywny, angażujący dzieci właśnie do współtworzenia tego spektaklu. to będzie to czas, kiedy dzieci będą mogły w tej historii odbić się trochę jak w lustrze. Znaleźć odpowiedź na swoje bolączki codzienności, bo dzieci, tak jak my wszyscy, również mają swoje trudności, swoje problemy i o tych problemach spektakl będzie opowiadał, chcąc właśnie być jak najbliżej tej dziecięcej codzienności. A dodatkowo o godzinie 15, po zakończeniu mszy świętej, która odbędzie się o godzinie 14 w Kościele Zdrążdżewa, o godzinie 15 ponownie zaprosimy na amfiteatr na koncert dziecięco-młodzieżowej grupy zespołu tańca ludowego Kasztelanka. Więc ta najmłodsza grupa dzieci porwie do wspólnego śpiewu, do tańca i myślę, że to też będzie bardzo ciekawa sprawa. A dodatkowo, jak już Państwo zgłodniejecie, zmęczycie się zwiedzaniem, to zapraszamy oczywiście na nasz kiermasz. Kiermasz, który będzie przede wszystkim dedykowany dzieciom. Kiermasz gastronomii, produktów tradycyjnych, rękodzieła, również zabawek. I zarówno dzieci, mamy nadzieję, znajdą coś dla siebie, jak i dorośli. Może będzie to okazja do tego, żeby dorośli jakiś jeszcze dodatkowy prezent z okazji Dnia Dziecka dla swoich pocik zakupili.
1: Przypominamy, Dzień Dziecka w Muzeum Wsi Mazowieckiej w sierpcu odbędzie się w niedzielę 7 czerwca. Wydarzenie potrwa od godziny 10 do 18. Na uczestników czekają warsztaty, dawne zabawy i to wszystko, o czym opowiadała pani Justyna Cieszyńska z działu promocji Muzeum. Bardzo pani dziękuję za tę rozmowę.
2: Bardzo dziękuję również i zachęcam Państwa do przyjazdu do nas.
1: Adam Ejnik, do usłyszenia.

0: Jest godzina 16:30.
1: Kalendarium historyczne.
2: Dziś 2 czerwca. W 1985 roku święcenia kapłańskie z rąk prymasa Polski Józefa Glempa otrzymali przyszły metropolita warmiński Józef Górzyński.
3: Na mojej drodze życia Pan Bóg postawił świętych i wybitnych pasterzy Kościoła.
2: Urodzony w Nowym Dworze Mazowieckim Henryk Zieliński, redaktor naczelny tygodnika Idziemy.
4: Nie należy dzielić świata na sakrum i profanum. Człowiek ma jedno serce, jedno życie i tym jednym sercem, jednym życiem trzeba ogarnąć wszystko.
2: W 1986 roku piłkarska reprezentacja Polski zremisowała bezbramkowo z Marokiem podczas pierwszego meczu Mistrzostw Świata w Meksyku. Urodzony w Skrwilnie w powiecie rypińskim Marek Ostrowski rozegrał całe spotkanie.
5: Widzą Państwo, Marek Ostrowski z czwórką, on grał na lewej obronie.
2: W 1999 roku polskie koszykarki wygrały w 5. meczu Mistrzostw Europy w Polsce z reprezentacją Włoch 80-71. W naszej ekipie zagrała urodzona w Nidzicy Krystyna Szymańska-Lara, która zdobyła 16 punktów.
6: Byłoby fajnie może się spotkać właśnie z dziewczynami z tamtych lat i powspominać sobie.
2: W 2000 roku w serialu komediowym Miodowe lata po raz pierwszy pojawiła się postać cioci Jadzi z Mławy, którą grała Krystyna Tkacz.
7: Ciocia Jadzi, znaczy Jadwiga, nie jest z Warszawy. Mieszka w Mławie.
8: W Mławie?
7: Dokładnie.
9: Mława, piękne miasto. No.
8: W Mławie zamawiamy parówki odtłuszczone.
2: W 2003 roku urodzony w Przasnyszu Andrzej Elżanowski otrzymał tytuł profesora nauk biologicznych.
10: Zabijanie lisów przez wkładanie elektrody do odbytu i zamykanie obwodu przez przykładanie drugiej elektrody do pyska to jest podłość.
2: W 2006 roku płyta Ficka zespołu Virgin, którego wokalistką była urodzona w Ciechanowie Dorota Rabczewska, zdobyła super jedynkę Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu. W 2013 roku urodzony w Brodnicy Daniel Trojanowski zdobył srebrny medal wioślarskich Mistrzostw Europy w Sewilli, będąc częścią polskiej ósemki.
11: Zawsze chce się zdobywać medal i to jak najwyższy, jak najlepszego koloru.
2: Urodzili się w 1947 roku w Płońsku Andrzej Grzymkowski, archeolog, muzealnik, regionalista i samorządowiec, wieloletni dyrektor Muzeum Ziemi Zawkrzyńskiej w Mławie, współzałożyciel Mławskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Archeologiczno-Numizmatycznego, działacz Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Zawkrzyńskiej i Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego. W latach 1998-2002 starosta mławski, autor ponad 100 prac popularno-naukowych i naukowych, odznaczony m.in. odznaką zasłużony działacz kultury, zasłużony dla miasta Mławy.
12: Ma znaczenie i historyczne, i związany jest z konkretną osobą, która działała na tym terenie, czyli na terenie Zawkrza, a przede wszystkim w Mławie i okolicy.
2: W 1977 roku w Działdowie Katarzyna Stankiewicz, piosenkarka i autorka tekstów. Popularność przyniósł jej zespół Various Monks. Pierwszy wspólny singiel Orła Cień stał się przebojem, docierając na szczyt wielu polskich list przebojów. Widziałam. Zmarli w 1993 roku Karol Świtalski, starszy kapelan wyznania ewangelicko-augsburskiego Wojska Polskiego. Po ordynowaniu go na duchownego był prefektem w seminarium nauczycielskim w Działdowie. W 2017 roku Henryk Sobieski, urodzony w Mławie dyplomata i działacz partyjny, ambasador w Wenezueli i Angolii.

0: to...
1: Reklama. Firma Jarkosz oferuje usługi pod nośnikami koszowymi oraz HDS. U nas również mycie elewacji, dachów, hal oraz profesjonalne malowanie. Szybko, bezpiecznie i solidnie. Zadzwoń 514 333 025. 514 333 025.
2: Szukasz miejsca na niezapomnianą imprezę okolicznościową? Wybierz Hotel Skansen w sierpcu. Wesela, chrzciny, komunie, urodziny, jubileusze. Profesjonalna obsługa, wyśmienite jedzenie oraz wystrój. Znajdziesz nas na hotelskansen.pl. Na hasło hotel 5% rabatu. Zapraszamy!
3: Masz dość kamer, które w nocy nic nie widzą? Postaw na profesjonalny monitoring od systemu Radosław Piórkowski. Dobierzemy sprzęt do domu, firmy i gospodarstwa. Podgląd kamer zawsze masz w swoim smartfonie. Solidny montaż i święty spokój. Zadzwoń 517 296 304.
4: Robisz podjazd, taras, ogrodzenie lub elewację? Przyjedź do GPiH w Działdowie. Doradzimy, przygotujemy ofertę i zapewnimy transport. W ofercie kostka brukowa, ogrodzenia, elewacje i docieplenia. GPiH, Działdowo, ulica Grunwaldzka 9. Kupuj polskie, wspieraj swoich.
5: Zapraszamy do gościńca Żuromin, dawniej Szafran. Nowa nazwa, ten sam świetny klimat. Organizujemy wesela, chrzciny, komunie, urodziny i inne przyjęcia. Gościniec Żuromin, dawniej Szafran, ulica Lubowicka 8. Telefon 604 117 561.
6: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M-Kwadrat w Sierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M-Kwadrat. Sierpc, ulica Płocka 44.
7: Wielki piknik rodzinny z koncertami. 4 czerwca Boże Ciało. Ośrodek wypoczynkowy Sitnica koło Rypina. W programie dla rodzin i dzieci. Jedyne w regionie spotkanie z mówiącym robotem, dmuchane place zabaw, animatorzy i piana party. Do tego wieczorne koncerty z Kolim,
8: daj mi jedno słowo,
7: Brookies i Bajorson. 4 czerwca Boże Ciało, Sitnica koło Rypina. Zaczynamy od 12. Wszystkie dzieci do lat 10 wstęp gratis.
1: Reklama. Tu Radio 7.

0: Reklama.
1: Firma I Wykopane. Prace ziemne Patryk Doliński oferuje. Wykopy, niwelacje terenu, kopanie stawów, wyburzenia, kruszywa i transport. Kompleksowo, terminowo, dokładnie. Zadzwoń już dziś. 884-774-884. 884-774-884.
2: Firma Kuźnia z oddziałami w Żurominie oraz Bieżuniu oferuje montaż gruntowych oraz powietrznych pomp ciepła, kotłów peletowych, instalacji gazowych oraz zbiorników gazowych na własność. Pełna termomodernizacja. Pozyskujemy dofinansowania. Szczegóły pod numerem 726 027 471. 726 027 471.
3: Do nowego Mitsubishi Grandis zmieścisz to... to... i to... Zyskaj funkcjonalne wnętrze z pojemnym bagażnikiem do 708 litrów i 8-letnią ochronę Mitsubishi. Teraz w atrakcyjnym finansowaniu 50 na 50 z RRSO 0%. Mitsubishi Grandis. Więcej miejsca na Twoje plany.
4: Zapraszamy do salonu Mitsubishi Michalski Motors, Płońsk, ulica Mazowiecka 6A.
5: Wynajmę halę magazynową o powierzchni 2000 m2 w Mławie przy ulicy Polnej 48, obok marketu budowlanego Farbex. Telefon 502 456 036. 502 456 036.
6: Chcesz legalnie zezłomować swój samochód? Skontaktuj się z Mam Auto. Kupujemy, odbieramy, a gotówkę dostaniesz do ręki. Telefon 510 503 510. Szukasz części? Mamy największy wybór używanych, sprawdzonych części z gwarancją. Mam Auto. Telefon 510 503 510.

0: Jest godzina 17.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Raty kredytów bez zmian, bo nie zmieniły się stopy procentowe. Chowanie się w toaletach szkolnych ze smartfonem komentuje premier. W długi czerwcowy weekend koleje wydłużą najpopularniejsze składy. Agnieszka Trojanowska-Bis. Kredytobiorcy na razie nie muszą bać się wyższych rat. Rada Polityki Pieniężnej zostawia stopy procentowe bez zmian. Bez zmian zostaną więc też i raty, i to prawdopodobnie na dłużej. Inflacja rośnie powyżej 3%, ale jednak rośnie wolniej niż obawiali się ekonomiści, mówi główny ekonomista Krajowej Izby Gospodarczej Piotr Soroczyński.
3: Najbardziej taki prawdopodobny scenariusz to to, że tej inflacji w ujęciu rocznym będziemy mieli jeszcze kilka miesięcy, prawie 10, w okolicach 3 z kawałkiem. Więc to nie jest taki czas, kiedy można by było obniżać stopy, ale to też nie jest taki czas, że trzeba by je było forsownie podnosić.
2: Z drugiej strony są oszczędzający na bankowych lokatach. Ich oprocentowanie cały czas powoli się obniża, choć stopy stojące w miejscu spowodują, że banki ze zmniejszaniem procentów od naszych pieniędzy przehamują. Smartfony w podstawówkach mają iść w odstawkę. Rząd zdecydował o zakazie korzystania z urządzeń przez uczniów w szkołach podstawowych. Będą wyjątki, gdy tak zarządzi nauczyciel albo ze względów zdrowotnych ucznia, ale jak twierdzi premier Donald Tusk, zakaz ma edukować i dawać jasny przekaz.
4: Będziemy słyszeli głosy, że łatwo obejść taki zakaz. W przerwach to i tak dzieciaki, nie wiem, chowają się w toaletach i korzystają z telefonu, ale no, jest różnica. Łamać zakaz, a co innego mieć pełną swobodę korzystania.
2: Sam zakaz nie wystarczy, mówi Magdalena Biegaj, prezes Instytutu Cyfrowego Obywatelstwa.
5: Bardzo często nauczyciele po prostu rezygnują z wiecznego upominania uczniów. Zakaz bez dostarczenia szkole narzędzi, czyli jakiegoś rodzaju przewodnika, manuala, jak to krok po kroku zrobić, jest nieskuteczny po prostu. W związku z czym obudzimy się w takiej samej rzeczywistości 1 września, kiedy ustawa ma wejść.
2: Jak wynika z deklaracji, aż 70% młodych ludzi przyznaje, że jest uzależniona od korzystania ze smartfonu. Poszkodowani po przejściu trąby powietrznej mieszkańcy Balcarzowic na Opolszczyźnie w tym tygodniu mają dostać pierwsze zasiłki. Pierwsze wsparcie to 8 tysięcy złotych, potem do 200 tysięcy na odbudowę. To pomoc podobna do tej z czasu powodzi.
6: Cały strąb jest przesunięty, bo góra, wszystkie pokoje są popękane i wszystko się przesunęło.
7: Jak się trzymamy? Musimy się trzymać. Głowa do góry i musimy myśleć, co teraz z tym wszystkim zrobić. Ręce, rękawy podwinąć i dać się do pracy.
2: Zniszczone domy są zabezpieczone. Do kilku obowiązuje zakaz wstępu. Poszkodowane rodziny mogą skorzystać z mieszkań zastępczych. Samoloty od 3 godzin nie wylatują i nie lądują w Belgii. Ruch lotniczy został wstrzymany w związku z akcją protestacyjną pracowników służb kontroli ruchu lotniczego. Paraliż belgijskich lotnisk potrwa do godziny 21. Pracownicy protestują przeciwko warunkom uruchomienia nowej wieży kontroli lotów w Namur. Od przyszłego roku centrum to ma przejąć i scentralizować obsługę wież kontroli ruchu lotniczego na lotniskach w Lisz i Charleroi. A u nas długi czerwcowy weekend. Z tego powodu ukłon w kierunku turystów robią PKP Intercity. Już od dziś do 7 czerwca, czyli do niedzieli, najpopularniejsze pociągi będą wydłużone o dodatkowe 590 wagonów.

0: kółka drzewek i krzewów ozdobnych Leszek Krajewski w Kruszewie koło Poniatowa zaprasza. Tuje, szmaragdy, katalpy, formy cięte i wiele więcej. Możliwość dowozu na terenie powiatu żuromińskiego. Informacje na stronie drzewkaleszka.pl lub pod numerem 602 763 916.
1: Skład węgla w Lidzbarku przy ulicy Cichej 11 poleca węgiel, wysokogatunkowy pelet, orzech, kostkę oraz ekogroszek dostępne od ręki. Na zakupiony węgiel dajemy gwarancję niskiej zawartości popiołu i wysokiej kaloryczności. Skład węgla Lidzbark, ulica Cicha 11. Telefon 692 544 513.
2: Nowe zasady czystego powietrza? Ten sam sprawdzony lokalny wykonawca. Do 170 tysięcy złotych dofinansowania. Gruntowe pompy ciepła, kotły na pelet, termomodernizację. Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji. Zaufaj lokalnej firmie. Pompy ciepła Bogucki Żuromin. Telefon 530 048 707.
3: Szukasz pracy jako lekarz? SPZ ZOS w Glinojecku zaprasza do współpracy. Poszukujemy lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, internista, lekarz rodzinny, pediatra, a także lekarza po odbytym stażu. Mile widziany lekarz w trakcie specjalizacji. Oferujemy atrakcyjne warunki zatrudnienia na umowę o pracę lub kontrakt oraz mieszkanie służbowe. Telefon 501 206 126, e-mail spzzos@glinojeck.pl.
4: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.
5: Market Mrówka w sierpcu zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka, Sierpc, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.
6: Reklama.
7: Radio 7.

0: Jest godzina 17:30.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Nowy chodnik i wspólne finansowanie, umowa podpisana w Dźwierzni. Sukces ucznia z Działdowa, laureat ogólnopolskiej olimpiady. Piłka dla dzieci, charytatywny turniej w gminie Lutocin. Wiadomości lokalne Radia 7, Jarosław Wydra. Powiat działdowski podpisał umowę na realizację przebudowy chodnika przy drodze powiatowej w Dźwierzni w gminie Iłowo-Osada. Inwestycje wykona firma z Grzybin. Wartość zadania wynosi ponad 300 tysięcy złotych. Koszty przedsięwzięcia zostaną podzielone pomiędzy powiat działdowski i gminę Iłowo-Osada. Każdy z samorządów przeznaczy na ten cel ponad 150 tysięcy złotych. Zadanie ma być wykonane jeszcze w tym roku. Gmina Iłowo-Osada pozyskała kolejne środki na rozwój lokalnej infrastruktury. Samorząd podpisał umowę z marszałkiem województwa warmińsko-mazurskiego Marcinem Kuchcińskim na dofinansowanie wyposażenia świetlicy wiejskiej. Nowy sprzęt ma pomóc w organizacji spotkań i integracji mieszkańców. Władze gminy podkreślają zaangażowanie koła gospodyń wiejskich z Grana Dźwierznia oraz przewodniczącej Marty Dolnej w realizację przedsięwzięcia. To jednak nie koniec inwestycji. Świetlice wiejskie w Dźwierzni i Sochach zostaną wyposażone w nowoczesne systemy grzewcze. Na ten cel gmina pozyskała ponad 200 tysięcy złotych dofinansowania z Unii Europejskiej. Samorząd informuje, że inwestycje mają poprawić komfort użytkowania świetlic i umożliwić organizację wydarzeń przez cały rok. Marcin Bedra z technikum w Zespole Szkół nr 1 w Działdowie został laureatem Olimpiady Talentów Akademia Księgowego. Uczeń kształcący się w zawodzie technik rachunkowości zajął trzecie miejsce w kraju. Finałowa gala olimpiady odbyła się w siedzibie Stowarzyszenia Księgowych w Polsce w Poznaniu. W wydarzeniu Marcinowi towarzyszył opiekun merytoryczny, nauczyciel Marek Gniatkowski. Uczeń wykazał się wiedzą z zakresu rachunkowości i finansów. W nagrodę otrzymał możliwość odbycia stażu w renomowanej firmie z branży rachunkowo-finansowej w Warszawie. To jeden z największych sukcesów uczniów Zespołu Szkół nr 1 w Działdowie w ogólnopolskich konkursach branżowych. Ruszyły zapisy na charytatywny turniej piłkarski w Swojęcinie. Drużyny będą rywalizować o Puchar Wójta Gminy Lutocin. Tegoroczna edycja będzie miała wyjątkowy, charytatywny charakter. Organizatorzy połączyli siły z ekipą Rowerem po Uśmiech Dzieci, aby wesprzeć placówkę Mario i Olek w Lidzbarku, mówi Łukasz Józefowicz, członek grupy Rowerem po Uśmiech Dzieci.
3: Boisko tartanowe w Swojęcinie. To będzie stawka o Puchar Wójta Lutocina i po Uśmiech Dzieci. Na was będą czekały oczywiście grill, napoje, dmuchańce dla dzieci.
2: Drużyna Rowerem po Uśmiech Dzieci również stanie do turnieju, mówi członek zespołu Mariusz Gulczyński.
4: My tutaj wystawiamy skład, ja, Łukasz, Zbyszek, Mariusz, dyrektor na bramce i jeszcze oczywiście kilka osób tutaj z placówki, więc też na pewno będziemy chcieli uratować honor.
2: Cały dochód z turnieju oraz towarzyszących atrakcji zostanie przekazany na pomoc dzieciom z placówki opiekuńczo-wychowawczej. Organizatorzy podkreślają, że chcą połączyć sportową rywalizację z pomocą potrzebującym. Turniej odbędzie się 21 czerwca na boisku tartanowym w Swojęcinie. Początek o godzinie 9. Organizatorzy zachęcają również firmy i osoby prywatne do wsparcia wydarzenia. Zapisy drużyn i informacje można uzyskać pod numerem telefonu, który podajemy na stronie Radia 7.
1: Więcej wiadomości z regionu znajdziesz na www.radio7.pl. Tu Radio 7 w regionie numer

0: Reklama.
1: Ośrodek Szkolenia Kierowców Zakręt w Mławie zaprasza na kursy operatorów koparko-ładowarek, koparek, wózków widłowych, HDS oraz podestów ruchomych. Zapisy w siedzibie ośrodka w Mławie przy ulicy Lelewela 13, lokal 1 lub pod numerem 606 205 154. 606 205 154. Super ceny w spiżarni Smakosza. Schab wieprzowy bez kości, kilogram 14,99. Coca-Cola 1,5 litra, 6,49 przy zakupie dwóch sztuk. I kaszmir, ręcznik papierowy Mega Rolka, 5,99 przy zakupie dwóch sztuk. Oferta ważna do 6 czerwca w spiżarni Smakosza w Żurominie przy Wyzwolenia 40.
2: GPIH. Galanteria przestrzeni inspirowana harmonią. Kostka ogrodzenia, elewacje i docieplenia.
1: Spiżarni Smakosza w Żurominie przy Wyzwolenia 40.
2: GPIH. Galanteria przestrzeni inspirowana harmonią. Kostka ogrodzenia, elewacje i docieplenia dla domu, firmy.

0: jasne zasady. Telefon 538 222 538.
1: Betoniarnia Strzegowo oferuje różnego rodzaju materiały budowlane. Pustak, stal, bloczek i beton z najlepszych surowców. Na wszystkie materiały posiadamy certyfikaty jakości. Betoniarnia Strzegowo zaprasza regionalnych inwestorów do współpracy i zapoznania się z naszą ofertą. 513 423 980 513 423 980.
2: Salon M-Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Światła, łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.

0: Reklama.
1: Marzysz o własnym mieszkaniu? Z bankiem spółdzielczym w Działdowie z siedzibą w Lidzbarku to prostsze niż myślisz. Kredyt bez prowizji. Odwiedź nas w Lidzbarku, Działdowie, Lubowidzu lub Rybnie. Bank spółdzielczy w Działdowie z siedzibą w Lidzbarku. Zadbaj o swoje miejsce do życia z naszym kredytem mieszkaniowym.
2: Mega Sierpc oferuje hurtową i detaliczną sprzedaż oleju napędowego bez biododatków oraz oleju opałowego. Gwarantujemy terminowe dostawy w najlepszych cenach. Mega Sierpc, ulica Wróblewskiego 2A. Zadzwoń i sprawdź nas. 609 000 157. 609 000 157.
3: Sprzedaż kompostu do poprawy właściwości gleby, pielęgnacji terenów zielonych, ogródków działkowych, trawników, pielęgnacji i nawożenia roślin. Odbiór w kompostowni w Zakrzewie, gmina Działdowo. Telefon 519 526 181. Promocyjna cena, tylko 50 zł netto za tonę.
4: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M-Kwadrat w Sierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M-Kwadrat, Sierpc, ulica Płocka 44.
5: Wielki piknik rodzinny z koncertami. 4 czerwca Boże Ciało. Ośrodek wypoczynkowy Sitnica koło Rypina. W programie dla rodzin i dzieci. Jedyne w regionie spotkanie z mówiącym robotem, dmuchane place zabaw, animatorzy i piana party. Do tego wieczorne koncerty z Kolim,
6: daj mi jedno słowo,
5: Brookies i Bajorson. 4 czerwca Boże Ciało, Sitnica koło Rypina. Zaczynamy od 12. Wszystkie dzieci do lat 10 wstęp gratis.
0: Reklama.
7: Tu Radio 7.

0: Minęła godzina 18.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Minimalne wynagrodzenie w przyszłym roku może wynieść prawie 5 tysięcy. Synoptycy donoszą długi weekend, bardzo ciepły, ale deszczowy. Zaczęły się rekrutacje na studia wyższe, sporo nowych kierunków. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Minimalne wynagrodzenie w przyszłym roku w wysokości 4986 zł. Taką rekomendację wyda rządowi Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Rząd musi przedstawić swoje założenia w tej sprawie do połowy czerwca. Dobra wiadomość, długi czerwcowy weekend będzie generalnie ciepły, a miejscami wręcz upalny. Zła, będzie sporo i często padać. Takie są generalne prognozy na najbliższe dni. Temperatura będzie się miejscami zbliżać nawet do 30 stopni, ale w zasadzie wszędzie, zwłaszcza popołudniami, mogą pojawić się burze. Mówi synoptyk IMGW Agnieszka Prasek.
3: Szczególnie w centrum, na południu oraz we wschodniej połowie kraju. Miejscami mogą im towarzyszyć intensywne opady deszczu, grad i porwisty wiatr.
2: Zdaniem meteorologów przewidywana na najbliższe dni aura jest typowa właśnie dla początku czerwca, a większe opady mogą bardzo pomóc rolnikom i leśnikom. Gorąco ma być tego lata nie tylko w Polsce. ONZ ostrzega przed wyjątkowo silnym w tym roku zjawiskiem El Niño. Powoduje ekstremalne zjawiska pogodowe na świecie. Ponad przeciętnie wysokie temperatury mogą się utrzymać nawet do listopada. Od jutra młodzież w wieku do 16 lat będzie musiała jeździć na e-hulajnogach w kasku. Zmieniają się przepisy. Co na to sami zainteresowani? Pyta Agnieszka Wynarska.
4: Można się bardzo mocno połamać bez kasku, albo można nawet umrzeć, sobie czaszkę rozbić.
5: Czy znacie kogoś, kto nie nosi kasku albo nosi rzadko?
6: Mój kolega z ławki.
7: On nie chce, bo tak samo jak moja siostra, bo uważa, że źle będzie wyglądać.
5: A ile siostra ma lat?
7: 13.
2: Za brak kasku u dziecka rodzice lub opiekunowie zapłacą 100 zł mandatu. Słowo o polityce. Nie będziemy gdybać, odpowiada rzecznik rządu na pytanie, czy premier poprze wniosek prezydenta o odebranie orderu Orła Białego Wołodymirowi Zełenskiemu. Posiedzenie kapituły orderu zaplanowane jest na poniedziałek.
8: To nie jest miejsce, żeby gdybać. Jeżeli taki wniosek przyjdzie, to wtedy będzie można się do tego odnieść.
2: Prezydent Karol Nawrocki zaproponowałby odebrać order Orła Białego Zełenskiemu po tym, jak ukraiński prezydent nadał jednej z jednostek wojskowych imię bohaterów UPA. Donald Tusk stwierdził, że decyzja Wołodymyra Zełenskiego jest niepokojąca z punktu widzenia naszych relacji i narusza polską wrażliwość historyczną. Unia Europejska chce zezwolić na polowania na kormorany. Pod wnioskiem podpisało się 9 państw, w tym Polska. Ornitolodzy są temu przeciwni, tłumaczy profesor Marcin Polak z Katedry Zoologii i Ochrony Przyrody UMCS-u w Lublinie.
9: On poluje na właśnie chore, osłabione ryby, które mogą być pod presją jakichś patogenów, na przykład tasiemców. Czy ja jestem przeciwnikiem zabijania kormoranów? No to nie jest rozwiązanie problemu.
2: Wśród argumentów jest taki, że kormorany masowo wyjadają ryby z rzek i mórz. Na razie kormorany od ponad 40 lat są pod ochroną. Ruszyły rekrutacje na wyższe uczelnie. Wiele z nich proponuje nowe kierunki. Na przykład Uniwersytet Wrocławski oferuje geoinformacje oraz język romański w komunikacji biznesowej.
1: To są wiadomości Radia 7.
10: Michał Waszkiewicz, dzień dobry, zapraszam na informacje sportowe. Znamy pierwsze półfinalistki French Open. Mira Andriewa pokonała gładko Rumunkę Solanę Kirstę 6-0-6-3, a w ukraińskim pojedynku Marta Kostiuk wygrała z Liną Svitoliną 6-3-2-6-6-2. Kostiuk jest w tym roku niepokonana na mączce, ale zdaniem byłej liderki rankingu Angeliki Kerber wciąż nie jest główną pretendentką do tytułu.
11: Myślę, że faktycznie faworytką będzie Sabalenka, jest numer jeden i to jest faworytka zawsze, obojętnie na jakim poziomie.
10: Kerber, jak wielu ekspertów, jest zaskoczona i zachwycona grą Mai Chwanińskiej.
11: Wszystkich to zaskoczyło i cała Polska się w tej chwili też cieszy, bo muszę powiedzieć, wygrać i wyjść z eliminacji i teraz być w ćwierćfinale w Paryżu, to coś niesamowitego i na pewno może już być dumna, ale oczywiście jeszcze z turnieju grać ćwierćfinał i to jest coś niesamowitego i życzę Mai oczywiście co najlepszego w ćwierćfinale.
10: Maja Chwanińska jutro zagra z Anną Kalińską. Po nich na kort wyjdą Aryna Sabalenka i Diana Schneider. Kolejnym wielkoszemowym przystankiem będzie Wimbledon. Maja Chwanińska mimo dużego awansu w rankingu będzie musiała w Londynie przebijać się przez kwalifikacje. Dlatego Polski Związek Tenisowy zwrócił się dziś z prośbą o przyznanie Polce dzikiej karty. Kamil Grabara w bramce, Robert Lewandowski i Piotr Zieliński w wyjściowej jedenastce. Selekcjoner Jan Urban zdradził dziś część składu naszej kadry na jutrzejszy mecz z Nigerią. Ale tak samo jak podczas przegranego meczu z Ukrainą we Wrocławiu, trener zamierza trochę namieszać w składzie.
12: Było dużo zmian w pierwszym spotkaniu, w drugim też będzie wiele zmian. Byłem zaskoczony, jak słyszałem, że to wielu dziwiło, że tak wiele zmian. Natomiast uważam, że no to są mecze sparingowe i właśnie teraz jak niekiedy. No próbować różnych rzeczy, dawać szansę zawodnikom.
10: Mecz z Nigerią jutro na Stadionie Narodowym w Warszawie, początek o 20:45. Po zakończeniu sezonu wiadomo, że najważniejszy będzie mundial, ale kluby zaczną się za chwilę zbroić. Na razie zmieniają trenerów. Liverpool po zwolnieniu Arne Slota rozpoczął rozmowy z Antonim Iraolą. Ajax Amsterdam zatrudnił dziś Michela, byłego trenera Girony, a Łukasza Skorupskiego w Bolonii będzie prowadził Domenico Tedesco.

0: Kroniki Pogranicza. Z dziejów Mazowsza Północnego i Działdowszczyzny.
1: Dzień dobry Państwu, mówi dr Arkadiusz Meller. Dzisiejszy felieton poświęcony będzie utworzeniu i funkcjonowaniu sierpeckiego getta. W wyniku wysiedlenia z ponad 3000 społeczności żydowskiej w sierpcu pozostało około 500 Żydów. Mimo kary śmierci czekającej na powracających Żydów, podejmowali oni próby przedostania się do swojego rodzinnego miasta. Udało się to około 150 Żydom. Dla pozostałych w sierpcu Żydów w marcu bądź kwietniu 1940 roku utworzono getto. Sierpeckie getto obejmowało część przedwojennej dzielnicy żydowskiej i jej w skład weszła współczesna ulica 11 listopada oraz część dzisiejszej ulicy Kilińskiego, a także fragment obecnego placu kardynała Stefana Wyszyńskiego. Z getta wysiedlono zamieszkujących tam Polaków i na ich miejsce sprowadzono z pozostałych części miasta Żydów, by skoncentrować ich na jednym obszarze. Na terenie sierpeckiego getta z grona Polaków pozostała jedynie rodzina Przybyszewskich oraz malarz Białecki podejmujący się prac dla Niemców. Był m.in. odpowiedzialny za odnowienie gmachu niemieckiego starostwa powiatowego. Wprawdzie teren dookoła getta nie został otoczony murem czy też zasiekami, jednak Żydzi, poza tymi, którzy posiadali stosowne przepustki, nie mogli go opuszczać. Żydzi byli zobligowani do pracy, którą wykonywali zarówno w getcie, jak i poza nim, o ile posiadali stosowne zezwolenia uprawniające do opuszczenia getta. Takie specjalne przepustki do przechodzenia na stronę aryjską posiadało około 200 Żydów, mających odpowiednie kwalifikacje, i w ich gronie znajdowali się rzemieślnicy, krawcy i szewcy. Najczęściej byli oni wykorzystywani do prac porządkowych, takich jak czyszczenie ulic, wywóz nieczystości, oczyszczenie rzeki Sierpienicy, czy też pogłębianie miejskiego akwenu funkcjonującego pod nazwą Jeziórek. Z niewolniczej pracy Żydów korzystali także Volksdeutsche, którzy przejmowali nieruchomości należące do Żydów. Za pracę u nich Żydzi otrzymywali skromną zapłatę w wysokości 80 pfeningów za dzień. Zapłatę za pracę wypłacał Żydom Jakub Pukacz, który otrzymywał pieniądze od niemieckiego starostwa powiatowego, jednocześnie kierował swoich pobratymców do konkretnych robót. W sierpeckim getcie, tak jak i w całym okupowanym mieście, Niemcy wprowadzili kartki żywnościowe, przy czym przydziały przeznaczone dla Żydów były znacznie skromniejsze od tych przysługujących Polakom. Żydzi, by móc zapewnić sobie pożywienie, nielegalnie opuszczali teren getta i udawali się do znajomych okolicznych chłopów. Niemcy pozwolili na utworzenie i funkcjonowanie w sierpeckim getcie Judenratu, czyli Żydowskiej Rady. Na czele Rady Żydowskiej stali Mendelis, Jakow Pokacz, Szlomo Kutner. Zadanie, jakie postawili im niemieccy okupanci, polegało na codziennym wskazywaniu oraz odsyłaniu Żydów przeznaczonych do pracy, przekazywaniu niemieckich komunikatów i rozporządzeń oraz powstrzymaniu powrotu wysiedlonych sierpeckich Żydów. Niezwykle dramatyczne zarówno dla Polaków, jak i Żydów były wydarzenia z 1 września 1940 roku. Wtedy to na terenie żwirowiska, popularnie nazywanego Glinkami, znajdującego się za szpitalem, żandarmi oraz gestapowcy, którzy przybyli z Ciechanowa w towarzystwie landrata Hermana Wolka, dokonali rozstrzelania 42 więźniów wywiezionych z obozu koncentracyjnego w Działdowie. Wśród rozstrzelanych znajdowali się przedstawiciele polskiej inteligencji, urzędnicy państwowi, nauczyciele oraz dwaj księża, ksiądz Franciszek Burawski i ksiądz Józef Świniarski. Jako jedyny egzekucję przeżył Kazimierz Rzeszotarski, który wraz z 10 innymi więźniami rzucił się do ucieczki w kierunku rzeki Sierpienicy. Z grupy, która ratowała się ucieczką, przeżył tylko on. Niemcy zmusili mieszkańców Sierpca do obserwacji tej egzekucji. Szczególny wymiar miało pojawienie się w lutym bądź marcu 1941 roku w getcie sierpeckim Żydów płockich, którzy wysiedleni z płockiego getta byli kierowani przez Niemców do obozu w Działdowie. wyczerpani oraz głodni, otrzymywali pożywienie od swoich pobratymców, którzy sami znajdowali się w tragicznym położeniu. Jeden z sierpeckich Żydów, Meir Zemelman, za przekazanie chleba został schwytany i wywieziony do działdowskiego obozu koncentracyjnego, w którym został zamordowany. Znaczący wpływ na poprawę sytuacji Żydów w getcie miała działająca w okolicach partyzantka, która zwalczała wszelkie przejawy kolaboracji z Niemcami i wydawanie Żydów okupantów. Za taki czyn groziły surowe konsekwencje, które działały odstraszająco. O dalszych losach sierpca dowiecie się Państwo w kolejnych audycjach. Kłaniam się nisko i do usłyszenia. Dr Arkadiusz Meller.
0: Kroniki pogranicza. Z dziejów Mazowsza Północnego i Działdowszczyzny.
2: Reklama. Pęknięta szyba? Szyby24.pl zaprasza do nowego serwisu w Mławie przy ulicy Płockiej 124B. Szybka wymiana szyb samochodowych, kalibracja kamer ADAS i obsługa aut osobowych oraz ciężarowych. Szyby24.pl. Mława Płocka 124B. Eksperci od szyb samochodowych.
3: Nowa Skoda? Mamy ją od ręki. Zapomnij o czekaniu miesiącami. W Jarzyński Autoserwis w Ciechanowie fabrycznie nowe Skody stoją na placu i czekają na Ciebie z rabatem aż do 22 500 zł. Zapraszamy do naszego salonu. Jarzyński Autoserwis, Ciechanów, ulica Kasprzaka 5. Autoryzowany salon Skody oraz serwis marek Skoda, Volkswagen, Seat i Cupra. Zadzwoń i zapytaj o szczegóły. 23 674 39 40. 23 674 39 40.
4: Planujecie ślub? Przed Wami jedna z najpiękniejszych chwil w życiu. Wybierzcie symbol, który zostanie z Wami na zawsze. Piękne, trwałe i wyjątkowe obrączki ślubne stworzone z myślą o Waszej miłości. Teraz w salonach Onyx czeka na Was wyjątkowa okazja. Specjalny rabat dla nowożeńców. Zapraszamy. Jubiler Onyx. Mława, Żuromin, Działdowo.
5: Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.
6: Wynajmę halę wysokiego składowania klasy A o łącznej powierzchni 15 tysięcy metrów kwadratowych w miejscowości Modła 2 km od Mławy. Więcej informacji pod numerem telefonu 602 613 905. 602 613 905.

0: Zbliża się godzina 18:30.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Pieniądze dla Lubowidza, 5 inwestycji z finansowaniem. Drogi w gminie Działdowo podpisano kolejne umowy. Nagroda dla Zielonego Targu, Ciechanów wśród najbardziej innowacyjnych samorządów. Wiadomości lokalne Radia 7, Jarosław Wydra. Gmina Lubowidz pozyskała kolejne dofinansowania. Burmistrz Jarosław Czapliński oraz skarbnik Anna Krajewska podpisali 5 umów na dofinansowanie różnych inwestycji i działań. Blisko 20 tysięcy złotych trafi na działania związane z zapobieganiem bezdomności zwierząt. Prawie 25 tysięcy gmina otrzyma na utworzenie Młodzieżowej Rady Miejskiej w Lubowidzu. Kolejne środki wesprą jednostki ochotniczych straży pożarnych. OSP KSRG Płociczno otrzyma 35 tysięcy złotych na zakup odsysacza spalin, a OSP Mleczówka 100 tysięcy złotych na lekki samochód pożarniczy. Największe dofinansowanie wynosi 150 tysięcy złotych. Środki zostaną przeznaczone na budowę drogi w miejscowości Sztok. Dofinansowanie pochodzi z budżetu województwa mazowieckiego. Gmina Działdowo przygotowuje kolejne inwestycje drogowe. Wójt Mirosław Zieliński podpisał 5 umów na opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy dróg w Księżym Dworze, Uzdowie i Filicach. Jednym z największych przedsięwzięć będzie przygotowanie projektu przebudowy dróg na osiedlu w Księżym Dworze, położonym za ulicą Graniczną w Działdowie. Dokumentacja obejmie około kilometra dróg. W planach są m.in. budowa kanalizacji deszczowej, przebudowa ulic, nowe ciągi piesze oraz ścieżka pieszo-rowerowa. Projekt zakłada również przebudowę skrzyżowania z drogą powiatową. Dokumentacje mają powstać jeszcze w tym roku. Ciechanów został wyróżniony w ogólnopolskim konkursie Innowacyjny Samorząd. Miasto otrzymało 3. nagrodę za budowę Zielonego Targu przy ulicy Płońskiej. Nagrody wręczono podczas gali w Centralnym Domu Technologii w Warszawie. Wyróżnienie odebrał prezydent Ciechanowa Krzysztof Kosiński.
3: Ta nagroda pokazuje, że lokalne inicjatywy mogą być zauważone w całym kraju. To duża satysfakcja, że kolejna inwestycja miasta Ciechanów zyskuje ogólnopolskie uznanie.
2: Zielony Targ został otwarty w lipcu ubiegłego roku. Inwestycja zastąpiła zdegradowane targowisko nowoczesnym obiektem handlowo-usługowym. Powstały tam lokale dla przedsiębiorców, przestrzeń targowa oraz miejsca integracji mieszkańców. Obiekt wyposażono m.in. w panele fotowoltaiczne, pompę ciepła, system retencji wody oraz zielony dach. To miejsce wyjątkowe nie tylko na skalę Polski, uważa prezydent Krzysztof Kosiński.
3: Zielony Targ jest nową, atrakcyjną przestrzenią, niepowtarzalną architektonicznie, bo nigdzie w Europie nie ma drugiego takiego obiektu, ale oprócz wymiaru estetycznego został doceniony również pomysł wsparcia lokalnych drobnych przedsiębiorców poprzez wynajem przestrzeni za symboliczny 1 zł z metra kwadratowego.
2: Na realizację inwestycji samorząd pozyskał 21 milionów złotych z programu Zielona Transformacja Miast w ramach Krajowego Planu Odbudowy. Rozpoczęła się akcja Rowerowy Czerwiec 2026 Kręcimy na Zdrowie. Przez cały miesiąc mieszkańcy gminy Żuromin będą rywalizować o jak najlepszy wynik w ramach ogólnopolskiej zabawy Rowerowa Stolica Polski dla gmin. Do udziału mogą dołączyć uczniowie szkół podstawowych, młodzież, dorośli, seniorzy oraz całe rodziny. Kilometry należy rejestrować za pomocą aplikacji Aktywne Miasta. Organizatorzy przygotowali także klasyfikacje dla szkół podstawowych. Nagrody trafią do najbardziej aktywnych uczennic i uczniów oraz szkoły, która osiągnie najlepszy wynik w przeliczeniu na jednego uczestnika. W programie znalazły się również 2 rajdy rowerowe. Pierwszy dla uczniów klas 7 i 8 odbędzie się 3 czerwca. Drugi, otwarty dla wszystkich mieszkańców, zaplanowano na 12 czerwca. Akcja potrwa do końca miesiąca.
1: Więcej wiadomości z regionu znajdziesz na www.radio7.pl. Tu Radio 7 w regionie numer

0: Reklama. Potrzebujesz sprawdzonego i certyfikowanego peletu idealnego do kotłów piątej generacji? Pelet Wood Pellets i inne topowe marki dostępne od ręki. Zamów już dziś z dostawą prosto do domu w promieniu 200 km. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Bieżuń. Telefon 792 360 360. 792 360 360.
1: Chcesz legalnie zezłomować swój samochód? Skontaktuj się z Mam Auto. Kupujemy, odbieramy, a gotówkę dostaniesz do ręki. Telefon 510 503 510. Szukasz części? Mamy największy wybór używanych, sprawdzonych części z gwarancją. Mam Auto. Telefon 510 503 510.
2: Remontujesz, budujesz, tanio w Stalremie kupujesz. Okna, drzwi, bramy, rolety. Montaż drzwi na stare futryny. Wybrane modele drzwi od ręki. Promocja z montażem do minus 30%. Stalrem, Sierpc, plac kardynała Wyszyńskiego 13, Płońsk, Półtuska 50, Płock, Dworcowa 25. abcstalrem.pl.
3: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4/1B. Telefon 602 613 905. 602 613 905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
4: Wielki piknik rodzinny z koncertami.
5: Nie
4: 4 czerwca Boże Ciało. Ośrodek wypoczynkowy Sitnica koło Rypina. W programie dla rodzin i dzieci. Jedyne w regionie spotkanie z mówiącym robotem, dmuchane place zabaw, animatorzy i piana party. Do tego wieczorne koncerty z Kolim.
6: Daj mi jedno słowo.
4: Brookies i Baj. Jedyne w regionie spotkanie z mówiącym robotem, dmuchane place zabaw, animatorzy i piana party. Do tego wieczorne koncerty z Kolim.
6: Daj mi jedno słowo.
4: Brookies i Bajorson. 4 czerwca.

0: Reklama.
1: Firma Kuźnia z oddziałami w Żurominie oraz Bieżuniu oferuje montaż gruntowych oraz powietrznych pomp ciepła, kotłów pelletowych, instalacji gazowych oraz zbiorników gazowych na własność. Pełna termomodernizacja. Pozyskujemy dofinansowania. Szczegóły pod numerem 726 027 471. 726 027 471.
2: W hodowli liczy się partner, na którym możesz polegać. Kabanek. Oferujemy warchlaki z Danii najwyższej jakości. Prowadzimy integrację tucz bez ryzyka w przejrzystym systemie współpracy. Stawiamy na jakość, stabilność i jasne zasady. Telefon 538 222 538.
3: Firma Kabanek w Osówce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy żyto, pszenżyto, pszenicę, kukurydzę. Płatność w dniu dostawy. Telefon 507 564 487. 507 564 487.
4: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607-730-147. 607-730-147.
5: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.

0: Minęła godzina 19.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Strony dla dorosłych w internecie mają być bardziej kontrolowane. Psy i koty będą obowiązkowo chipowane. Prezydent podpisał ustawę. Ledwo otworzyli, a już musieli zamknąć. Problemy z efektownym kąpieliskiem na krakowskim Zakrzówku. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Nielegalne treści mają szybciej znikać z internetu. Rząd przyjął pakiet ustaw dotyczący bezpieczeństwa. Dotyczy m.in. ograniczenia dostępu młodzieży do pornografii. Błażej Kulesza.
3: Sama deklaracja o pełnoletności już nie wystarczy, by skorzystać z treści, które dla młodych osób mogą być szkodliwe.
4: Ta weryfikacja musi być bezpieczna, a jednocześnie skuteczna.
3: Mówi wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.
4: W przypadku wchodzenia na strony pornograficzne to jest 1 000 000 zł.
3: Płacić mają ci, którzy treści dostarczają, a weryfikacja ma się odbywać chociażby za pośrednictwem Europejskiego Portfela Tożsamości Cyfrowej. To rozwiązanie planowane jest jednak na grudzień tego roku. Ponadto treści usuwane z internetu mają być pod kontrolą sądów powszechnych.
2: Obowiązek chipowania i rejestrowania czworonogów wejdzie w życie. Prezydent Karol Nawrocki podpisał ustawę o Krajowym Rejestrze Oznakowania Psów i Kotów. Ma ona ograniczyć bezdomność zwierząt. Amerykańscy żołnierze rotacyjni opuszczają Litwę. Wycofuje się z niej ponad 1000 amerykańskich żołnierzy wraz ze sprzętem wojskowym. Termin przybycia nowego kontyngentu oraz jego liczebność na razie są nieznane. Dotychczasowe rotacje odbywały się bez zakłóceń, ale inaczej niż teraz. Żołnierze USA przybywali na Litwę jeszcze przed zakończeniem służby przez poprzednią grupę. Doradca prezydenta Litwy oświadczył, że Waszyngton zapewnił Wilno, iż utrzyma amerykańską obecność wojskową na Litwie. Teraz o wynalazku, który ma możliwie ograniczyć ból i stres przy pobieraniu krwi u dzieci. Skanuje rękę dziecka i wskazuje, gdzie najlepiej przeprowadzić zabieg, tak by nie trzeba było wkuwać się kilka razy. Anna Gmiterek-Zabłocka.
5: Skanery są nowoczesne i działają na podczerwień. Gdy urządzenie jest nad naszą dłonią, pielęgniarka na skórze dłoni dokładnie widzi, jak wyglądają nasze naczynia krwionośne i w które należy się wbić, by na przykład pobrać krew.
6: Bardzo dokładna ocena naczyń krwionośnych.
5: Mówi Ryszard Majewski ze stowarzyszenia, które przekazało Lubelskiemu Szpitalowi skanery.
6: I w zasadzie bez pudła zakłada się w kłucie, bo taki skaner, oprócz tego, że pokazuje naczynia krwionośne, to pokazuje grubość tych naczyń krwionośnych, co jest niezwykle ważne.
2: Nowy skaner trafił właśnie do Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Lublinie. Tylko kilka godzin trwała zabawa na kąpielisku na krakowskim Zakrzówku. Zaraz po inauguracji sezonu trzeba je było zamknąć. W basenie pojawiła się nieznana substancja. Nie można wykluczyć celowego zanieczyszczenia, mówi rzecznik Zarządu Infrastruktury Sportowej Sławomir Farbaniec.
7: Dokładny skład jeszcze będziemy badać. Cały czas pracujemy nad tym, aby jak najszybciej ustalić, co dokładnie znajduje się w wodzie, jakie jest pochodzenie tej substancji.
2: Najważniejsze jest bezpieczeństwo, stąd zamknięcie kąpieliska tuż po jego otwarciu.
7: Chcemy mieć 100% pewności, że kąpielisko jest bezpieczne dla wszystkich, którzy będą z niego korzystać. Dlatego też zależy nam na kompleksowym przebadaniu wody pod tym kątem.
2: Dopiero później woda zostanie oczyszczona. Nie wiadomo, czy na długi weekend uda się otworzyć tę krakowską atrakcję.
1: To są wiadomości Radia 7.
8: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Mira Andriejewa i Marta Kostiuk, pierwszymi półfinalistkami French Open, Rosjanka pokonała Rumunkę Sorane Kirste 6-0-6-3, a Ukrainka swoją rodaczkę Elinę Svitolinę 6-3-2-6-6-2. Pierwszym półfinalistą Rolanda Garrosa został z kolei rozstawiony z dwójką Aleksander Zwieriew. Niemiec w trzech setach ograł Hiszpana Rafę Hodara. Przypomnę, jutro o półfinał Maja Chwalińska zagra z Anną Kalińską.
9: Dziewczyna z czołówki już od chyba kilku lat tam jest. Na pewno gra świetny tenis. Nigdy z nią nie miałam okazji zagrać, więc będzie to nasze pierwsze spotkanie. No ona jest bardziej doświadczona, bardziej utytułowana, więc pewnie będzie w roli faworytki, znaczy na pewno. Ale zagram najlepiej jak potrafię i zrobię wszystko, żeby ten mecz wygrać.
8: Po nich na kort wyjdą Aryna Sabalenka i Diana Schneider. Polscy koszykarze rozpoczynają dziś walkę na Mistrzostwach Świata w odmianie 3-3. Kobiecy zespół wygrał wczoraj z Madagaskarem, ale przegrał z Czechami. Mężczyźni o 19.45 zagrają z Mongolią, a o 21.35 z Łotwą. Łatwo nie będzie, mówi Grzegorz Bachański, prezes Polskiego Związku Koszykówki.
10: Losowanie nie było szczęśliwe, ale ja wychodzę z założenia, że paradoksalnie im trudniejsi przeciwnicy w grupie, tym tym lepiej mieć trudniejszych przecinków na początku i wiedzieć, o co się gra i spróbować ich, że tak powiem, ograć, bo później będziemy ewentualnie lepiej przygotowani do tych gier, jeżeli wyjdziemy o walkę o ćwierćfinał.
8: Kolejne mecze Polaków pojutrze z Czechami i USA. Panie zagrają jutro z Holenderkami i Azerbejdżanem. Polscy piłkarze zagrają jutro ostatni mecz w sezonie, po czym pojadą na zasłużone urlopy. W Warszawie biało-czerwoni zmierzą się towarzysko z Nigerią. W niedzielę we Wrocławiu przegrali 0-2 z Ukrainą, a część kibiców zarzucała im brak zaangażowania. To krzywdzące, mówi selekcjoner Jan Urban.
11: Nie można drużynie zarzucać braku zaangażowania. Po prostu wielu z nich wyrwaliśmy z wakacji. W różnym momencie są, w różnej dyspozycji, ale my nigdy nie będziemy lekceważyć naszych kibiców.
8: Towarzyski mecz z Nigerią jutro o 20:45.
2: Na wschodzie Polski możliwe dziś jeszcze burze. Jutro burzowo może być na południu, na zachodzie i w centrum, a temperatura podobna do dzisiejszej, czyli od 21 do 25 stopni. Wiatr przeważnie słaby i umiarkowany, ale w czasie burz, jak to zwykle bywa, porywisty.
12: Wieczorynka Radia 7. Zawsze po 19:00.

0: Reklama.
1: Wielki piknik rodzinny z koncertami. 4 czerwca Boże Ciało. Ośrodek wypoczynkowy Sitnica koło Rypina. W programie dla rodzin i dzieci. Jedyne w regionie spotkanie z mówiącym robotem, dmuchane place zabaw, animatorzy i piana party. Do tego wieczorne koncerty z Kolim.
2: Daj mi jedno słowo.
1: Brookies i Bajorson. 4 czerwca Boże Ciało. Sitnica koło Rypina. Zaczynamy od 12. Wszystkie dzieci do lat 10 wstęp gratis.

0: Reklama.
1: Wielki piknik rodzinny z koncertami. 4 czerwca Boże Ciało. Ośrodek wypoczynkowy Sitnica koło Rypina. W programie dla rodzin i dzieci. Jedyne w regionie spotkanie z mówiącym robotem, dmuchane place zabaw, animatorzy i piana party. Do tego wieczorne koncerty z Kolim.
2: Daj mi jedno słowo.
1: Brookies i Bajorson. 4 czerwca Boże Ciało. Sitnica koło Rypina. Zaczynamy od 12. Wszystkie dzieci do lat 10 wstęp gratis.
0: Reklama.
3: Wieczorynka Radia 7. Zawsze po 19:00.

0: Reklama.
1: Wielki piknik rodzinny z koncertami. 4 czerwca Boże Ciało. Ośrodek wypoczynkowy Sitnica koło Rypina. W programie dla rodzin i dzieci. Jedyne w regionie spotkanie z mówiącym robotem, dmuchane place zabaw, animatorzy i piana party. Do tego wieczorne koncerty z Kolim,
2: daj mi jedno słowo,
1: Brookies i Bajorson. 4 czerwca Boże Ciało, Sitnica koło Rypina. Zaczynamy od 12. Wszystkie dzieci do lat 10 wstęp gratis.
0: Reklama.
3: Zawsze po 19. Wieczorynka Radia 7. 100% imprezowych hitów bez gadania.
4: Right now.

0: Minęła godzina 22:30.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Poszkodowani przez trąbę powietrzną na Opolszczyźnie dostaną zasiłki. Niebezpieczne szklanki w dyskoncie GIS kazał wycofać ze sprzedaży. Zawodowi opiekunowie małych dzieci mają być lepiej chronieni przez prawo. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Poszkodowani po przejściu trąby powietrznej mieszkańcy Balcarzowic na Opolszczyźnie w tym tygodniu mają dostać pierwsze zasiłki. Pierwsze wypłaty powinny pojawić się jeszcze przed długim weekendem. Najpierw 8 tysięcy złotych, potem do 200 tysięcy na odbudowę. To pomoc podobna do tej z czasów powodzi.
3: Cały strop jest przesunięty, bo góra, wszystkie pokoje są popękane i wszystko się przesunęło.
4: Jak się trzymamy? Musimy się trzymać. Głowa do góry i musimy myśleć, co teraz z tym wszystkim zrobić. Ręce, rękawy podwinąć i dać się do pracy.
2: Zniszczone domy są zabezpieczone. Do kilku obowiązuje zakaz wstępu. Poszkodowane rodziny mogą skorzystać z mieszkań zastępczych. Główny inspektorat sanitarny wycofuje ze sprzedaży partię szklanek dostępnych w sklepach KIK. Kontrola wykazała w nich obecność niebezpiecznych metali ciężkich, ołowiu i kadmu. GIS apeluje do klientów, by nie używali tych produktów do kontaktu z żywnością. Dokładny numer partii znajdziemy na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Do jutra rana ma potrwać naprawa jednej z najbardziej uczęszczanych tras kolejowych, linii Otwockiej pod Warszawą. Pociągi Szybkiej Kolei Miejskiej i Kolei Mazowieckich, które kończą bieg na stacji Warszawa-Wawer, kursują tylko do stacji Warszawa Wschodnia. Jutro wchodzą w życie przepisy nakazujące obowiązek jazdy w kasku ochronnym dla dzieci i młodzieży poniżej 16 roku życia. Dotyczy to jazdy na rowerach i hulajnogach elektrycznych. Niektóre dzieci już teraz nie zapominają o kaskach.
5: Zakładasz kask?
6: Tak, zawsze. Żeby jak spadnę, to żeby uchronić głowę.
5: Dzieci jeżdżą bez kasków?
6: Po ulicach na hulajnogach elektrycznych nie mają kasku. Po 3 osoby jeżdżą na tych hulajnogach.
2: Za brak kasku u dziecka grozi 100 zł mandatu dla rodzica. Zawodowi opiekunowie małych dzieci mają być lepiej chronieni przez prawo. Rząd przyjął projekt ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3. Wprowadza większą swobodę dla dziennych opiekunów i nowe uprawnienia. Powstanie nowy rejestr żłobków, klubów dziecięcych i punktów opieki. A więcej szczegółów Szymon Kępka.
7: Opiekunowie mają być lepiej chronieni prawnie na wzór funkcjonariuszy publicznych. Rzecznik rządu Adam Szłapka.
8: Opiekunowie otrzymają nowe uprawnienia, na przykład płatny czas na podnoszenie kwalifikacji zawodowej, 33% ulgę na przejazdy publicznym transportem.
7: Limit jednoczesnej opieki dla opiekuna wzrośnie z 5 do 8 dzieci, a to ma znaczenie dla małych społeczności. Prezeska Fundacji Rozwoju Dzieci imienia Komeńskiego Monika Rościszewska-Woźniak.
9: Jest to dobre rozwiązanie, gdzie nie potrzeba budować pełnego żłobka, tylko właśnie czy na wsiach, czy w małych miejscowościach, czy w lokalnych społecznościach.
7: Doprecyzowano też kwalifikacje opiekunów, bo dziećmi będą mogły zajmować się osoby, które ukończyły studia albo studia podyplomowe, m.in. z pielęgniarstwa czy położnictwa. Zmiany będą wdrażane stopniowo od 2028 roku w instytucjach samorządowych, 4 lata później w pozostałych.
2: Jedna osoba po zmianach będzie mogła opiekować się większą liczbą dzieci. Jutro zachmurzenie duże, choć z przejaśnieniami, ale możliwe też przelotne opady deszczu. Miejscami także burze, zwłaszcza na południu i na zachodzie Polski. Nie powinno padać tylko na północnym wschodzie. Temperatura od 20 do 25 stopni.